0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedole. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrodcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Ojcze, no.

0: Wybaczyć niewybaczalne. Rozmawiałem niedawno z pewną panią, której syn został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę. Gdyby ten kierowca zatrzymał się, by udzielić pomocy, ten młody człowiek miałby szansę przeżyć. Ale co w takiej sytuacji oznacza przebaczenie? W osobie mojej rozmówczyni uderzyło mnie, że ból tej tragicznej straty, matczyny ból, był wciąż tak samo świeży. A mimo to gotowa była przebaczyć człowiekowi winnemu śmierci jej syna. Obserwowałem ją od czasu tamtej rozmowy i zdumiewał mnie jej proces wewnętrznego uzdrowienia. Ona doskonale wie, że nic nie odmieni tego, co się już stało. Żadna forma wymierzenia sprawiedliwości nie przywróci życia jej syna. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Te trzy słowa wyrażają to, na czym polega przebaczenie. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. Podejrzewam jednak, że bez względu na to, jak trudno byłoby tej matce zdobyć się na przebaczenie, jeszcze ciężej byłoby jej dźwigać do końca życia ciężar nieprzebaczenia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

18 dzień września, świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. Dziś święto w kalendarzu, również dziś patronalne święto młodzieży Polski. O poranku wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu miłosierdziu. W 2006 roku do domu ojca odszedł ksiądz Czesław Zagórski. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dlaczego głos ludzi z Nowego Sącza w sprawie przebiegu sądeczanki nie jest słuchany? Pytali mieszkańcy osiedli Zabełcze i Przetakówka podczas spotkania z mediami. Od kilku lat sprzeciwiają się budowie nowej drogi krajowej 75 w przebiegu preferowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chcą, by sądeczanka wchodziła do Nowego Sącza lewą stroną Dunajca. Chodzi o wariant bez wyburzeń domów stworzony przez Sądecką Izbę Gospodarczą. Mieszkańcy szacują, że w przypadku wariantu, dla którego została wydana decyzja środowiskowa, wyburzonych zostanie nawet około 40 domów.
2: Sądeczanka tak, ale po lewej stronie Dunajca.
3: Czym my się różnimy od mieszkańców Gnojnika czy Łososiny? Minister zlecił dodatkowe analizy dla odcinka Uszew-Wytrzyszka, Łososina Dolna, Tęgoborze. A tu nie chcą skorzystać z naszych podpowiedzi. Jako mieszkańcy Nowego Sącza kierujemy do ministra infrastruktury wniosek o wyjaśnienie kryteriów podejmowania decyzji dotyczących przebiegu sądeczanki oraz objęcie odcinka Tęgoborze-Nowy Sącz dodatkową analizą wariantową.
4: Chcemy, żeby nas traktować równo, tak jak tamte odcinki, na których wyrażono zgodę na dodatkowe analizy.
0: Tymczasem wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówił w tym miesiącu na sesji Rady Miasta Nowego Sącza, że wariant po lewej stronie Dunajca jest niemożliwy do zrealizowania, bo nie ma tam wystarczająco miejsca na przebieg sądeczanki, a odległości między linią kolejową i rzeką są zbyt małe. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Dokładniejsza diagnostyka i nowe możliwości badań serca. Specjalistyczny szpital Szczeklika w Tarnowie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt. W nowym budynku diagnostyki obrazowej pojawiły się rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, warte łącznie 15 milionów złotych. Dzięki nim lekarze będą mogli wykonywać m.in. rezonans oraz tomografię serca, badań, których dotąd w regionie nie wykonywano.
5: Są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie.
0: Mówił kierownik działu diagnostyki obrazowej w specjalistycznym szpitalu Szczeklika w Tarnowie lekarz Paweł Blicha. Ten nowoczesny sprzęt można zobaczyć na naszej stronie internetowej rdn.pl. Dziś w Tarnowie rozpocznie się jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Komedii Talia. Widzowie zobaczą 6 spektakli konkursowych. Na niektóre wydarzenia festiwalowe można jeszcze kupić bilety w kasie teatru. Przedstawienia będą odbywać się w Teatrze Ludwika Solskiego oraz w Centrum Sztuki Mościce.
6: Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka, aktorka komediowa. Będzie pan dr Patryk Kęski, teatrolog, krytyk teatru oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował. Jury wybiera spektakl, jest nagroda finansowa plus statuetka talii. Natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru, będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl.
0: Mówił dyrektor naczelny Teatru Solskiego Rafał Balawej. Dziś o 17:20 na dużej scenie Tarnowskiego Teatru będzie można zobaczyć spektakl Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w wykonaniu aktorów Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek pochmurny w wielu miejscach, poranek mglisty, tak więc kierowcy uważajcie. Teraz z samego rana tylko 10 stopni, chłodno. Maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie i w ciągu dnia zamiast chmur na niebie powinno pojawić nam się słońce, ale to słońce to bardziej w godzinach południowych. Ciśnienie wynosi teraz 991 hektopaskali.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jeszcze chmury dominują. Pytanie tylko, kiedy słońce będzie nam dominowało. Tak więc czekamy na to słoneczko. Jutro przewaga słońca 23 stopnie. Niedziela to 25 stopni i częściowe zachmurzenie. Co najważniejsze, weekend bez opadów. A ten weekend powolutku rozpoczynamy, bo przecież to 18 dzień września. Piątek, 25 minut. Zostało nam do siódmej.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy Festiwal Komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
7: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Złobicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
9: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
10: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

13 minut mamy do godziny 7 na naszych drogach. Już warunki jesienne, czyli mgły o poranku. Kierowcy, uważajcie ostrożnie. Pamiętajcie, bądźcie czujni, bo podczas jazdy we mgle najważniejsze jest zapewnienie sobie dobrej widoczności, odpowiedniej odległości od innych pojazdów, czyli nie jedziemy na ten przysłowiowy zderzak. No i trzeba włączyć odpowiednie światła, czyli używamy świateł mijania lub dedykowanych świateł przeciwmgłowych. Nigdy nie używamy tutaj świateł drogowych długich. One odbijają się od kropel wody i tworzą przed nami taką po prostu białą ścianę. Tak więc proszę o tym pamiętać. No i też nie zapominajmy, że nie ufamy tutaj trybu automat. My ten tryb automat po prostu rezygnujemy z niego w tych naszych samochodach. Sami po prostu przełączajmy i światła, pamiętajmy, światła mijania muszą być włączone. Teraz jeszcze ulice tutaj Tarnowa, zobaczmy jak one wyglądają z samego rana, to delikatnie bym powiedział, że już tych samochodów coraz więcej i tłoczno nam się robi w niektórych miejscach, ale nie jest jeszcze tak źle, jak to zazwyczaj już w tych godzinach koło 8, koło godziny 9, gdzie już zatrzymujemy się, ale ten ruch już czujemy wzmożony i czujemy go tutaj między innymi na ulicy Dąbrowskiego. Podobna sytuacja to ulica Tuchowska, Klikowska, szczególnie w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jadąc w kierunku centrum albo w kierunku mości, tutaj na ulicy Klikowskiej, na wysokości Rzeźniczej. Już tutaj samochody powolutku się nam zatrzymują i czekają na dojazd do tego Boronda. Wzmożony ruch teraz jeszcze o poranku na ulicy Mickiewicza w Mościcach, to Aleje Katkowskiego, szczególnie tutaj od strony Mościckiego, na wysokości Księdza Indyka do Czerwonych Klonów również powoli. Skrzyżowanie z Blitowska Chemiczna, tutaj krótki postój. No jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką, na wysokości Mieszka Pierwszego, powolutku do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i ulicą Krakowską będziemy się przemieszczać. I jeszcze ważna informacja dla wszystkich tych, którzy jadą drogą Szynwałt, Pogórska, Wola, Wałki. Dziś, 18 września, od 10 do godziny 17 zostanie zamknięty odcinek tej drogi od skrzyżowania w miejscowości Jodłówka, Wałki w kierunku Boiska Sportowego. Na ten czas wyznaczone są objazdy lokalnymi drogami gminnymi. Przypominam, relacji Szynwałt, Pogórska, Wola, Wałki od 10 do 17 odcinek od miejscowości Jodłówka, Wałki w kierunku Boiska Sportowego będzie zamknięty. No i jeszcze a propos zamknięcia, przypominam, że prom na rzece Dunajec w Otwinowie do 24 września też nieczynny, przeprowadzeniem koniecznych prac konserwacyjnych wyłączyło właśnie ten prom, dlatego jeżeli chcecie skorzystać, no to do 24 września nie będzie takiej możliwości. To tyle na razie z dróg. Przypominam jeszcze raz, na drogi wyjedziemy przed godziną 8 i przed godziną 9, a my dla naszych zmotoryzowanych teraz 9 minut przed samą godziną 7 gramy Donne Summer. No i przypominam, pamiętajcie, cały czas akcja Road Poll trwa, akcja jeszcze potrwamy do 22 września, tutaj Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli Tydzień Mobilności Europejski Tydzień Mobilności. Tych policjantów jest dużo więcej na naszych drogach, pilnują tego bezpieczeństwa, a podczas tej akcji szczególnie przyglądają się pieszym, bo statystyki drogowych wypadków pokazują, że najczęstszymi przyczynami tragedii, no właśnie my tutaj, nadmierna prędkość, nieustępienie pierwszeństwa na przejazdu, czy wymuszanie tutaj na przejściach dla pieszych, wyprzedzaniem i no właśnie ci użytkownicy naszych dróg często nie zwracają uwagi na to, co się dzieje przy przejściach dla pieszych, dlatego policjanci, jak mówią, szczególnie będą tutaj przyglądać się przy tych przejściach, jak uczestnicy tego ruchu, czy zgodnie z przepisami ruchu drogowego przejeżdżają. No i uczestnik ruchu ma wpływ przede wszystkim na życie, zdrowie, dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie i o tym bezpieczeństwie jeszcze dziś na antenie Radia Rydyn Małopolska będziemy mówić.

0: 3 minuty nam zostało do godziny 7, o 7 na wiadomości. I a propos na wiadomości, to ważna informacja dla tych wszystkich, którzy teraz podążają do pracy, na przykład na 7, moi kochani. W pracy punktualnie o 7, jak będziecie, pamiętajcie, żeby złożyć życzenia dzisiaj swojemu kierownikowi, bo dzisiaj Światowy Dzień Kierownika. A wiemy, że no często jest tak, panie kierowniku, no i z ust nam nie schodzi to słowo, panie kierowniku. Dlatego pozdrawiamy wszystkich kierowników o poranku, bo przecież wiemy, że na każdym przełożonym ciąży spora odpowiedzialność, tak więc życzymy im spokojnego dnia. Dla kierowników troszeczkę później coś zagramy i już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze

0: materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Po reklamie.
7: Mieszkańcy Chełma o zagrożeniu rosyjskimi dronami.
8: Już mnie to nie rusza. Minimalny niepokój, ale teraz to już nic. Szczerze to już z moich znajomych to się każdy do tego przyzwyczaił, już nikogo to nie rusza z moich znajomych.
7: Bloki przy ulicy Bednarczyków w Limanowej zasiedlają się, wciąż jednak jest kilka mieszkań, które nie mają lokatorów. W Tarnowie odbyły się obchody Światowego Dnia Sybiraka. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. W położonym w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy Chełmie powtarzające się alarmy o zagrożeniu z powietrza budzą mieszane opinie. Chełmianie z jednej strony obawiają się rosyjskich dronów, z drugiej jednak podkreślają, że powoli przyzwyczajają się do alarmów i wyjących syren. Wczoraj rosyjski dron spadł około 4 km od polskiej granicy w pobliżu przejścia granicznego w Dorochusku. W związku z zagrożeniem RCB wysłało alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. W wielu miejscach, w tym w Chełmie, zawyły syreny. O powtarzające się alarmy oraz rosnące zagrożenie ze wschodu mieszkańców Chełma pytał Przemysław Lis.
9: Ja byłem w domu, siedziałem sobie, jadłem kanapki, więc nie za mną to syrena wyje, no i dobra, pobyła i przestała. To którejś nocy też nad ranem była o 4 godzinie, aż mnie przebudziło. No cóż, można się ubawić, jak ma uderzyć, to i tak uderzy. A co, jego pani ręką zatrzymasz u góry? Nie, bo nie wiadomo, który stronę przyleci.
10: Dochodzi coraz częściej, też się boimy, żeby to też tak się nie przyzwyczaić tych alertów, tak? Żeby to takie też nie spowszedniało, bo też niektórzy tak sobie obserwujemy, bagatelizują. Byliśmy zawsze przyzwyczajeni, że zawsze będzie pokój, że będzie bezpieczeństwo, że będzie po prostu dobrze, ale niestety czasy się zmieniają bardzo szybko.
11: Niech to się uspokoi,
10: niech
11: proszę
10: się uspokoi.
11: Pana, niech to się wojna zakończy.
10: Czym prędzej.
8: Szczerze to nic takiego. Już mnie to nie rusza. Minimalny niepokój, ale teraz już nic. Szczerze to już z moich znajomych to się każdy do tego przyzwyczaił, już nikogo nie rusza z moich znajomych.
12: Mnie to już nie rusza, szczerze. To właśnie przez to, że to jest coraz częściej, no to sprawia, że tak jakby ja jestem już do tego przyzwyczajona i mnie to w ogóle nie rusza. Nie mam żadnych obaw.
7: Według dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych polska przestrzeń powietrzna nie została wczoraj naruszona. To kolejny w ciągu niespełna tygodnia rosyjski atak w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. W ostatnią niedzielę rosyjski dron uderzył w stację benzynową oraz w infrastrukturę kolejową po ukraińskiej stronie granicy blisko Dorochuska.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Była wspólna modlitwa, składanie kwiatów, ale przede wszystkim wspomnienia o tych, którzy zostali wywiezieni na wschód. W Tarnowie odbyły się obchody Światowego Dnia Sybiraka. Rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Katedralnej. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik ofiar stalinizmu, gdzie złożono kwiaty i znicze. W uroczystościach uczestniczyli tarnowscy sybiracy. Pani Eugenia w rozmowie z reporterką RDN Małopolska podkreślała, że ważne jest jest, aby wiedzę o tamtych wydarzeniach przekazywać młodszym pokoleniom.
13: No moim zdaniem to jest ta uroczystość sybiracka ze względu na to, żeby patriotyzm rósł przed siebie, bo widzę, że młodzież garnie się do tego, ale trzeba ich po prostu, jak to się mnie z nimi spotykać, z nimi rozmawiać. No ja faktycznie już jestem 87-letnia. Przeżyłam, bo pojechałam na Sybir z mamą i z bratem. Mama po 5 latach zmarła, a my z bratem wróciliśmy, chwała Panu Bogu i ojczyźnie. I jestem tak szczęśliwa, że jestem na polskiej ziemi, pomimo że nie pamiętam swojego Wilna, gdzie ja byłam urodzona, ale cały czas swoje dzieci, wnuki i prawnuki uczę tej uczciwości.
7: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski po zajęciu wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. Sowieckie władze rozpoczęły represje, w tym masowe deportacje obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Bloki przy ulicy Bednarczyków w Limanowej zasiedlają się wciąż, jednak jest jeszcze kilka mieszkań, które nie mają lokatorów. Przypomnijmy, że budynki zostały wybudowane przez samorząd. Miasto planuje drugi nabór. Chętnie już zgłaszają się do urzędu, mówi burmistrz Jolanta Juszkiewicz.
14: Na początku było zainteresowanie niewielkie. Wydawało się, że my tych bloków po prostu nie będziemy w stanie zasiedlić. No w tej chwili już poszedł taki boom, że tych podań jest znacznie więcej już niż wolnych mieszkań mamy. Także będzie teraz robiony kolejny, drugi nabór. Będziemy przydzielać te mieszkania w zależności, kto się kwalifikuje.
7: Miasto do tej pory podpisało około 70 umów z lokatorami. Wciąż jest więc około 30 pustych mieszkań komunalnych i socjalnych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Wielkie śliwkowe gotowanie, rozstrzygnięcie konkursu Człowiek i Firma Roku, występy zespołów lokalnych. Tak zapowiada się Święto Suszonej Śliwki. Impreza odbędzie się w niedzielę na placu przy stadionie Olimpia w Kątach. Wydarzenie od lat łączy lokalne tradycje, muzykę, dobrą zabawę i regionalne smaki.
15: Podczas tej imprezy promujemy suszoną śliwkę, promujemy naszych gospodarzy. Jak sprawdzałem, w całej Polsce nie ma drugiego wydarzenia promującego właśnie suszoną śliwkę. My promujemy, oprócz śliwki suszonej, promujemy tradycję tego suszenia, tego tradycyjnego suszenia w wędzarniach, w suszarniach, bo tradycyjna śliwka, mówimy o niej, suszona, natomiast jest de facto wędzona. Tradycja suszenia owoców to dziedzictwo lokalne w gminie Iwkowa.
7: Mówił na antenie RDN Małopolska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej Wojciech Chila. W programie będzie m.in. wielkie śliwkowe gotowanie. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 14 w kościele parafialnym w Kątach. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy stadionie. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Na naszej antenie w niedzielę o 15.30 rozpocznie się specjalny program ze święta suszonej śliwki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranki już chłodne. Ubieramy się cieplutko do samego rana, tylko 10 stopni. My teraz możemy pokazywać termometr. Te temperatury cały czas nam się będą zmieniać. Maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie. Jeszcze z samego rana chmury, mgły lokalnie, a w ciągu dnia powinno pojawić nam się słońce. Jutro 23, niedziela 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Weekend bez deszczu, z niewielkim tylko zachmurzeniem, a przypominamy, tego lata już coraz mniej, coraz bliżej jesteśmy jesieni. Astronomiczna jesień zacznie nam się dokładnie za 5 dni. A dzisiaj piątek, 18 dzień września, 261 dzień roku. Dzień trwa 12 godzin 27 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 45 minut, ale tego dnia nam cały czas ubywa. Już ubyło nam 4 godziny i 19 minut. Czekamy na słońce, które wstało o 6.15, a zachodzi dziś o 18.44. To tyle z naszego kalendarza, chociaż do kalendarza jeszcze wrócimy, bo przecież dzisiaj Ireny w kalendarzu, a Irena? No właśnie, no to o Irenie za chwilę będę mówił, bo gdy Irena z mrozem przybywa, no to przysłowie dokończę za chwilę, bo teraz już Goles w orkiestra i Górą Ty.
2: Mraz to

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
10: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

kiedy Irena z mrozem przybywa. Babie lato, krótkie bywa. Na dziś w kalendarzu Irena ma swój dzień, a na szczęście ta Irena nie przybyła nam z mrozem. 10-11 stopni, tak więc wygląda na to, że babie lato nie będzie aż tak krótkie, jak przysłowie nam podaje. Pozostajemy przy kalendarzu. W kalendarzu mamy dziś tak, Międzynarodowy Dzień Geologa. To taka profesja, która, no powiem, że no nie każdy tą profesję wykonuje. Nierzadko osiągnięcia geologów, przypomnę, mają duże znaczenie dla naszego środowiska, gospodarki, no i często są niedoceniane, tak więc pozdrawiamy wszystkich geologów. Mamy Światowy Dzień Monitoringu Wody, która akcja ma na celu zaangażować obywateli w ochronę światów zasobów wodnych, działań na rzecz czystości właśnie rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych. No i też mamy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, no i wspomniany Dzień Kierownika, o którym mówiłem przed godziną 7, tak więc pozdrawiamy wszystkich kierowników, na każdy przecież przełożonym ciąży spora odpowiedzialność. A pracownicy, no często widzą tak naprawdę tylko ułamek pracy swoich szefów, tak więc Światowy Dzień Kierownika. Pozdrawiamy wszystkich kierowników, składamy im życzenia, aby poczuł się miło ten nasz kierownik, ten nasz zwierzchnik. No to jeszcze do tych życzeń, pozdrowień dorzucamy piosenkę specjalnie dla kierowników. Zespół w Skaldowie i na Wirsycku blisko nieba.

Tak, to dla naszych kierowników w Skaldowie na Wiersycku. Z najlepszymi życzeniami. Tak, troszeczkę z przekorem ta piosenka Skaldowie. A teraz piosenka kolejna dla naszych dzisiejszych solenizantów. To wiemy, że już Irena dziś ma swój dzień, ale nie tylko Irena, ale też Stanisława, Stanisław, Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar i Metody. Wszystkiego najlepszego i dla was zespół Manam. Kocham cię, kochanie moje. A i jeszcze a propos kalendarza, dziś też mamy dzień pierwszej miłości. Chociaż to się mówi i przypomina nam, że człowiek może zakochać się w swoim życiu wiele razy, ale pierwsze uczucie pozostaje żywym wspomnieniem na zawsze. Dzień pierwszej miłości, no to moi kochani, dla tej naszej pierwszej miłości, z lat młodości, lat szkolnych, piosenka. Kocham cię, kochanie moje, Manama.

0: Dzień pierwszej miłości, kocham cię, kochanie moje. No, dlaczego pamiętamy tą pierwszą miłość na zawsze? Psychologowie wskazują, że pierwsza miłość zapada w pamięć wyjątkowo głęboko, ponieważ towarzyszą jej zupełnie nowe, ekstremalne, silne emocje. No ale no niestety, no randka na całe życie. Statystyki i badania psychologiczne pokazują, że mimo ogromnej siły emocjonalnej, pierwsze młodzieńcze relacje rzadko przetrwają tą próbę czasu i prowadzą do stałego związku. Dzień pierwszej miłości, a wiem, że ta pierwsza miłość to już czasami pojawia się w przedszkolu. Są tacy, którzy już w przedszkolu poznają tą pierwszą miłość, tą pierwszą ukochaną, albo w szkole podstawowej. No to proszę pamiętać, nie zapominać o tej pierwszej miłości. A jeżeli mamy jeszcze kontakt z tą pierwszą miłością, no to składamy jej najlepsze życzenia w dzień pierwszej miłości. A propos tej miłości, dziś na antenie Radia RDN Małopolska, o tej miłości będziemy też mówić po godzinie 10:00 z naszym gościem, a dokładnie będą wiersze o miłości, tak więc słuchajcie nas uważnie. 28 minut po 7:00, już za chwilę prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Światem już rządzimy jesień. No w kalendarzu jeszcze nie, ale w przyrodzie wygląda, że już tak. Poranek mglisty, jeszcze w niektórych miejscach pochmurny i chłodny. 10 stopni teraz z samego rana, ale w ciągu dnia będzie dużo cieplej, bo 22 stopnie i czekamy na słońce. Synoptycy zapowiadają nam, że w ciągu dnia w godzinach południowych już to słońce powinno nam towarzyszyć. Również jutro i pojutrze.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jutro 1 stopień cieplej, czyli 23 stopnie, a w niedzielę 25 stopni. Sytuacja biometeorologiczna teraz o poranku obojętna.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
3: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.

0: Zdrowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
5: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Złobicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
7: Po reklamie.

A od razu do godziny 8 jeszcze raz my wyjeżdżamy. Przypominam, poranek pochmurny, ale tego słońca powinno być w ciągu dnia coraz więcej. Jeszcze gdzieniegdzie mogą się utrzymywać mgły, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie, powoli. I a propos uwagi, no właśnie. No to my sprawdźmy sobie, czy my jeździmy, no i oszczędzamy to paliwo, bo wiemy, że jeździmy, tylko pytanie, czy z głową poruszamy się po tych naszych drogach. A propos tego paliwa, bo są tacy, którzy cisną ten pedał gazu, a później się zastanawiają, gdzie to paliwo, czemu tak szybko z tego baku znika, a wiemy, że to paliwo jest bardzo drogie. I jak przyspieszać i zmieniać biegi, żeby auto paliło mniej? Okazuje się, że są sposoby, a podstawą jest po prostu technika przyspieszania i zmiany biegów. Wbrew obiegowej opinii ruszać należy sprawnie, a nie ślamazarnie, i możliwie szybko przechodzić na wyższe biegi, utrzymując potem prędkość na niskich obrotach. Redukować biegi trzeba dopiero wtedy, gdy silnik zaczyna szarpać albo gdy do utrzymania prędkości konieczne jest mocne wciskanie gazu. To właśnie taki sygnał, że jednostka nie ma już dość siły napędowej na danym przełożeniu. Tak więc proszę o tym pamiętać i nie zapominać. Dzięki temu oszczędzamy to paliwo, które wiemy, że potrzebne jest do poruszania się tymi naszymi pojazdami, a paliwo jest coraz droższe, dlatego każda złotówka tutaj zaoszczędzona powoduje, że w tym portfelu nam coraz więcej tych pieniędzy zostaje, a czasami jest tak, że po prostu przyciskamy ten pedał gazu, na złym biegu jedziemy, i ten nasz samochód paliwożerny jest niemiłosiernie. Ulicę Tarnowa spoglądnimy, przypominam cały czas o tym bezpieczeństwie, przypominam, że trwa cały czas akcja Europejskiego Tygodnia Mobilności na naszych drogach, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, i tutaj organizatorzy szczególną uwagę też poświęcają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego podczas tej akcji, ze szczególnym uwzględnieniem na pieszych. Tak więc tutaj przypominam również pieszym o tym, żeby pamiętali, że przechodzimy w wyznaczonych miejscach. Jeżeli tego nie będziecie robili, to też jesteście narażeni na to, że zostanie wam wystawiony mandat, a kierowcy przykładowo za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę dostajemy 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych, a wiemy, że są tacy kierowcy, którzy robią to nagminnie. Na przypadku recydywy to 5 tysięcy. A jeżeli wyprzedzamy inny pojazd na pasach, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, ile? 1500 zł, 15 punktów karnych, recydywa to 3000. I tutaj nie chodzi, przypominam cały czas, nie chodzi o punkty, nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego przypominam zmotoryzowanym, apeluję. I pamiętajcie, bezpieczna droga do szkoły. Cały czas tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, szczególnie w okolicach szkół. Uważajcie na te dzieciaki, które już w tym czasie, czyli 14 minut przed godziną 8, już podążają do szkoły na 8, na ten pierwszy dzwonek, chociaż w niektórych szkołach to ten pierwszy dzwonek był już o godzinie 7. Ulica Tarnowa, jeszcze szybciutko sprawdźmy, jak wygląda teraz sytuacja. Już spory ruch w mieście i to odczuwamy. Krakowska od Dworcowej do Ronda Narutowicza, jeden samochód za drugim, praktycznie w obu kierunkach. Tuchowska od Drzymały stoimy, Konarskiego cały odcinek w kierunku Narutowicza, jeden samochód też za drugim. Na Dąbrowskiego postój do Gumniska, jak dojeżdżamy. Podobna sytuacja na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. Tutaj odcinek między Starodąbrowską a Matki Bożej Fatimskiej. Mickiewicza w kierunku Solidarności. Spory ruch Klikowska od Paderewskiego Wieniawskiego do Ronda Słowackiego Szkotnik. Podobna sytuacja Klikowska. Tutaj już na wysokości gdzieś mniej więcej Sadowej, czyli jeszcze przed kościołem na Klikowskiej, samochody nam się już zatrzymują i powolutku do tego Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Tam 10 minut tego zapasu czasowego możemy braknąć, dlatego z Niedomiskiej przypominam, warto w Mroźną, później w Sadową Aleję Piaskową skręcić. Wydaje mi się, szybciej przejedziemy ten odcinek tutaj na Klikowskiej. Mościce Aleje Kwiatkowskiego od strony Witosa standardowo na wysokości Ronda Solidarności już się zatrzymujemy powoli do Czerwonych Klonów. Krótki postój z Bylitowska, dojeżdżając do Chemicznej jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i jeszcze Koszycka, Bolesława Chrobrego, Dobrzańskiego, Hubala. Tutaj się zatrzymujemy i powoli do skrzyżowania z Krakowską i Czerwoną.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Nawrocki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie prezesie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich i obszarowych wcześniej niż zwykle. Skąd ta decyzja?
2: To jest odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki w tym roku zaczęliśmy wypłacać już 8 września, czyli o ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki zaczęły trafiać na konta rolników dopiero od 16 października. Doskonale wiemy, że wielu producentów rolnych poniosło w ostatnich miesiącach straty, dlatego ważne jest, by pieniądze jak najszybciej zasiliły budżety gospodarstw i poprawiły ich płynność finansową.
1: Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
2: Tempo realizacji wypłat jest dosyć szybkie. Do dnia dzisiejszego na konta rolników trafiło ponad 4,5 miliarda złotych, a łącznie było to ponad 600 tysięcy kont rolników. Średnia wartość przelewu, która jest kierowana, to jest ponad 7 tysięcy złotych. Każdego dnia liczba przelewów to jest między 60 a 70 tysięcy sztuk.
1: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
2: W przypadku płatności obszarowych są utrzymane zaliczki na poziomie 85% należnej kwoty i to jest tak jak w ubiegłym roku. Natomiast jeśli chodzi o zaliczki dopłat bezpośrednich, tutaj nastąpiła zmiana i zaliczki wzrosły z 70 do 75% kwoty bazowej. To oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafi większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw.
1: A jak to wygląda, gdy chcieć przyjrzeć się konkretnym stawkom?
2: Jeśli chodzi o małe gospodarstwa, tutaj ta stawka wynosi 225 euro na 1 hektar, co przy kursie euro ustalonym, czy branym pod uwagę do ustalania tej stawki w złotówkach, daje to kwotę 941,42 zł dokładnie do hektara. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gospodarstwa, tutaj te stawki są bardziej zróżnicowane i zależą czy to od powierzchni gospodarstwa, czy rodzaju ograniczeń naturalnych, czy też obsady zwierząt.
1: Na co rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na etapie przekazywania przez agencję płatności?
2: No przede wszystkim warto sprawdzić aktualność danych dotyczących rachunku bankowego, bo mimo, że dopiero ruszyliśmy z wypłatą zaliczek, a już agencja odnotowała około 1000 zwrotów przelewów, które nie trafiły na konta rolników, czyli możemy domyślać się, że około 1000 rolników w naszym kraju wygląda na dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe, a te płatności i dopłaty wróciły do nas.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: To była audycja sponsorowana.

Grupa The Cure i w piątek jestem zakochana. Przypominam, dzisiaj na piątek, a do tego jeszcze w kalendarzu dzień pierwszej miłości. No tak, więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się zakochać. No właśnie. W piątek, czyli co? Idealny dzień do zakochania. 4 minuty nam zostało do godziny 8:00, o 8:00 wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa słowo za słowo. Gościem radia dziś o 8:10 rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Tak więc zapraszam serdecznie na tą naszą poranną rozmowę, ale to dopiero po godzinie 8:00, a wcześniej oczywiście wiadomości i prognoza pogody, ale jeszcze nam pozostało do wiadomości 3,5 minuty i do tego czasu Lenka i Satellite.

0: reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D.

0: Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Dziś spotkanie Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze. Mieszkańcy Nowego Sącza protestują w sprawie sądeczanki, nie zgadzają się na wyburzenia domów.
6: Sądeczanka tak, ale po lewej stronie Dunajca.
5: Nowy robot chirurgiczny już w Tarnowie. Takiego sprzętu dotychczas w regionie nie było. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Zagrożenie ze strony Rosji i wsparcie dla Ukrainy to temat spotkania szefów sztabów generalnych państw NATO w Kopenhadze. Narada Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpocznie się dziś wieczorem i potrwa do jutra. Beata Płomecka.
7: Spotkanie odbywa się w czasie nasilonych rosyjskich ataków na Ukrainę, coraz bliżej terytorium NATO i ataków hybrydowych w europejskich państwach. Putin jest zdesperowany, myśli, że nas może powstrzymać przed pomaganiem Ukrainie i zburzyć naszą jedność. Jest w błędzie. Komentował sekretarz generalny NATO Mark Rutte, podkreślając, że sojusz nie da się zastraszyć. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, aby Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Na spotkaniach Komitetu Wojskowego NATO koordynowane są strategiczne działania sojuszu. Beata Płomecka, Bruksela.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Sądeczanka tak, wyburzenia nie. Takie hasła towarzyszyły mieszkańcom osiedli Zabełcze i Przetakówka w Nowym Sączu, którzy protestowali w sprawie sądeczanki. Nie podoba im się przebieg preferowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chcą, by sądeczanka wchodziła do Nowego Sącza lewą stroną Dunajca. Chodzi o wariant bez wyburzeń domów stworzony przez Sądecką Izbę Gospodarczą. Mieszkańcy szacują, że w przypadku wariantu, dla którego została wydana decyzja środowiskowa, wyburzonych zostanie nawet około 40 domów.
6: Sądeczanka tak, ale po lewej stronie Dunajca.
9: Czym my się różnimy od mieszkańców Gnojnika czy Łososiny? Minister zlecił dodatkowe analizy dla odcinka Uszew, Wytrzyszka, Łososina Dolna, Tęgoborze. A tu nie chcą skorzystać z naszych podpowiedzi. Jako mieszkańcy Nowego Sącza kierujemy do ministra infrastruktury wniosek o wyjaśnienie kryteriów podejmowania decyzji dotyczących przebiegu sądeczanki oraz objęcie odcinka Tęgoborze, Nowy Sącz dodatkową analizą wariantową.
10: Chcemy, żeby nas traktować równo, tak jak tamte odcinki, na których wyrażono zgodę na dodatkowe analizy.
5: Tymczasem wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówił w tym miesiącu na sesji Rady Miasta Nowego Sącza, że wariant po lewej stronie Dunajca jest niemożliwy do zrealizowania, bo nie ma tam wystarczająco miejsca na przebieg sądeczanki, a odległości między linią kolejową i rzeką są zbyt małe. Wiceminister dodał, że preferowany przez inwestora wariant ma zostać tak dopracowany, by zakładał jak najmniejszą liczbę wyburzeń domów. W szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie rozpoczęła się instalacja robota chirurgicznego. Takiego sprzętu dotychczas w mieście nie było. Będzie on znajdował się w nowym centralnym bloku operacyjnym. Robot nie będzie wykonywał operacji samodzielnie. Jest narzędziem sterowanym przez lekarza. Pozwala wykonywać precyzyjne, małoinwazyjne zabiegi, również w trudno dostępnych anatomicznie miejscach. Mówiła o tym w programie Słowo za Słowo dyrektor Szpitala Świętego Łukasza Anna Czech.
11: To będzie taki hit naszego otwarcia. Pierwszy robot w regionie tutaj Tarnowskim, bo roboty funkcjonują w Krakowie i w Rzeszowie. Natomiast ten będzie dla naszych mieszkańców, dla naszego subregionu tarnowskiego. Pewnie też i część z Podkarpacia pacjentów będzie korzystać. Na pewno dla pacjenta to jest przede wszystkim taka korzyść, że to będą operacje jeszcze mniej inwazyjne, mniejsze cięcia, mniej utraty krwi, mniejszy uraz operacyjny i potencjalnie szybszy powrót do sprawności.
5: Dla zespołu operacyjnego taki sprzęt oznacza przede wszystkim dużą precyzję ruchów oraz dokładną wizualizację pola operacyjnego. W szkoleniu wezmą udział chirurdzy, urolodzy, ginekolodzy i laryngolodzy. W Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwają ostatnie prace związane z wyposażaniem, instalacją i uruchomieniem specjalnego sprzętu medycznego.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Ten festiwal pokaże, że góry nie kończą się na zdobywaniu szczytów. To także przestrzeń trudnych wyborów, przełamywanie własnych ograniczeń, budowanie relacji. W Tarnowie dzisiaj rusza festiwal Apex. Wstęp jest wolny. Będą spotkania z wybitnymi himalajstami, wspinaczami, podróżnikami, filmowcami. Do niedzieli w Akademii Tarnowskiej odbędzie się festiwal poświęcony górom, ludziom i wspinaczce.
4: Festiwal jest tak naprawdę wydarzeniem, które tworzą ludzie dla ludzi. Każdy może wziąć w niej udział. My jako Stowarzyszenie W Góry Starnowa i koło PTTK W Góry Starnowa. Po prostu zebraliśmy się jako przyjaciele, ludzie, którzy lubią robić podobne rzeczy, mianowicie chodzić w góry po prostu. Postanowiliśmy zrobić coś więcej niż tylko właśnie w takim wąskim gronie jakieś imprezy czy wyjścia dla nas. I po prostu wpadliśmy na pomysł zrobienia festiwalu, czyli otwartej imprezy, z której mogą skorzystać wszyscy ludzie.
5: Mówiła na antenie RDN Małopolska Joanna Rybak, prezes Stowarzyszenia W Góry Starnowa. Festiwal rozpocznie się dzisiaj o 15:00. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gośćmi RDN Małopolska będą Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej oraz Wojciech Nowak, prezes klubu uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej. Gościem RDN Nowy Sącz będzie Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Już nie chmury, ale słońce na naszym niebie. No i to słoneczko powinno nam pozostać do późnych godzin wieczornych. Również słonecznie zapowiada nam się sobota i niedziela z niewielkim zachmurzeniem. Temperatury będą nam się zmieniać. Dziś 22, jutro 23, w niedzielę 25, ale na razie jeszcze chłodny poranek. 11-12 stopni z samego rana.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
11: Bo my bardzo.
10: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
11: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
10: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
11: Elżbieta Teper
10: i Justyna Dziedzic.
9: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 7:50, słowem za słowem poranna nasza rozmowa na antenie Radia RDN Małopolska. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.
3: Dzień dobry jeszcze raz, a w studiu RDN Małopolska są już Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej oraz Wojciech Nowak, prezes klubu uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej. Dzień dobry panom.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Już za chwilę Akademia Tarnowska rozpocznie nowy rok akademicki. Na uczelni trwają, jak myślę, ostatnie przygotowania dla nowych studentów. To czas oczywiście pierwszych ważnych decyzji i dużych zmian. O tym, jak wygląda tegoroczna rekrutacja, jakie kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem i z jakimi nowościami uczelnia wchodzi w ten kolejny rok, oczywiście porozmawiamy już za chwilę. Ale zanim o samym roku akademickim, zatrzymajmy się przy wydarzeniu, które otwiera przed uczelnią, przed młodymi i przed miastem nowe możliwości. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu chcą stworzyć w Tarnowie centralny ośrodek szkoleniowy we wspinaczce sportowej na czas. Dosłownie za kilka godzin zostanie podpisany list intencyjny w tej sprawie. Brzmi jak konkretny plan. Co ten plan konkretnie oznacza? Co dokładnie ma powstać w Tarnowie? Jaką rolę w tym projekcie będzie miała Akademia Tarnowska? To może na początek do pana rzecznika to pytanie. Jaka rola uczelni w tym projekcie?
4: O szczegółach powie Wojtek, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną fundamentalną dla nas sprawę. Jeszcze zanim powstała Akademia Tarnowska, zanim powstał PWSZ, w Tarnowie było grono niewielkie wspinaczy, którzy wykorzystując różne, przepraszam za sformułowanie, nierówności terenu typu wiadukt, typu nasyp, wspinali się. Po kilku latach to się przekształciło w pierwszą ścianę wspinaczkową, jedną z pierwszych chyba w Polsce ścian wspinaczkowych na Tarnowi. I przez te lata później dołączyliśmy my, ośrodek Tosiru, Tarnów dorobił, też komercyjne, prywatne ścianki, Tarnów dorobił się zasłużenie, absolutnie zasłużenie nazwy, opinii polskiej stolicy wspinania sportowego na czas. Tarnów, mówiąc nieco górnolotnie, wychował największych mistrzów tego sportu, bo wśród zawodników klubu uczelnianego AZS są mistrzowie świata, akademicy mistrzowie świata, zwycięzcy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i poszczególnych edycji. I od wielu, wielu już lat myśleliśmy sobie o tym, jak zdyskontować tą pracę wielu już, wielu pokoleń, no tak można chyba śmiało powiedzieć. I taką naturalną konsekwencją, która pojawiła się zaraz po tym, jak wspinaczka sportowa na czas została dołączona do rodziny sportów olimpijskich, zwiększyło się zainteresowanie tym sportem, pojawiły się transmisje, pojawiły się wielkie imprezy w naszym kraju. No nie chcieliśmy oddać pozycji lidera, ugruntować tą pozycję i na bazie tego, co udało się naprawdę ciężką, wieloletnią pracą stworzyć, zbudować coś, co będzie służyć nie tylko naszym sportowcom, ale w ogóle wszystkim ludziom, którzy uprawiają wspinaczkę sportową na najwyższym poziomie w kraju.
3: No właśnie, że jest to najwyższy poziom, to ja może tylko kilka nazwisk przypomnę. Edyta Ropek, siostry Kałuckie, Marcin Dzieński, Anna Brożek, Tomasz Oleksy, to wszystko, te wszystkie osoby kojarzą się z Tarnowem. I właśnie pytanie do pana prezesa, dlaczego właśnie Tarnów? Możemy już mówić oczywiście o mieście jako o polskiej stolicy wspinaczki sportowej na czas, ale to ugruntuje ten status w opinii takiej społecznej, może na arenie większej niż tylko w regionie tarnowskim?
6: Jesteśmy tego pewni. To jest konsekwencja wielu lat pracy i uczelni, i środowiska sportowego, naszego AZS-u uczelnianego, ale również środowiska sportowego tarnowskich wspinaczy. Jesteśmy teraz w momencie szczególnym. Przypomnijmy, 2 lata od medali olimpijskich naszych wspaniałych zawodniczek brąz Oli Kałuckiej, złoto Oli Mirosław. I to już jest 2 lata, które upłynęły jednocześnie do kolejnych igrzysk. Znowu 2 lata, połowa drogi. Musimy się profesjonalizować, musimy cały czas podnosić swój poziom, nie ma tego odwrotu. Jeżeli chcemy w dalszym ciągu być wśród tych najlepszych, bo jesteśmy wśród najlepszych, z całą pewnością, I to jest właśnie ten kolejny krok.
3: No właśnie, to powiedzmy konkretnie, co w Tarnowie ma powstać? Czy Tarnów ma infrastrukturę do tego, żeby taki ośrodek zbudować? I co to ma być?
6: Z całą pewnością infrastruktura jak najbardziej. Ściana, sztuczna ściana w hali Akademii Tarnowskiej, na której jest standard dobiegania na czas, jest już po modernizacji. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu mamy wymienione poszycie na ścianie i to jest z całą pewnością najszybsza ściana w Polsce i jedna z najszybszych ścian w Europie. O tym świadczy fakt, że chyba 2/3 zawodników, którzy startowali w lipcowym Pucharze Świata w Krakowie, przygotowała się do tego pucharu tu w Tarnowie, u nas, na ścianie Akademii Tarnowskiej. Trenowali w świetnych warunkach i sobie bardzo, bardzo chwalili naszą ścianę. Więc infrastruktura z pewnością jest. No i do tego chcemy również podokładać kolejne puzzle, czyli zasoby uczelni. To są zasoby sportowe, to są zasoby infrastrukturalne, to jest doświadczenie trenerskie, ale również zaplecze naukowo-badawcze, które jest na uczelni. To są fizjoterapeuci, to są inżynierowie informatycy, którzy też wnoszą wiele ciekawego do dyskusji o sporcie. Ostatnio akces do tych prac i do udziału zgłosili również psycholodzy, nasi uczelniani. Także tutaj kolejne puzzle się pojawiają. Jest szansa, żeby stworzyć właśnie świetny, nowoczesny ośrodek sportowy, miejsce, w którym wspinacze na czas będą się kompleksowo mogli przygotowywać
3: do zawodu. I dzisiaj te plany mają szansę się powoli zacząć realizować. Prezes Polskiego Związku Alpinizmu przyjeżdża do Tarnowa zresztą nie tylko podpisać dokument. Jakie konkretne możliwości dla zawodników, trenerów i studentów może otworzyć ta współpraca uczelni z PZA?
6: To przede wszystkim uporządkowanie wielu rzeczy, które tak naprawdę i tak z Polskim Związkiem Alpinizmu robimy od wielu lat, jako AZS, jako uczelnia. Ta współpraca jest praktycznie od samego początku, kiedy na uczelni naszej, na Akademii, jeszcze wtedy PWZ w Tarnowie, powstała sztuczna ściana i już wtedy związek, prezes związku wczesny, prezes Onyszkiewicz, rozmawiał z uczelnią, więc ta współpraca jest. Natomiast w tej chwili podpisanie tego listu intencyjnego pozwoli nam uporządkować, właśnie stworzyć mapę drogową do tego, żeby w Tarnowie taki ośrodek powstał, żebyśmy mogli mówić o tym, że nasze zasoby są w najlepszy możliwy sposób wykorzystywane. Co istotne, cieszymy się tym, że już w tej chwili jest realizowany projekt naukowy z udziałem naszych informatyków z Katedry Informatyki, którymi kieruje dr Adam Pieprzycki, i we współpracy właśnie z Polskim Związkiem Alpinizmu.
3: No właśnie, na czym ten projekt dokładnie polega? Co naukowcy mogą badać w przypadku zawodników wspinaczki na przykład?
6: Nasi informatycy już od kilku dobrych lat rozwijają projekt polegający na zastosowaniu systemów wideo do oceny biegu zawodnika. Mamy już bardzo duże doświadczenia. Także to nie jest, że startujemy, rozpoczynamy ten projekt w tym momencie. Nie. To jest rozwinięcie. Rozwinięcie i zaprzęgnięcie algorytmu sztucznej inteligencji również, ponieważ nie tylko, do właśnie oceny parametrów i oceny biegu zawodnika. To będzie świetne narzędzie dla trenerów, dla zawodników do tego, żeby błyskawicznie na miejscu, dzięki zastosowaniu prostych, ale skutecznych i szybkich aplikacji, móc oceniać biegi.
3: Czyli żadnych błędów w ocenie czy prędkości nie będzie.
6: Chcemy, by tych błędów było po prostu jak najmniej, a biegi coraz szybsze.
3: Z perspektywy AZS-u, czego najbardziej brakuje dzisiaj zawodnikom, żeby mogli rozwijać się tutaj na poziomie reprezentacyjnym?
6: Wiele rzeczy już mają. Jest naprawdę, tak jak mówię, świetna baza treningowa, olbrzymie doświadczenie trenerskie. Do grona trenerów dołączył Marcin Dzieński przecież, zawodnik utytułowany, mistrz świata, mistrz Europy, który
4: no właśnie,
6: chwili...
4: warto dopowiedzieć do tych nazwisk, które pani redaktor wymieniła, Oskar Szalecki, który naprawdę coraz mocniej puka i gości coraz częściej w tych finałowych biegach Pucharu Świata, więc to się dzieje.
3: Ja rozumiem, że tych nazwisk
4: będzie... Ta sztafeta
3: będzie...
4: pokoleń, pałeczka jest przekazywana.
3: No właśnie, że będzie coraz więcej, są jakieś młode talenty, już się pokazują, również są chętni do wspinaczki, no bo rozumiem, że ci, którzy byli zdeterminowani, jak Edyta Ropek, jedna z pierwszych zawodniczek, że wykorzystywali każdą nierówność, jak już padło na początku, bo byli tak zdeterminowani, że chcieli ćwiczyć, a czy dzisiaj są młodzi, którzy właśnie odwrotnie zachęceni są tą infrastrukturą dobrą w Tarnowie?
6: No właśnie, właśnie, bo o ile ci zawodnicy, którzy już w tej chwili są na topie, te nazwiska z największymi sukcesami, one posiadają bardzo dobrą opiekę związku. One już mają dużo doświadczenia, wiedzą, co robić.
4: Sponsorów.
6: Im jest, powiedzmy, że relatywnie łatwiej. Natomiast dzięki temu ośrodkowi, dzięki temu miejscu, które chcemy stworzyć, początek tej drogi dla tych najmłodszych, na tych, którzy gdzieś są z widocznym talentem i trzeba będzie ich ukierunkować, to będzie najlepsze miejsce, a już w tej chwili mamy zgłoszenia i już w tej chwili, no sam ten sezon do naszego uczelnianego AZS-u Akademii Tarnowskiej zgłosiły się dwie zawodniczki, które przeniosły się z innych ośrodków sportowych, z Krakowa i z Bytomia. To już pokazuje, jak olbrzymi potencjał jest w Tarnowie, żeby trenować, żeby wejść na ten najwyższy poziom, chcą trenować u nas w Tarnowie.
4: Ja bym chciał, żeby wybrzmiało to, co już Wojciech powiedział. Naprawdę Puchar Świata w Krakowie, wielka impreza skupiająca uwagę całego sportowego świata, a ci zawodnicy naprawdę przyjechali z Krakowa, przyjeżdżali, bo oni przez kilka dni nocowali w Krakowie, więc niestety Kraków zarobił na hospitality, na goszczeniu ich na hotelach, ale przyjeżdżali, wybrali naszą ścianę i tam byli najwięksi mistrzowie, bo to byli zawodnicy z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, z Indonezji. Mógłbym tych krajów wymienić całkiem sporo. Hala tętniła życiem. Oni się integrowali, bo specyfiką taką, która mi osobiście bardzo, ale to bardzo w tym sporcie się podoba, że często się nadużywamy tego stwierdzenia, ale spinacze rzeczywiście są trochę jak taka wielka rodzina i oni sobie pomagają. Natomiast ta pomoc ma granice i my, każdy, kto się interesuje tym sportem, widzi, że świat idzie bardzo, ale to bardzo do przodu. I my nie możemy, jeżeli chcemy osiągać takie sukcesy jak Ola Mirosław, która zakończyła karierę sportową już kilka tygodni temu, jak siostry Kałuckie, czy inne nazwiska, które pani redaktor wymieniła, no to musimy inwestować w młodych. To jest jedyna droga, żeby świat nam, kolokwialnie mówiąc, nie odjechał.
3: Zastanawia mnie jedna sprawa i to będzie pytanie może retoryczne, może bardziej psychologiczne. Skąd właśnie w Tarnowie wzięła się taka miłość do tego sportu, akurat do wspinaczki?
6: Szukamy tej odpowiedzi. Sami nie wiemy. Na jakimś etapie się to pojawiło. Okazało się, że tarnowscy zawodnicy mają do tego talent, mają chęci. Zagadka. Może dziś...
3: Może brakuje tych gór, tych wysokich szczytów w Tarnowie, dlatego tarnowianie chcą się wspinać ciągle wyżej.
6: Ciekawostka, w najbliższą sobotę...
3: Albo też ambicje, o.
6: W najbliższą sobotę będzie
3: ciągle
6: w Tarnowie podczas festiwalu Apex Mariusz Gołkowski, który jako pierwszy w drugiej połowie lat 80. zaczynał, tworzył, kreował to środowisko, budował w Tarnowie pierwszą ścianę wspinaczkową. I on również jest zaskoczony,
3: że właśnie w Tarnowie ten sport tak dobrze się ma.
4: My naprawdę mamy obiekty, mamy talenty, mamy zaplecze, mamy pomysł, jak zdobyć na to pieniądze i mamy też taki mit założycielski tego wspinania tarnowskiego, bo te opowieści o wspinaniu się nielegalnym na wiadukt kolejowy, to nie są wyssane z palca. Są ludzie, którzy żyją, którzy pamiętają, którzy to robili i to jest piękna historia, że ledwie kilka dekad temu naprawdę nie było gdzie się wspinać w Tarnowie, a teraz, jeżeli przeliczylibyśmy liczbę ścian wspinaczkowych na liczbę mieszkańców, to śmiem twierdzić, że w Polsce na pewno, a i w Europie ciężko by było znaleźć miasto z taką liczbą ścian wspinaczkowych.
3: Dobrze, dzisiaj list intencyjny i co dalej? Jakie będą konkretne kolejne kroki?
6: Na pewno intensyfikacja działań, na pewno, no właśnie, intencje to jest jedno, przełożenie tych intencji w czyny. Chcemy, żeby chociażby już w przyszłym roku, jest taki pomysł, myślę, że go możemy zdradzić na antenie, nasz Wydział Nauk Technicznych organizuje konferencję naukową, prawdopodobnie o zasięgu międzynarodowym i chcemy, żeby podczas tej konferencji odbył się specjalny, odrębny, dedykowany właśnie wspinaczce na czas panel międzynarodowy z udziałem zagranicznych trenerów, z udziałem zagranicznych gości w języku angielskim i myślimy, takie są plany, że to będzie świetna sprawa dla trenerów z całego świata.
3: Skąd pieniądze na ten projekt?
6: Pieniędzy szukamy, natomiast jesteśmy, również rozmawiamy z uczelnią austriacką, z Uniwersytetem z Hall. Jest tam olbrzymia wola współpracy, mają też dużo kontaktów i myślimy, że z tej współpracy dużo dobrego.
4: A poza tym Polski Związek Alpinizmu, publiczna uczelnia, Akademia Tarnowska, życzliwość Ministerstwa Sportu i innych resortów, życzliwość miasta, to wszystko sprawia, że pojawia się jakaś synergia i ja mam wielką nadzieję, że gdy te wszystkie dokumenty, bo one muszą zostać podpisane, ale tutaj możemy złożyć deklarację, że my w przeciwieństwie do wielu tutaj polityków, samorządowców, nie wbijając szpileczek, chwalimy się swoimi osiągnięciami dopiero jak coś się zadzieje. I tutaj już się zadziało. No i teraz trzeba, żeby się włączyło w to jak najwięcej instytucji, jak najwięcej ludzi i na pewno ten pomysł da się
3: zamykając
4: zrealizować.
3: Ten temat, bo powiedział pan prezes, że bardziej chodzi o takie uporządkowanie tych wszystkich procedur, zatrudnienie też specjalistów, którzy są chętni do pracy tutaj w Tarnowie, ale czy oprócz tej ścianki, która już jest profesjonalna, coś jeszcze powstanie, coś zostanie dobudowane w Tarnowie?
6: To może inaczej, ja powiem, czego jeszcze nam brakuje, bo o ile ściana, tak jak mówiłem, ściana Akademii jest w tej chwili świetną ścianą, bardzo szybką, jest to ściana w hali, ze względu na to, że cała, w zasadzie chyba wszystkie w tej chwili zawody Pucharu Świata odbywają się na zewnątrz, potrzebna jest bardzo w Tarnowie zawodnikom ściana zewnętrzna. Ale tu również już rozmawiamy z władzami miasta, mówimy o tych pomysłach, mówimy o potrzebach. Odbyło się kilka spotkań. Władze miasta są bardzo zainteresowane, bardzo przychylne temu projektowi. Jest kilka pomysłów na lokalizację. No oczywiście to jest perspektywa kilkuletnia do tego, żeby ta ściana powstała. Trzeba znaleźć finansowanie.
3: A gdzie mogłaby powstać, skoro są pomysły na lokalizację? Tuż przy uczelni, czy są inne miejsca?
6: Bardzo blisko uczelni, więc też zawodnicy nie mieliby kłopotu z przechodzeniem. Jest już w tej chwili infrastruktura przecież przy basenie, przy ulicy Piłsudskiego, ośrodek sportowy miejski. I tam właśnie jest pomysł taki,
4: jest kantoria do wykorzystania. My dysponujemy 170 miejscami w naszym akademiku, który jest bliziutko. To jest świetna naprawdę taka baza wyjściowa, żeby zacząć na tym budować i nie budować od zera. I jeszcze jedna ostatnia bardzo ważna rzecz. Też nie chcielibyśmy, żeby po tych kilkudziesięciu latach pracy u podstaw od zera nagle coś takiego zostało zbudowane w jakimś większym ośrodku, który kolokwialnie mówiąc przyjdzie na gotowe i zdyskontuje ciężką pracę wielu ludzi ze środowiska wspinaczkowego w Tarnowie. Co nagle to po diable, trzeba to robić przede wszystkim mądrze, spokojnie i doskonale dobrze wybierać sobie sojuszników. A myślę, że lepszego sojusznika niż Polski Związek Alpinizmu to w tym temacie nie znaleźliśmy.
3: Rozgadaliśmy się na temat wspinaczki, bo to ważny temat i ważny projekt dla Tarnowa i uczelni, ale rok akademicki za pasem. Minutkę mamy na to, żeby podsumować rekrutację i powiedzieć, jak będzie wyglądał ten nowy rok akademicki. Kiedy inauguracja przede wszystkim?
4: Oficjalna inauguracja 5 października o godzinie 11, uroczyste posiedzenie Senatu. Jeśli pyta pani o rekrutację, ona była historyczna, wyjątkowa. O powodach tutaj już była mowa pod ten tak zwany podwójny rocznik.
3: Kierunek lekarski, muszę o to zapytać, aha, bo około 20 osób na jedno miejsce,
4: tak
3: jakiś rekord, 60 miejsc limitowanych, to zapytam, czy będzie zwiększony ten limit w przyszłości?
4: W przyszłości z pewnością będziemy o to występować, natomiast nie składam żadnych deklaracji co do tego, kiedy miałoby to nastąpić, bo ta liczba 60 studentów w tym momencie dla nas jest optymalna ze względu na utrzymanie najwyższych standardów i najwyższej jakości kształcenia. Ja przypomnę, że my mamy tylko 3 roczniki na kierunku lekarskim i to wszystko musi okrzepnąć. I tak jak poprzednia pani rektor świętej pamięci Małgorzata Kołpa, tak jak obecny pan rektor profesor Rafał Kurczap stoją na stanowisku, że najpierw okrzepnijmy, zbudujmy bardzo, ale to bardzo solidne podstawy, a wtedy będziemy mogli występować do Ministerstwa Zdrowia, bo to Ministerstwo Zdrowia przyznaje limity o ewentualne zwiększenie tegoż.
3: A na jakim etapie jest budowa zakładu anatomii? Dosłownie w 2 zdaniach.
4: Zapraszam na Akademię zobaczyć. Już wygląda to jak zakład anatomii. Jest otoczenie, są chodniki, jest ułożona kostka. Ja mam wielką nadzieję, że za kilkanaście dni już zaczniemy urządzać wnętrze, tak żeby ten budynek arcyważny i bardzo potrzebny, jak najszybciej został oddany studentom.
3: Jest szansa, że jeszcze w tym roku akademickim, czy w tym roku
4: kalendarzowym? Tak, w tym roku akademickim, tak.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Aha, jeszcze jedno pytanie. Czy będzie jakaś uzupełniająca rekrutacja, czy lista
4: jeszcze
3: już jest
4: będzie,
3: zamknięta?
4: Ale proszę sprawdzić stronę internetową, bo miejsc zostało naprawdę niewiele i kierunki, na których będziemy rekrutować w tej krótkiej rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, ogłosimy w poniedziałek.
3: Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej oraz Wojciech Nowak, prezes klubu uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
6: Dziękujemy.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
5: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. To już oficjalne. Futsal Klub Tarnów zainauguruje rozgrywki pierwszej ligi przed własną publicznością. Tarnowianie po tym, jak zdecydowali się przyjąć propozycję ponownej gry w pierwszej lidze, zajęli miejsce Dremana Opole w harmonogramie rozgrywek. Tym samym pierwszy mecz rozegrają już w najbliższy weekend. Rywalem będzie Gwiazda Ruda Śląska. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 20 września na hali Akademii Tarnowskiej. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. Futsaliści zapraszają też do strefy kibica, która będzie otwarta już od 17.30. Wstęp dla kobiet i dzieci do lat 7 będzie bezpłatny, pozostali natomiast mogą wejść za symboliczną cegiełkę. Klub zapowiedział też, że na kibiców będą czekały przedmeczowe atrakcje, a także konkursy w przerwie między połowami spotkania. Po 13 latach wrócił do Sandecji Nowy Sącz, już nie jako młody i obiecujący piłkarz, a doświadczony obrońca, który zagrał 147 meczów w Ekstraklasie. Wychowanek klubu Bartosz Szeliga podpisał roczny kontrakt z biało-czarnymi.
11: Szczególnie dobrze wraca się do miejsca, które tak dobrze się wspomina z wcześniejszych lat, gdzie wiele rzeczy dobrych się wydarzyło i chciałbym do tych dobrych momentów nawiązać w przyszłości. Przede wszystkim stadion się zmienił, cała atmosfera dnia meczowego, no to robi wrażenie. To była bardzo szybka akcja, ja byłem na tak, klub był na tak, więc nie było żadnych przeszkód.
12: Jak forma?
11: W budowie.
12: Kiedy tutaj możemy Cię zobaczyć na boisku?
11: W przerwie na kadrę będzie to optymalny czas dla mnie.
10: Przypomnijmy, że w niedzielę o 19.30 Sandecja Nowy Sącz zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy. Po najbliższej kolejce drugiej ligi, zaplanowanej na najbliższy weekend, będzie nieco dłuższa przerwa, a piłkarze wrócą na boiska 3 i 4 października. Sobota w Tarnowie upłynie pod znakiem piłki ręcznej. W Arenie Jaskółka od rana odbywać się będzie festiwal piłki ręcznej imienia Stanisława Majorka. Miasto chce w ten sposób upamiętnić utytułowanego trenera, który kładł podwaliny pod piłkę ręczną w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 9, a na parkiecie pojawią się m.in. dzieci i młodzież z MKS-u Pałac Młodzieży. Obecność zapowiedzieli też członkowie rodziny Stanisława Majorka, przedstawiciele Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz zawodnicy reprezentacji Polski, a także medaliści olimpijscy i wychowankowie trenera Majorka. Od tego dnia Arena Jaskółka oficjalnie już będzie nosiła imię Stanisława Majorka. Tego samego dnia wieczorem czekają ligowe emocje w ramach drugiej kolejki pierwszej ligi piłki ręcznej. MS Handball Pałac Tarnów zagra z KSO Ostrowiec Świętokrzyski. Początek meczu w sobotę o 17. W weekend w Ptaszkowej odbędą się po raz kolejny Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach juniorów i seniorów. Rywalizacja będzie się toczyć na trasach Centrum Sportów Zimowych. W sobotę o 13.15 ruszy rywalizacja w sprintach, a w niedzielę od 9.30 w biegach na dystansach 15 i 10 km. Będzie to okazja do zobaczenia najlepszych biegaczy narciarskich w Polsce.
13: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
14: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Poranek już słoneczny, ale cały czas poranek chłodny, 12 stopni, ale w ciągu dnia maksymalnie to 22 stopnie, tak więc będzie dużo, dużo cieplej. Jutro 1 stopień cieplej, 23, przewaga słońca, niedziela to 25 stopni. Sytuacja biometeorologiczna teraz jest korzystna, ciśnienie wynosi 991 hektopaskali.
14: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Weekend zapowiada nam się bardzo ładnie, tylko z niewielkim zachmurzeniem, bez opadów. 23 minuty nam zostało do godziny 9. Za chwilę jeszcze raz sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach. Ale zanim to zrobimy, no to jeszcze Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Optyk Pokorna Staffin w Dębicy to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
11: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie, a na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
12: 16 minut nam zostało tylko do godziny 9, czyli jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Słonecznie zrobiło nam się, ładnie, idealna, by się chciało powiedzieć, droga do poruszania się, ale okazuje się, że kierowcy by troszeczkę mało skoncentrowani na tym, co się dzieje na drodze i mamy dwie kolizje, czyli nie możemy powiedzieć o bilansie już zerowym. Na Nowodąbrowskiej tutaj zderzenie dwóch osobówek, nie grozi nam kolizja, nikomu się nic nie stało, policjanci cały czas tam pracują na miejscu, jeszcze przez 15 minut, jak mówi oficer dyżurny. Natomiast teraz Słoneczna, kolizja dwóch osobówek na wysokości cmentarza żydowskiego. Policjanci dopiero dostali zgłoszenie, przekazuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i policjanci udają się tam na miejsce. No więc kierowcy, uważajcie ostrożnie, powoli, trzeba być tutaj czujnym. No i przeglądamy te nasze ulice, jak one teraz przed samą godziną 9 wyglądają. No zatrzymujemy się już na naszych ulicach, spory ruch, tutaj mamy szczególnie w centrum miasta i tak oto na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej postój mamy postój na Lwowskiej, na wysokości Goslara, postój na Tuchowskiej, dojeżdżając do Konarskiego, na Konarskiego cały odcinek, jadąc w kierunku Narutowicza, jeden samochód za drugim, postój na Szkotnik, dojeżdżając do Szujskiego, jadąc w kierunku tutaj Ronda Sławackiego, Klikowska, Szkotnik, no i Klikowska tradycyjnie na odcinkach od Padrewskiego do Ronda, tutaj jeden samochód za drugim, później od Ronda Sławackiego w kierunku kierunku Solidarności również podobnie ten samochód za drugim. I my z postojem od Ziołowej Miętowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego na Klikowskiej, czyli standardowo przed 9 Klikowska zawsze zatłoczona. Postój na Kwiatkowskiego od Księdza Indyka do Czerwonych Klonów, natomiast od Ronda Solidarności, czyli od Witosa, Alejmy Kwiatkowskiego też spory ruch. Na szczęście nie zatrzymujemy się płynnie. Zwiększony ruch też mamy na Zbylitowskiej od Czerwonych Klonów na wysokości Topolowej do skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Tutaj krótki postój praktycznie z każdej strony, dojeżdżając do skrzyżowania Czerwona Koszycka Krakowska. Zmiana świateł. No, mogą być dwie zmiany świateł i możemy kontynuować jazdę dalej. Przypominam jeszcze tym, którzy są na drodze powiatowej 1378K relacji Szynwałt, Pogórska Wola, Wałki. Dziś w godzinach od 10 do godziny 17 zostanie zamknięty odcinek tej drogi od skrzyżowania w miejscowości Jodłówka Wałki w kierunku Boiska Sportowego i na ten czas wyznaczono objazdy lokalnymi drogami. Przypominam, od 10 do godziny 17. No i jeszcze na chwilę wróćmy do tego, o czym mówiłem przed godziną, czyli podpowiadałem, jak zaoszczędzić paliwo, bo przecież weekend nam się rozpoczyna. Zapowiada nam się weekend ładny, słoneczny, z niewielkim tylko zachmurzeniem, temperatury w granicach do 25 stopni, tak więc będziemy wyjeżdżać, korzystać z uroków jeszcze lata, bo to ostatni weekend letni. No i wróćmy do tego, jak to paliwo oszczędzić, bo wiemy, że paliwo bardzo drogie, no to trzeba oszczędzać to paliwo. I poza zmianą tych biegów, przy odpowiednich obrotach i stosowaniem do sytuacji, ważne jest przewidywanie i wykorzystywanie hamowaniem silnika, a dokładnie hamowaniem silnikiem. Klasyczne hamowanie marnuje energię, się okazuje, dlatego warto jak najdłużej korzystać z oporów generowanych przez silnik, a przy dojeżdżaniu do czerwonego światła nie wytracać prędkości gwałtownie na ostatnich metrach, tylko wcześniej po prostu zdjąć nogę z gazu i stopniowo redukować biegi. Przypomnę, że większość samochodów z silnikiem spalinowych ma taki system, który odcina dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem, co to oznacza, że zużycie spada wtedy do zera. Tak więc proszę o tym pamiętać. Na ostatnich metrach zdejmujemy nogę z gazu, stopniowo redukujemy biegi, a nie dojeżdżamy do tego skrzyżowania i nagle hamujemy. No później to się odbija się no, na tym spalaniu, na tym zużyciu paliwa, dlatego kierowcy pamiętajcie o tym, w ten właśnie oto prosty sposób. Oszczędzamy to paliwo. A jak spoglądamy na pylony, no to już wiemy, że to paliwo w granicach 9 zł. To silniki dieslowskie, benzyna to koło 8 zł. A jeszcze są zapowiedzi, że to paliwo może podrożeć, dlatego warto tutaj oszczędnie jeździć, oszczędnie poruszać się. No i też przy okazji, my drodzy zmotoryzowani, może przesiąść się na inne środki komunikacji, na przykład miejskiej, przesiąść się na środki komunikacji miejskiej, albo ten samochód zostawić całkowicie i wsiąść na przykład na rower. Ładna pogoda, dlaczego nie? Dla naszego zdrowia na pewno to będzie dużo lepsze rozwiązanie. 12 minut do godziny 9, pogoda idealna. No to co? Spacerek, rower i Enrique Iglesias.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na

0: kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
1: Po reklamie.
2: Dziś wybór wicemarszałka Sejmu, o szczegółach już za chwilę. W Tarnowie odprawiona została kolejna msza święta za ojczyznę. Duże zainteresowanie nowymi blokami w Limanowej, ale są jeszcze wolne mieszkania. Z końcem listopada ma zakończyć się budowa domu pomocy społecznej w Starym Sączu. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Dwóch kandydatów na jedno miejsce. Po 3 latach posłowie mają uzupełnić wakat w prezydium Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy, Rozwój Plus Marcina Choreły. Małgorzata Naukowicz.
3: Kluby mają decydować, kogo poprzeć podczas swoich porannych posiedzeń. Stąd trudno przewidzieć, który z Marcinów Chorała czy Ociepa uzupełni wakat w prezydium Sejmu.
4: Warto zachować ten parytet, zachować się przyzwoicie i tutaj pozwolić na nowe rozdanie Sejmu w zgodzie, jeśli chodzi o podział prezydium.
3: Przekonuje Marcin Ociepa. Do tej pory kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, która przepadła w głosowaniu na początku kadencji. Zmiana stanowiska zaszła po rozłamie w PiSie, na co uwagę zwraca Marcin Chorała z Rozwoju Plus.
5: Gdyby była wola, żeby się spotkać, porozmawiać, może wypracować z kandydata, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć, to pewnie by tak było. No niestety nie było nawet woli, żeby poprzeć wniosek o poszerzenie prezydium.
3: Na początku tej kadencji Sejm uchwałą określił, że będzie 6 wicemarszałków.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Dzisiaj oddajemy naszą suwerenność, podporządkowując się bezwzględnie i bezrefleksyjnie unijnym dyrektywom, mówił ksiądz dr Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. 17 września minęła 87. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Nawiązując do tych historycznych wydarzeń, ksiądz Jan Bartoszek podkreślił, że ludzie w tamtym czasie oddawali życie za niepodległość zakorzenioną w Bogu, honorze i ojczyźnie. Walczyli o suwerenność, o prawo do tego, by Polak we własnym domu był gospodarzem. Wskazywał, że dziś suwerenność nie jest nam odbierana siłą ognia, ale dobrowolnie w białych rękawiczkach przy aplauzie salonów i pseudoelit.
6: Doczekaliśmy czasów, w których urzędnicy z Brukseli roszczą sobie prawo do decydowania o każdym aspekcie naszego życia. Co gorsza, te dyrektywy pisane pod dyktando obcych interesów bezczelnie stawia się ponad polską konstytucją. To nie jest partnerstwo, to jest pełzająca kapitulacja, przed którą musimy dziś głośno i wyraźnie przestrzegać.
2: W czasie homilii popłynął apel o wierność Bogu i Ewangelii. Asystent kościelny Akcji Katolickiej i krajowy duszpasterz samorządowców zachęcał, by utrudzony naród polski szukał pokrzepienia nie w kompromisach za cenę prawdy, nie w poddaństwie, ale jak wskazywał, pokrzepienie jest tylko u Chrystusa, który jest Królem Królów i Panem Panujących. Msza Święta była transmitowana w Radiu RDN. Bloki przy ulicy Bednarczyków w Limanowej zasiedlają się wciąż, jednak jest jeszcze kilka mieszkań, które nie mają lokatorów. Przypomnijmy, budynki zostały wybudowane przez samorząd. Miasto planuje drugi nabór. Chętni już zgłaszają się do urzędu, mówi burmistrz Jolanta Juszkiewicz.
7: Na początku było zainteresowanie niewielkie. Wydawało się, że my tych bloków po prostu nie będziemy w stanie zasiedlić. No w tej chwili już poszedł taki boom, że tych podań jest znacznie więcej już niż wolnych mieszkań mamy. Także będzie teraz robiony kolejny, drugi nabór. Będziemy przydzielać te mieszkania w zależności od kto się kwalifikuje.
2: Miasto do tej pory podpisało około 70 umów z lokatorami. Wciąż jest więc około 30 pustych mieszkań komunalnych i socjalnych. Z końcem listopada ma zakończyć się budowa domu pomocy społecznej w Starym Sączu. Burmistrz Jacek Lelek liczy, że dodatkowe prace, które nie były przewidziane pierwotnie, nie wydłużą terminu oddania DPS-u. Niezależnie od terminu zakończenia prac budowlanych, instytucja swoją działalność rozpocznie dopiero na początku 2027 roku. W najbliższych miesiącach trwać będzie proces formalny, m.in. kompletowania administracji DPS-u czy zatrudnienia potrzebnego personelu.
8: Generalnie jest to DPS, natomiast chcemy, żeby również była uruchomiona taka opieka wytchnienia. tygodniowa, całodobowa, skierowana już tylko do mieszkańców gminy Stary Sącz, żeby te osoby, które na co dzień są zaopiekowane przez na przykład członków rodziny, ale nie są samodzielne, w takich okresach, kiedy członkowie rodziny chcą załatwić pewne swoje sprawy, chcą może wyjechać, po prostu odpocząć, żeby mogli powierzyć swoich podopiecznych właśnie w DPS-ie na taką całodobową opiekę.
2: DPS znajduje się przy ulicy Wincentego Witosa, czyli na granicy Starego Sącza i Moszczenicy Niżnej. Będzie tu miejsce dla 50 podopiecznych, którzy będą przebywać w jednoosobowych lub dwuosobowych pokojach. Budynek został zaprojektowany tak, aby mogły korzystać z niego osoby z niepełnosprawnościami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia wiatr lekki, tak więc nie będzie nam za bardzo obniżał temperatury odczuwalnej, ale mimo wszystko poranek chłodny, 11-12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie dziś to 22 stopnie i przewaga słońca. Podobnie jutro też przewaga słońca, temperatura troszeczkę wyższa, bo 23 stopnie, a niedziela to 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ostatni weekend lata proszę wykorzystać na maksa, ponieważ od poniedziałku znów synoptycy zapowiadają nam opady deszczu i te opady deszczu będą nam towarzyszyły aż do czwartku włącznie, od poniedziałku, a ten weekend bez deszczu, słoneczny, z niewielkim tylko zachmurzeniem.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
4: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
5: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
5: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
0: Po reklamie.

i proszę bardzo, taki piękny obraz namalował nam zespół Enej. Namaluje. A propos tego malowania, to teraz przepięknie przyroda maluje nam tą rzeczywistość. Zachęcamy serdecznie w ostatnim weekend lata wybrać się, no właśnie, wybrać się na świeże powietrze i korzystać, tym bardziej, że ładna pogoda nam się zapowiada. A jak wybieramy się na świeże powietrze, to część z nas wybiera oczywiście polskie Tatry. No i a propos tych Tatr, okazuje się, mamy rekord w Tatrach. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. 2 miliony 100 tysięcy wejść. To ponad o 245 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób, a to nie koniec, bo przecież wiemy, że wrzesień, październik to też bardzo dobry okres do tego, żeby wybrać się w góry. Idealna pogoda, nie ma tych burz. Tak więc, no, jeżeli ktoś będzie we wrześniu, w październiku, w górach, to na pewno te statystyki będą jeszcze inaczej wyglądały. A z tego, co wiem, to sporo osób właśnie wybiera się jeszcze właśnie w tym czasie w te nasze polskie góry, w polskie Tatry. No to pozostajmy w tych naszych górach, wyjątkowo urokliwych. O tej porze roku płoną góry, płoną lasy, czerwone gitary.

Płoną góry, płoną lasy. A propos tych gór, to po godzinie 7 właśnie grałem taką piosenkę. Zespół Skaldowie śpiewał Stoję na Wiersycku, będę dyrektorem, a przypominamy dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Kierownika i proszę nie mylić tego dnia z Dniem Szefa, bo Dzień Szefa to jest 16 dzień października i to jest całkiem inny dzień niż Dzień Kierownika. Dzisiaj mamy Dzień Kierownika właśnie 18 września. I a propos tego kierownika, no to my pracownicy, słuchajcie uważnie, bo te nastroje w biurze często zależą od tego, czy kierownik wypił już pierwszą poranną kawę. Jeżeli kierownik jeszcze tej pierwszej porannej kawy nie wypił, to już najwyższy czas, 21 minut po godzinie 9, zrobić tą poranną kawę kierownikowi i od razu dzień będzie wyglądał inaczej. Nie zapomnijcie właśnie o tym. No i wcześniej zapytajcie się jeszcze kierownika, czy mu posłodzić, bo jeżeli tak, to dosłudźcie mu. Tak konkretnie, a przede wszystkim złóżcie mu życzenia. I to, wydaje mi się, osłodzi tą poranną kawę jeszcze dodatkowo. Dzień kierownika, no to pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich kierowników. Nie zapominamy o was, a tak przy okazji też pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów i przypominam. Stanisław, Irena, Stanisława, Adrianna, Zofia, Stefania, Józef i Ryszarda.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
9: Wiadomości ekonomiczne.
10: Anna Tamleczko, zapraszam. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych oceni dziś stan polskiej gospodarki. Firma Moody's poinformuje o tym, jak ocenia wiarygodność kredytową Polski. Arkadiusz Augustyniak.
11: Ocena gospodarki przez agencje ratingowe wpływa na to, jak postrzegają ją największe światowe firmy inwestycyjne. Konsekwencją jest to, jak wysokie odsetki Polska będzie musiała płacić, pożyczając od nich pieniądze. Aktualnie firma Moody's utrzymuje polski rating na poziomie A2. Rok temu perspektywa oceny została jednak obniżona ze stabilnej na negatywną. Najważniejszym powodem jest rosnący deficyt budżetowy. Pod koniec sierpnia inna duża agencja ratingowa, Fitch, postanowiła utrzymać ocenę polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie. Firma zwróciła jednak uwagę m.in. na nadchodzące wybory parlamentarne i ryzyko, że politycy będą w tym czasie bardziej skłonni do wydawania pieniędzy.
10: Wzrosty cen paliw na światowych rynkach nie przekładają się na gwałtowne wzrosty cen imprez turystycznych. W rozmowie z dziennikarzami podczas kończącego się w Bułgarii Forum Biznesu Turystycznego prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski wyjaśnił, że branża ma mechanizmy, które amortyzują nagłe wahania cen.
12: Organizatorzy turystyki i linie lotnicze mają również zabezpieczenia hedgingowe dotyczące cen paliw lotniczych. W związku z tym, jeżeli oczywiście przez jakiś dłuższy czas te ceny paliw będą utrzymywały się na wysokim poziomie, no to oczywiście w jakiejś perspektywie ceny wzrosną. Natomiast w tej chwili nie obserwujemy jakiegoś znaczącego wzrostu cen. Różnica w cenach i w górę, i w dół to jest stały element rynku turystycznego. W tej chwili nie widzimy, żeby one gwałtownie wzrastały.
10: Ceny ropy WTI i Brent utrzymują się powyżej $100 za baryłkę. Całkowity zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci chce wprowadzić Komisja Europejska. Powód to rosnące uzależnienie od smartfonów i internetu. Według badań już u 15% dzieci występuje silne uzależnienie, dlatego zmagający się z tego rodzaju problemami psychiatrzy mówią wprost. Zakaz będzie bolesny, ale innej drogi nie ma. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
13: Bez smartfona i przeglądania rolek coraz więcej dzieci nie wyobraża sobie wolnego czasu. To uzależnienie podobne do patologicznego hazardu. hazardu, które ma destrukcyjny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży, mówi psychiatra dr Marek Mokosa ze Szpitala Szczecin Zdroje.
14: To też ma wpływ na ich wyniki w nauce, na samoocenę, zwiększa ryzyko na zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i cały szereg różnych tego typu problemów tworzy.
13: Dlatego proponowany przez Komisję Europejską zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 13 roku życia, a następnie ograniczony dostęp do tych platform, to zdaniem specjalisty skuteczny środek profilaktyczny, choć początki mogą być trudne.
14: Coś w rodzaju zespołu abstynencyjnego, takiego psychicznego, na pewno będzie udziałem wielu z nich. Ale musimy sobie z tym poradzić, no, nie ma innej drogi.
13: Według unijnych danych dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu przed ekranami smartfonów, które zastępują im naturalne relacje społeczne. Czas poświęcany przeglądaniu treści z social mediów potrafi sięgnąć 8 godzin dziennie.
10: We Włoszech rozpoczęło się winobranie, w winnicach trwają zbiory, a w miasteczkach zaczynają się święta winogron. W ten weekend można je znaleźć od Wenecji Euganejskiej po Sycylię.
15: W Soave na północy kraju od piątku do niedzieli potrwa 98. edycja Festa de Luva. Tutaj winogrona zbiera się także nocą, kiedy jest chłodniej. Z białej garganegi powstanie później słynne białe wino Soave. W Castelvetro koło Modeny bohaterem święta będzie z kolei Lambrusco Grasparossa. Na Sycylii w Petrosino koło Trapani oprócz wina królują lokalne przysmaki i tradycyjna mostarda przygotowywana z winogron. W Latium pod koniec miesiąca odbędzie się święto win w Veletri. Tutaj także odbywa się tradycyjne deptanie winogron. W Castelli Romani winobranie ma swoją nietypową tradycję. Podczas kulminacji zbiorów z niektórych fontan zamiast wody płynie lokalne wino.
10: Tyle Aleksandra Nietopiel.
9: To były wiadomości ekonomiczne.
16: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
18: A ja zachęcam nie do Włoch, ale zachęcam w góry na jesienny redek. Pierwszy jesienny redek, bo owce schodzą z gór właśnie od połowy września do połowy października, a ten tradycyjny powrót stada z hal do gospodarstw nazywa się właśnie redykiem i ten redyk już w ten weekend się rozpoczyna. Pogoda będzie idealna, słonecznie dziś, jutro i w niedzielę, temperatura od 22 do 25 stopni.
16: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
18: A jak ten ostatni weekend lata kalendarzowego lata spędzić? No to będziemy wam podpowiadać się po godzinie 10, o 10.30 dokładnie w wiadomościach kulturalnych. I a propos tych gór, to pogoda podobna i teraz jak w regionie tarnowskim, czyli słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem i robi nam się coraz cieplej. Teraz już nasz radiowy termometr wskazuje prawie 14 stopni, a przypominam maksymalnie dziś to 22 stopni.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery. Różne rodzaje. 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 19 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Jeszcze przed świtem. No nie, moi kochani, to nie ten czas, ale tym tematem możemy się spokojnie zająć, a to za sprawą naszego gościa. Jeszcze przed świtem. No właśnie, to jest taki szczególny czas pomiędzy nocą a dniem, ciszą a pierwszym słowem. Jeszcze przed świtem. Taki właśnie tytuł nosi tomik wierszy Andrzeja Kaputa, w którym autor zaprasza czytelnika do świata swoich refleksji, emocji, osobistych obserwacji i o poezji, która rodzi się z codzienności, o tym, co dzieje się w człowieku jeszcze zanim nastanie świt, oraz o historii powstania tomiku. Porozmawiam z autorem, w studiu Andrzej Kaput. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
2: Dzień dobry panu, witam państwa.
1: Który o sobie mówi tak, proszę posłuchać.
2: Żyję na ziemi tak jak wszyscy. Upadki są i wzloty. Są także chwile załamania, ciężar dnia i spiekoty. Pragnę się cieszyć waszym szczęściem, z wami się śmiać i szlochać. Chciałbym też zawsze być kochanym i wszystkich was pokochać. Chciałbym też bardzo nieść nadzieję dla tych, co są w potrzebie. Na końcu wszystkim wam powiedzieć: do zobaczenia w niebie.
1: To autor Andrzej Kaput, który właśnie tak o sobie opowiada, tak o sobie mówi. Na wstępie, to fragment tylko wstępu, tomik wierszy, przypominam, jeszcze przed świtem, i o tym tomiku, ale nie tylko o tym tomiku teraz sobie porozmawiamy, ale zanim przejdziemy do, no właśnie, do jeszcze przed świtem, no to muszę zapytać, jak wyglądał pana ten proces pisania. Co pojawia się pierwsze? Myśl, obraz, emocje, czy konkretne słowo?
2: Pierwsze pojawia się myśl. Ona się pojawia tak nagle, obserwując ludzi. Patrzę na ich życie, widzę ich cierpienie, radość, nadzieję. Widzę tych, którzy tracą nadzieję, i w ten sposób pragnę im coś przekazać ciepłym, dobrym słowem.
1: Czyli pisząc, myśli pan o konkretnych osobach?
2: Dokładnie tak, po prostu o człowieku. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, a ponieważ to jest najlepszy, jeżeli chodzi o mnie, taki przekaz, więc piszę, wysyłając SMS-y nieraz.
1: A czy ma pan wrażenie, że po napisaniu wiersza jego znaczenie zmienia się w zależności od tego, kto go czyta?
2: Ja, pisząc wiersz, staram się, żeby ktoś, kto czyta ten wiersz, brał do siebie pewne rzeczy i żeby to jemu było lżej przez parę ciepłych słów, może o podpowiedzi o Bogu, żeby zrozumiał sens życia.
1: A jak to wygląda? Czy zdarza się, że na przykład jeden wiersz prowadzi do napisania kolejnego?
2: To jest chwila. Ktoś powiedział kiedyś, że jestem dobrym obserwatorem życia. Lubię tak patrzeć na ludzi i to, co czynią, potem napisać w paru słowach. Tak, żeby nikogo nie obrazić, ale raczej wskazać coś, co jest jeszcze ponad tym wszystkim, ponad naszą codziennością.
1: Jak pan mówi, jestem dobrym obserwatorem życia, czyli my tutaj możemy powiedzieć, że tym impulsem to ta obserwacja, czyli powstają wiersze z konkretnych wydarzeń i konkretnych doświadczeń, ale nie tylko doświadczeń pana.
2: Nie tylko do doświadczeń. Także no, jest bardzo dużo takich wierszy, których jest zawarta moja rozmowa z Bogiem. A ponieważ to się podoba też innym, więc nie wstydzę się napisać to, o czym mówię z Panem Bogiem. To jest taka cicha moja rozmowa z Nim.
1: Czyli to jest takie pana wyznanie, wyznanie wiary.
2: Dokładnie tak.
1: Co by pan chciał, aby czytelnik zabrał ze sobą właśnie po przeczytaniu, jeszcze przed świtem?
2: Nadzieję, uśmiech, więcej radości w życiu, miłość do drugiego człowieka.
1: Czy ten tomik, nie wiem, zamyka jakiś etap w pana życiu, twórczości?
2: W przedostatnim tomiku powiedziałem sobie, że to już koniec, że nie będę pisał więcej, ewentualnie może parę SMS-ów wyślę komuś, parę to znaczy kilkaset.
1: Drodzy radiosłuchacze, ja tylko dodam, przed ostatnim tomikiem tych tomików jest wydanych 21.
2: 21, tak, ten jest 21.
1: A jakbyśmy tak chcieli przeliczyć to na ilość wierszy?
2: No, parę tysięcy.
1: No to nie może być ostatni tomik. No nie ma takiej możliwości.
2: To tak jest, bo to są takie inne wiersze, to są takie wiersze życiowe, to nie jest poezja taka może prawdziwa, tylko to jest taka poezja życiowa.
1: A pamięta pan ten moment, w którym po raz pierwszy poczuł, że poezja jest czymś więcej, czym chce się pan dzielić z innymi?
2: W szkole podstawowej pisałem pieśni, piosenki religijne, które później na prymicjach księdza, który ten to dzisiaj wspaniale pracuje. I wtedy napisałem ja słowa, kolega napisał melodię. Są to bardzo piękne pieśni. Mhm. I na tych pieśniach po prostu całe prymicje jemu zaśpiewaliśmy na wspólnych naszych. Nie z jakichś śpiewników, tylko to były autorskie. I tak to się pewnie zaczęło. Później był chwila przerwy. No i później zacząłem pisać, jak mnie coś zdenerwowało, żeby komuś napisać, żeby się nie obraził, to sobie pomyślałem, no, w cudzysłowie, poeta może więcej.
1: Wybaczą mu.
2: Wybaczą.
1: Ale no tak na przestrzeni tego czasu, na przestrzeni tych wszystkich wierszy, czy są takie, które po latach pan odczytuje zupełnie inaczej niż w chwili napisania? Teraz. Z perspektywy tego czasu, z perspektywy tego doświadczenia, tego bagażu doświadczeń.
2: Myślę, że z perspektywy tych bagaży doświadczeń napisałbym, ewentualnie może bym przedłużył, albo jakieś zdanie poprawił, żeby lepiej brzmiało, natomiast sens zostawiłbym ten sam. Po prostu człowiek się uczy od pewnego czasu, no, gdy patrząc to, co teraz piszę, a wcześniej pisałem, no, na pewno jest wielka różnica.
1: Tutaj zostawia pan taką furtkę dla tego czytelnika, żeby on ten wiersz pozostawił mu własną interpretację tego wiersza?
2: Tak.
1: Czy jasno wprost?
2: Nie, raczej żeby on sobie sam wybierał.
1: Czy inspiracją, tutaj co, możemy powiedzieć, że tą inspiracją głównie w tym wierszu, w tych wierszach to jest człowiek? Czy wydarzenie, nie wiem, pojedyncza jakaś chwila?
2: Inspiracją jest człowiek, jego życie. No i sens tego życia, no bo wiadomo, że życie nie kończy się tutaj na ziemi. Ono ma jakiś głębszy sens i żeby go odczytać, żeby bardziej go zrozumieć, piszę wiersze, bardzo proste, no, wiersze dla każdego.
1: A tutaj a propos tych wierszy, są tutaj adresowane albo, nie wiem, pisane pod wpływem jakiejś konkretnej osoby?
2: Tu nie ma osoby tak wybranej. Ewentualnie, no w niektórych wierszach tak, dokładnie tak, bo nieraz są takie żartobliwe, ktoś tam coś powie, jedno zdanie, no z tego zdania zrobi się po prostu wiersz długi, ale on tego potem może nie odbiera dla siebie. Ja jeżeli coś zrobi źle, to ja to przerobię w wiersz tak, żeby inni się z tego mogli wyciągnąć wnioski i nie postępować tak, jak dany człowiek to zrobił w danym chwili.
1: A jak to wygląda u autora, który może pochwalić się, jak mówiliśmy na wstępie, 21 tomików. Czy jest jakiś taki wiersz, który no, powraca co jakiś czas i gdzieś tam po głowie chodzi? Jest taki jakiś wiersz?
2: Nie, ja nie zatrzymuję się na chwili, po prostu idę dalej. Ciągle idę drogą dalej.
1: Tutaj możemy powiedzieć, że te wiersze no, w jakiś sposób zmienią chyba też i pana i ten sposób patrzenia na ludzi, na ten świat, tak?
2: No dokładnie, skoro piszę na przykład o Bogu, piszę o miłości, no staram się, może mi to nieraz też trudno przychodzi, bo też jestem człowiekiem jak wszyscy, ale więcej myślę o tym i więcej się staram, żeby jednak to, co piszę, wprowadzić w życie.
1: Przyznam się, że ja nie piszę wierszy i tak się zastanawiam, co jest trudniejsze, napisać pierwszy wers, czy zakończyć wiersz?
2: No na pewno najtrudniejsze to jest przystosować się do tego, co się napisało i w życie to włączyć, żeby być dobrym.
1: Przejdźmy do tego tomiku. Jeszcze przed świtem. Jakbyśmy mogli ten tomik zobrazować, jakie tutaj wiersze, o jakiej tematyce znajdziemy akurat w tym konkretnym tomiku?
2: Jeszcze przed świtem, to znaczy no, pisałem to, tytuł taki dałem, ponieważ chciałem, żeby człowiek się więcej zaczął zastanawiać, w szczególności w tych ostatnich latach naszych, gdzie jest tyle niepewności, tyle nienawiści, żeby jeszcze zanim się człowiek zbudzi do nowego życia, żeby ciągle na nowo pokochał Pana Boga, ale w ludziach, bo Bóg jest w nas. Jeżeli nie możemy powiedzieć, że miłujemy Boga, a nienawidzimy drugiego człowieka, bo wtedy okłamujemy samych siebie i uważam, że tak nie powinno być.
1: Czyli głębokie przemyślenia. Czy jest w tym tomiku jakiś taki wiersz, który zajmuje Pana szczególne miejsce?
2: jest może moc w słabości się doskonali. To jest taki głębszy wiersz.
1: A dlaczego akurat ten?
2: Bo uważam, że on już taki jest poważny i taki inny od wszystkich.
1: Możemy przybliżyć fragment?
2: Możemy fragment przybliżyć.
1: Bardzo proszę. Proszę
2: państwa. Moc w słabości się doskonali. Człowiek się uczy przez całe życie i chłonie wiedzę jak gąbka wody. Na starość mówi, jakim był głupi, uniża czoło, drapiąc się w brodę. A może warto pomimo ciosów iść wciąż przed siebie na koniec drogi i biegu kończyć, zaliczyć metę i stanąć w prawdzie mocno na nogi. Życie na ziemi to nie jest wszystko, bo naszym celem jest zdobyć niebo. Nikt nie powiedział, że będzie lekko, a ty nie pytaj nigdy, dlaczego.
1: Jeszcze przed świtem tomik wierszy, autor Andrzej Kaput, który jest z nami. Panie Andrzeju, ja tak a propos tego wstępu, moc w słabości się doskonali. Człowiek się uczy przez całe życie. No właśnie. Czy jest jakiś wiersz, którego pan nie napisał, ale od dawna no, chodzi gdzieś tam po głowie. Nosi pan w sobie ten wiersz i mówi, no jeszcze nie czas, jeszcze nie teraz. Jest taki jakiś wiersz, który czeka gdzieś tam w zakamarkach serca, duszy?
2: Pewnie.
1: Albo słowa jakieś, które no, dadzą to tchnienie, żeby napisać ciąg dalszy.
2: No to wszystko nie ode mnie zależy, bo jeżeli ja chcę coś komuś przekazać, na przykład nieraz sobie tak siedzę i chciałbym coś komuś powiedzieć, a nie bardzo wiem co, a wiem, że on potrzebuje tego i na samym początku to jest Pan Bóg. Wtedy ja odnoszę się w stosunku do Boga i proszę, żeby mi pomógł coś, jakąś myśl podsunąć. I to się tak udaje, że jak podsunię i wyślę i zaraz otrzymuję odpowiedź, aleś trafił w dziesiątkę.
1: Czyli rozumiem, że tak. To jest też taka recepta dla tych, którzy zajmują się poezją. Nie piszemy do szuflady, tylko od razu przekazujemy dalej tą swoją myśl.
2: Nie piszemy, przekazujemy i wtedy to działa.
1: Jakieś narady dla tych wszystkich, którzy zajmują się poezją albo chcą się zająć poezją, którzy chcą napisać jakiś wiersz, a no, boją się podejść do tego tematu? Jakie by pan przekazał?
2: Nie bać się miłości. Kochać wszystkich, bez wyjątku. Wtedy radość jest w sercu i człowiek bardziej jest otwarty na wszystko.
1: Nie bać się miłości, a dzisiaj mamy dzień pierwszej miłości. Jest jakiś wiersz dotyczący właśnie tej pierwszej miłości. Napisał pan jakiś taki wiersz?
2: Tak, bardzo dużo napisałem wierszy o miłości.
1: Możemy jakiś fragment posłuchać?
2: Takie życzenia, którym chciałbym wszystkim przekazać. Prawdziwej życzę wam miłości i o nią proszę Boga. I słodkich uczuć romantycznych i płatków róż na drogach. I pocałunków na dzień dobry, uśmiechu powitania i troskliwości –

0: tutaj, to w ciągu tego tygodnia...
1: Ile powstało wierszy?
0: 14.
1: Dużo.
0: Bardzo pięknych.
1: Ale to też świadczy, że jest pan uważnym obserwatorem. Bo to 14 tematów.
0: Dokładnie tak.
1: 14 tematów i mam nadzieję, że 14 radosnych tematów.
0: 14 dokładnie radosnych, tak.
1: No i oby tak było, obyśmy tylko te radosne tematy widzieli.
0: I dla słuchaczy jeszcze chciałem przekazać, kto pierwszy się dodzwoni, 20 takich...
1: Ale nie, że pierwsza osoba 20 takich tomików dostanie.
0: Nie, dokładnie.
1: 20 osób,
0: dużo.
1: Które się dodzwoni, dostaną ten tomik. I tomik przepięknie wydany.
0: I do tego tomiku jeszcze dołożę taką jeszcze starszą książkę. I to jest 13 Zgłoskowiec. Miłość zaczynam od jutra.
1: Bo to a propos tego tomiku, bo to zostało nam dosłownie 2 minuty. Panie Andrzeju, bo tomik przepięknie wydany, drodzy radiosłuchacze, bardzo kolorowy. Tych wierszy ile w tym tomiku?
0: Nie liczyłem, to jest 120 stron.
1: 120 stron?
0: Czyli na pewno około 200.
1: No i co najważniejsze, że to nie tylko wiersze, ale też przepiękne grafiki, przepiękne zdjęcia. To są zdjęcia, które dodatkowo przenoszą nas w świat, o którym pan pisze?
0: Tak.
1: Czyli dodatkowy obraz, takim dodatkowym, że można by rzec, takim bodźcem do tego, o czym pan mówi.
0: Dokładnie tak. Zdjęcia pomagają zrozumieć treść wierszy.
1: No to drodzy radiosłuchacze, 20 tomików wierszy. Jeszcze przed świtem Andrzej B. Kaput. Wystarczy zadzwonić 14 6 200 500. Czego panu życzyć? Czego życzyć autorowi, który już ma za sobą 21 tomików?
0: Ja w sumie to nie chciałbym jakichś życzeń dla siebie, raczej dla wszystkich. Wszyscy. Porzućmy nienawiść, kochajmy się, spróbujmy zrozumieć drugiego człowieka.
1: No to moi kochani, ptak zaśpiewa serenadę, rosa zmyje ślady stóp, wiatr uniesie mnie w przestworza, tam mą duszę weźmie Bóg. To ostatnia strona.
0: Tak.
1: Jeszcze przed świtem.
0: Dokładnie.
1: Andrzej Kaput. No i wiersze, wyjątkowe wiersze, o których z tego co wiem, to byśmy mogli poświęcić jeszcze nie jedną audycję, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli czas, mieli miejsce, okazję spotkać się i porozmawiać na temat innych wyjątkowych wierszy, które są, które my w przestrzeni tej publicznej możemy spotkać, ale pewnie i o tych wierszach, które gdzieś tam jeszcze po głowie chodzą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypominam, 14 6 200 500, 20 wyjątkowych tomików jeszcze przed świtem czeka.
0: Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panu. Do widzenia.

0: Drastyczne ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, o szczegółach już za chwilę. Śmiertelny wypadek impulsem do powrotu tarnowskiej masy krytycznej. Rowerzyści wyjadą na ulicę. Apel o wierność Bogu i Ewangelii popłynął w Tarnowie podczas comiesięcznej mszy świętej za ojczyznę.
1: Trzeba nam dziś głośno zawołać: Polsko, nie umrzesz. Nie rozpłyniesz się w bezpłciowej europejskiej masie, jeśli zaufasz Panu.
0: Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że redukcje wojsk nie obejmą Polski.
2: Ona dotyczy Europy, nie Polski, nie innych państw. Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy, nie wiem czy ten, bo to są jeszcze, ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tarnowscy rowerzyści ponownie wyjadą wspólnie na ulicę miasta. We wtorek odbędzie się Tarnowska Masa Krytyczna. Tegoroczna akcja ma szczególny charakter. Jej organizatorzy chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów i problemy z miejską infrastrukturą. Impulsem do organizacji wydarzenia był tragiczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego. Rowerzyści podkreślają, że w miejscu, w którym doszło do wypadku, zabrakło rozwiązania pozwalającego bezpiecznie przedostać się z ulicy Hodowlanej do ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Jak mówił w Pulsie Regionu organizator Tarnowskiej Masy Krytycznej Marcin Zarut, drogi rowerowe na terenie miasta nie zawsze tworzą spójną sieć, a w niektórych miejscach nagle się kończą.
4: W dzisiejszym świecie warto spojrzeć na to jako na system, że jeżeli te drogi dla rowerów nie będą połączone, nie będą bezpieczne, nie będą dogodne i wygodne, to rowerzyści po prostu nie będą z nich korzystać, co oznacza, że albo znajdują się na chodniku, albo znajdują się na jezdni. Ani jedna, ani druga rzecz nie jest dobra dla pozostałych uczestników tego transportu miejskiego, więc świat się na tyle dużo zmienia, że warto podejść do tego właśnie zmieniając nastawienie, zmieniając sposób myślenia o mieście, jako o przestrzeni, która nie jest tylko dla samochodów, ale tam ten pieszy powinien mieć swoje miejsce i ten rowerzysta też.
0: W zwróceniu uwagi na te problemy ma pomóc Tarnowska Masa Krytyczna. Wydarzenie zaplanowano na wtorek, 22 września. Start o godzinie 17:00. Organizatorzy zapraszają zarówno dorosłych, jak i młodszych rowerzystów. Osoby niepełnoletnie powinny pojawić się z opiekunem. Organizatorzy zachęcają też wszystkich uczestników do jazdy w kaskach.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dzisiaj oddajemy naszą suwerenność pod porządkowując się bezwzględnie i bezrefleksyjnie unijnym dyrektywom, mówił ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie, która odprawiona została w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Nawiązując do tych historycznych wydarzeń, ksiądz Jan Bartoszek podkreślił, że ludzie w tamtym czasie oddawali życie za niepodległość zakorzenioną w Bogu, honorze i ojczyźnie, walczyli o suwerenność, o prawo do tego, by Polak we własnym domu był gospodarzem. Wskazywał, że dziś suwerenność nie jest nam odbierana siłą ognia, ale dobrowolnie w białych rękawiczkach przy aplauzie salonów i pseudoelit. Podczas homilii popłynął apel o wierność Bogu i Ewangelii.
1: Trzeba nam dziś głośno zawołać: Polsko, nie umrzesz. Nie rozpłyniesz się w bezpłciowej europejskiej masie, jeśli zaufasz Panu. Jeśli wrócisz do wierności Jego prawu, a nie prawu bezdusznych traktatów, które depczą sumienia. Nowoczesna Europa odrzuciła Chrystusa, wymazała Go ze swoich konstytucji, zamienia kościoły w dyskoteki i hotele, nie pocałowała Chrystusa, zdradziła Go, a ta pogardzana, rzekomo w cudzysłowie zacofana Polska swoimi tradycjami, procesjami Bożego Ciała, pielgrzymkami licznymi na Jasną Górę, wciąż te stopy Chrystusa całuje i namaszcza.
0: Asystent Kościelny Akcji Katolickiej i Krajowy Duszpasterz Samorządowców zachęcał, by utrudzony naród polski szukał pokrzepienia nie w kompromisach za cenę prawdy, nie w poddaństwie, ale jak wskazywał, pokrzepienie jest tylko u Chrystusa, który jest Królem Królów i Panem Panujących. W Tęgoborze powstanie nowoczesny oddział przedszkolny. Szkoła nie będzie już podzielona, a dzieci będą bardziej bezpieczne, podkreśla wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Nowy budynek powstanie przy tamtejszej podstawówce i będzie służył przedszkolakom.
5: Mamy to rozbicie takie na dwa lokale, przejście przez drogę, tutaj się te problemy pojawiały. Też ten obiekt, który został lat temu kilka nabyty od powiatu nowosądeckiego po byłej szkole rolniczej w Tęgoborze, on też nie do końca spełnia te wszystkie przesłanki, wymagania. Są pewne uwarunkowania, którym oddział przedszkolny musi odpowiadać, dlatego też zdecydowaliśmy się na dobudowę takiego skrzydła.
0: Przetarg na wykonanie robót został otwarty, a oferty zgłoszone przez firmy są teraz na etapie analizy. Wójt gminy Łososina Dolna liczy, że w październiku lub na początku listopada podpisana zostanie umowa z wyłonionym wykonawcą. Nowy oddział przedszkolny w Tęgoborze ma być gotowy pod koniec 2028 roku.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy prognozę pogody, ja tylko przypomnę, 18 tomików już rozdanych, jeszcze tylko dwie osoby przyjmę i dwa tomiki pozostało. Prognoza pogody słonecznie, bez opadów i temperatury coraz wyższe. My już mamy 13-14 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie. Jutro 23, przewaga słońca, a niedziela to 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Państwa, czym 20 domików rozeszło się jak ciepłe bułeczki już. No niestety nie mam, telefony cały czas zadzwonią, ale mam nadzieję, że jeszcze z autorem, panem Andrzejem Kabutem jeszcze się spotkamy na antenie Radia RDM Małopolska i jeszcze będzie miał prezenty dla naszych radiosłuchaczy, tak więc to tylko po prostu kwestia czasu. A propos czasu, 10 minut mamy po godzinie 10. Ostatni weekend lata, przypominam. Jesień nam się w przyszłym tygodniu już rozpoczyna, słonecznie, ciepło. Jak ten weekend spędzić, no to będziemy na ten temat mówić im za dokładnie 19 minut, o 10.30 w wiadomościach kulturalnych.
1: Reklama.
2: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
1: Po reklamie.

0: daj mi znać.
1: No właśnie, daj mi znać, daj mi ten znak. Nie wstydź się. Przypominam, dzisiaj w kalendarzu dzień pierwszej miłości. A dlaczego pamiętamy tą pierwszą miłość, pamiętamy ją na zawsze? Otóż psychologowie mówią jasno, wskazują, że pierwsza miłość zapada w pamięć wyjątkowo głęboko, ponieważ towarzyszą jej zupełnie nowe, ekstremalne, silne emocje. Pierwszy pocałunek, motyle w brzuchu, stres przed randką. No tak to właśnie jest a propos tej pierwszej miłości. No to pozostajmy przy tej miłości, teraz miłości do muzyki. James Blunt, Adrenaline, a za chwilę nie kto inny jak Terence Trent D'Arby. 18 minut mamy po godzinie 10, a przypominamy 10:30 wiadomości kulturalne, no i sprawdzimy, co tam ciekawego w kulturze się dzieje. Ja powiem, że oj, sporo rzeczy. Między innymi, a propos wydarzeń, no to możemy to zaliczyć w wydarzenie kulturalne dzisiaj w Światowy Dzień Kierownika. Przypominam, panie kierowniku, no bo tak się zwracamy do kierownika, pani kierowniczko, kierowniku, dzisiaj z okazji dnia, może wcześniej byśmy zakończyli pracę, tym bardziej, że weekend się rozpoczyna, no warto porozmawiać z kierownikiem, a nuż się zgodzi. Jeżeli oczywiście no, przyjdziemy do kierownika z ciastkiem, dobrym ciastkiem, no to wydaje mi się, nie będzie problemu i kierownik powie, a dziś kończymy wcześniej. O 14:59. Nie, no tak źle to nie będzie chyba, nie. No nie będzie aż taki kierownik. W dniu kierownika, no nie może być.

0: Reklama.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Dziś w Tarnowie rusza jubileuszowa 30. edycja festiwalu Komedii Talia. Widzowie zobaczą 6 spektakli konkursowych. Na niektóre wydarzenia festiwalowe można jeszcze kupić bilety w kasie Tarnowskiego Teatru. Przedstawienia będą odbywać się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego oraz w Centrum Sztuki Mościce.
2: Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka komediowa. Będzie pan dr Patryk Kęski, teatrolog, krytyk teatru oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował, czyli wybiera spektakl. Jest nagroda finansowa plus statuetka talii. Natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru, będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl.
1: Mówił dyrektor naczelny Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Bala-Wejder. O 17 i o 20 na dużej scenie będzie można zobaczyć spektakl Prawda w wykonaniu aktorów Tarnowskiego Teatru. Skarb Mikołajka. Taki film będzie można zobaczyć dziś na stadionie sportowym w Bolesławiu. Kino plenerowe Radia Arden Małopolska organizowane jest przez wójta gminy Bolesław oraz gminną bibliotekę publiczną. Seans rozpocznie się o godzinie 18.30. Czekać będą wygodne leżaki. Koncert, gra terenowa, możliwość zwiedzania szkoły i kino plenerowe z Radiem RDN. Tak zapowiada się piknik rodzinny przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur w Tarnowie. Park przy budynku szkoły przy ulicy Pszennej 3 zamieni się w miejsce zabawy i wspólnej integracji rodzin. Piknik rodzinny odbędzie się już w sobotę, początek o godzinie 16.30. Do godziny 18.00 będzie można zwiedzać budynek przedszkola i szkoły. O 17.00 w planach jest koncert zespołu absolwentów. Kino plenerowe z Radiem RDN rozpocznie się tuż po grze terenowej. Film Pies na medal wyświetlimy w parku przy szkole o godzinie 18.45. W Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej rozpocznie się dziś festiwal zespołów regionalnych Beskidu Wyspowego Beskidzka Podkówecka. Przez 3 dni na scenie wystąpi ponad 750 osób z 23 zespołów regionalnych. Z Beskidu Wyspowego, prezentując tradycję, muzykę i taniec Zagórzan, Białych Górali, Podhalan, Lechów Szczyrzyckich, Limanowskich i Sądeckich oraz Krakowiaków. Festiwal stanowi artystyczne podsumowanie akcji Odkryj Beskid Wyspowy, organizowanej przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Festiwal rozpocznie się dziś o 17.00. Przed publicznością zaprezentują się m.in. zespoły Banda Burek z Wiśniowej czy Piecuchy z Nawojowej. Festiwal potrwa do niedzieli. W Centrum Sztuki Mościce trwa festiwal Tarnowianie. Dziś o 17.00 spotkanie autorskie z Sabiną Jakubowską i promocja książki Położne. Natomiast o 19.00 Kazimierz Ożga, artysta totalny. Będzie to koncert i film. W niedzielę w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się koncert My Małopolanie. Będzie to uroczyste zwieńczenie Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Na scenie spotkają się dwa zespoły, 11-letnia Strażacka Orkiestra Dęta Stary Wiśnicz oraz 95-letnia Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej. Dzieli je historia, ale wspólne są pasje, zaangażowanie i radość muzykowania. Zespoły zaprezentują swoje umiejętności, tworząc program, który z pewnością dostarczy publiczności wielu wrażeń. Początek koncertu w niedzielę o 16.00. Ten festiwal pokaże, że góry nie kończą się na zdobywaniu szczytów, to także przestrzeń trudnych wyborów, przełamywania własnych ograniczeń i budowania relacji. W Tarnowie rusza dziś festiwal Apex, wstęp jest wolny. Od dziś do niedzieli będą spotkania z wybitnymi himalajstami, wspinaczami, podróżnikami, filmowcami, a wszystko to na terenie Akademii Tarnowskiej.
3: Festiwal jest tak naprawdę wydarzeniem, które tworzą ludzie dla ludzi. Każdy może wziąć w niej udział. My jako Stowarzyszenie W Góry z Tarnowa i koło PTTK W Góry z Tarnowa. Po prostu zebraliśmy się jako przyjaciele, ludzie, którzy lubią robić podobne rzeczy, mianowicie chodzić w góry po prostu. Postanowiliśmy zrobić coś więcej niż tylko właśnie w takim wąskim gronie jakieś imprezy czy wyjścia dla nas. I po prostu wpadliśmy na pomysł zrobienia festiwalu, czyli otwartej imprezy, z której mogą skorzystać wszyscy ludzie.
1: Mówiła Joanna Rybak, prezes Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Więcej o programie przeczytacie na naszej stronie rdn.pl. Historia, muzyka, tradycja i wspólne świętowanie. Jutro Wojnicki Rynek po raz drugi stanie się sceną Wojnicz Fest. Na mieszkańców i gości czekać będzie cały dzień wydarzeń, jarmark galicyjski, koncerty, widowisko historyczne, regionalne smaki, atrakcje rodzinne i wieczorna podróż. końcówka.
4: W zeszłym roku mieliśmy to po raz pierwszy. Bardzo się to mieszkańcom spodobało. Przede wszystkim ta cała inscenizacja, ta koronacja króla Chrobrego, nadanie tytułu, przypomnienie Królewskie Miasto Wojnicz. I bardzo nam na tym zależało, żeby to powtórzyć. Zrobimy wszystko, żeby to może i była jakaś impreza cykliczna co roku. Mamy Dni Wojnicza co drugi rok. Możliwe, że taki fest Wojnicz, jakby był co roku, byłoby to znakomite i przede wszystkim ciekawe, a mieszkańcy chętnie, tak jak w zeszłym roku, przyjdą na Wojnicki Rynek, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
1: Zapraszał burmistrz Tadeusz Bąk. Świętowanie rozpocznie się jutro o 14:00 otwarciem Jarmarku Galicyjskiego, a już dziś o 19:00 pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją odbędzie się w kinie Wawel w Wojniczu. Teresa Duman, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, wygłosi wykład Cudze chwalicie, swego nie znacie, poświęcony historii i dziedzictwu Wojnicza.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słoneczny nie tylko w regionie tarnowskim, ale my w całej Małopolsce. I tego słońca przez weekend nam nie zabraknie. Jutro też przewaga słońca i podobnie ma być w niedzielę. Dziś to 22 stopnie maksymalnie, jutro 23, niedziela 25, ale przy Przypominam, noce zimne, chłodne. Temperatura w nocy to tylko 9 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. Babie lato już się ciągnie i wygląda na to, że krótkie to babie lato nie będzie. I bardzo dobrze. 23 minuty nam zostało do godziny 11. Piątek. Ostatni, przypominam, weekend lata w kalendarzu. Od środy już mamy jesień. Ale wygląda na to, że ta jesień nie będzie nam taka straszna, jak ją wszyscy malują i rysują. W przyszłym tygodniu trochę słońca, ale też i trochę chmur i deszczu, ale to dopiero przyszły tydzień. A ten weekend słoneczny, ciepły. Kim jestem? Metzner. Teraz w godzinach przedpołudniowych, a za chwilę jeszcze Imagine Dragons.
7: Co powiedzieć, lustrze moja twarz, zmęczona tak jak ja, kiedy nie chcę siebie znać już. Miałem nie wracać tu więcej, a włóczę się znowu po mieście. Jakoś brak mi

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, Ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie. To Twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
2: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
3: Po reklamie.

Sylwia Grzeszczak, prawda o nas. No właśnie, na propos tej prawdy o nas, no to obcokrajowcy no, często się dziwią, no właśnie, jak zachowują się Polacy, jak ta prawda o nas wygląda. Otóż no, często jest tak, że no, mimo wszystko wstydzimy się pewnych przywar, ale jednak coś właśnie na temat naszej kultury, nas samych, no mówią. I to dużo mówią, a propos właśnie tej piosenki prawdy o nas. No, często jest tak, że wchodząc do polskiego domu, niemal zawsze zostaniesz poproszony o zdjęcie butów. To jedna taka z prawd o nas. Gospodarze bardzo często od razu zaoferują ci parę domowych kapci. No czyż tak nie jest? Trzymanie reklamówek w reklamówce to kolejna prawda o nas. To taki klasyczny element polskich gospodarstw domowych. Czy na przykład miłość do zupy. Polacy to zupowi są rekordziści. Szacuje się, że statystyczny Polak zjada rocznie około 100 litrów zupy. Co jeszcze? Jaka prawda o nas? No na przykład zbieranie grzybów to sport narodowy. No i narzekanie. Narzekanie to jest chyba już tradycja. Gdy zapyta się Polaka, co słychać, to rzadko usłyszymy, że świetnie, jest dobrze. Tak jak to na przykład mówią Amerykanie. Polacy traktują to pytanie poważnie. Często zaczną opowiadać no i mówić, że no nie jest zbyt dobrze. Mówimy o zmęczeniu, o problemach na przykład w pracy, o pogodzie. To taki, no jak mówią naukowcy, specjaliści, sposób budowania autentycznej więzi, czyli narzekanie. No i co się jeszcze okazuje a propos prawdy o nas? Imieniny są ważniejsze niż urodziny. No i chyba z tym większość nas się zgodzi, że to starsze pokolenie znacznie huczniej świętuje imieniny niż sam dzień narodzin. Ale to się już troszeczkę powoli zmienia. To tyle a propos tych prawd o nas. A jeszcze bym dorzucił klaskanie w samolocie. O, to też jest taka prawda o nas. Zwyczaj powoli zanika, ale wciąż możemy spotkać, jak gdzieś lecimy i po wylądowaniu to od razu wszyscy klaszczą w samolocie, chociaż pilot nawet tego nie słyszy, ale my i tak klaszczemy. No dobrze, no to możemy klaskać, a no co? Cieszymy się, że szczęśliwie dolecieliśmy. To jest też podziękowanie dla pilota za dobry lot i za miękkie lądowanie. No to klaszczemy. 9 minut do 11 nam zostało. O 11 wiadomości. Po wiadomościach spoglądamy na prognozę pogody i wcale nie musimy jechać za granicę. Chociaż tutaj biura podróży kuszą miejsca, gdzie Polacy wybierają. Teraz szczególnie w tym okresie września i października to 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop, się okazuje. I jakie kierunki wybierają? Na miejscu pierwszym jest Egipt, na drugim Turcja, na trzecim Grecja, czyli się nic nie zmienia. Ale my pozostaniemy tutaj w kraju, bo jest ładna pogoda, dlatego proponuję mimo wszystko u nas, w Małopolsce, a najlepiej w Tarnowie, biegun ciepła.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
3: Sejm wybrał Marcina Horałę na nowego wicemarszałka. Tarnów chce zostać centrum wspinaczki na czas. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu łączą siły. Szczegóły za moment. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Marcin Horała został wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Kandydaturę posła zgłosił Klub Rozwój Plus. Za jego wyborem głosowało 254 posłów. 167 poparło kandydaturę Marcina Ociepy, zgłoszoną przez Klub Prawa i

0: Sprawiedliwości. Przed głosowaniem w Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja, w której udział wzięli m.in. Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus, a także Maciej Konieczny z Partii Razem.
1: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. Daje takie objawy, jak pan Matecki, jak pan Ziobro. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
2: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Tyle czasu zajęło znalezienie kandydata. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
3: Jako Razem jesteśmy przekonani, że właściwym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby po prostu poszerzenie prezydium. Niestety marszałek Czarzasty zdecydował tutaj zorganizować swoiste igrzyska śmierci.
0: Nowy wicemarszałek Marcin Horała dołączy do prezydium Sejmu, w którym zasiada marszałek Włodzimierz Czarzasty, a także wicemarszałkowie Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050, Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, a także Piotr Zgorzelski z PSL.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Znalazła się w gronie 24 osób, które zostały powołane do Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy premierze RP. Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk chce wprowadzać w życie rozwiązania, które powinny być realizowane przez samorządy. Sądeczanka, która jest też prezesem Ogólnopolskich Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podkreśla, że chociaż każdy region ma inną specyfikę, to problemy osób starszych wszędzie są podobne. Chodzi o dostęp do usług medycznych, opieki społecznej, komunikacji czy nowych technologii. Jak powiedziała w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz Wiesława Borczyk, aby móc działać, najpierw trzeba przeanalizować, na ile te programy są realizowane.
5: Od 2 lat wszystkie samorządy mają w swoich ustawach samorządowych wpisane zadanie, którego do tej pory nie było. Polityka senioralna. Czyli jest pytanie, jak nasze gminy, jak nasze miasto realizuje politykę senioralną? Jakie są diagnozy tutaj u nas zrobione, na całej Sądecczyźnie? Bo ja to mam wtedy argumenty, które mogę zebrać, co nam tu jest potrzebne.
0: Tymczasem już 1 października w Nowym Sączu odbędzie się kolejna inauguracja roku akademickiego Sądeckiego Uniwersytetu III wieku, który działa już blisko 3 dekady.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Teraz Tarnów, który chce zrobić kolejny krok i jeszcze mocniej wykorzystać swoją pozycję na mapie polskiej wspinaczki sportowej. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu planują stworzenie w mieście centralnego ośrodka szkoleniowego we wspinaczce sportowej na czas. Dzisiaj przedstawiciele uczelni i związku podpiszą list intencyjny w tej sprawie. Ma to być miejsce, w którym zawodnicy będą mogli przygotowywać się do najważniejszych zawodów, ale też rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenerów i korzystać z zaplecza naukowego uczelni. Jak mówił w Słowo za Słowo prezes klubu uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej Wojciech Nowak, Tarnów ma już ważny atut, zmodernizowaną ścianę wspinaczkową Akademii Tarnowskiej, na której trenowali m.in. zawodnicy startujący w Pucharze Świata.
6: To jest z całą pewnością najszybsza ściana w Polsce i jedna z najszybszych ścian w Europie. O tym świadczy fakt, że chyba 2/3 zawodników, którzy startowali w lipcowym Pucharze Świata w Krakowie, przygotowała się do tego pucharu tu w Tarnowie, u nas, na ścianie Akademii Tarnowskiej i sobie bardzo, bardzo chwalili naszą ścianę. Więc infrastruktura z pewnością jest. O ile ściana, tak jak mówiłem, ściana Akademii jest w tej chwili świetną ścianą, bardzo szybką, jest to ściana w hali. Ze względu na to, że cała, w zasadzie chyba wszystkie w tej chwili zawody Pucharu Świata odbywają się na zewnątrz, potrzebna jest bardzo w Tarnowie zawodnikom ściana zewnętrzna. Jest kilka pomysłów na lokalizację.
0: A na tym projekt się nie kończy. Akademia chce połączyć sport z zapleczem naukowym. W przygotowaniu jest m.in. rozwój systemu wykorzystującego obraz z kamer i sztuczną inteligencję do analizy biegu zawodnika.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Po tym wydarzeniu młodzi mają bardziej zwracać uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nowy Sącz dołączył do akcji Road Pole Safety Days. Sądecka młodzież mogła spróbować, jak działają alkogogle i symulator dachowania.
7: Jest to ciężkie faktycznie takie dachowanie, no ma to swoje takie porywy, że czasami szarpnie mocniej. Szkoda ludzka by była w przypadku dachowania, nie? No. W różnych kierunkach tak, czasami głową do dołu i to jest takie troszkę szokujące, nie? I dobrze, że tutaj są takie zabezpieczenia, bo pas no, nie zapewnia takiego komfortu jak tutaj, nie? Bardzo fajnie, że młodzież może coś takiego przeżyć, no bo za 2 lata zdajemy prawo jazdy, no i żeby mieć ten rozsądek jednak gdzieś tam z tyłu głowy, że nie mamy po co żyć, tylko szanować jedno, nie?
0: A w ramach akcji był też pokaz udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantoma. Relacje można znaleźć na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy ostatni weekend lata. Ostatni weekend lata zapowiada nam się ładnie. No ciepło, w miarę ciepło, bo ta temperatura od 22 do 25 stopni, ale co najważniejsze, z przewagą słońca, zarówno dziś w piątek, w sobotę, jak i w niedzielę. W nocy tylko będzie bardzo chłodno, temperatura spadnie do 9 stopni. Teraz 17 stopni, czyli taka komfortowa temperatura.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
6: Bo my bardzo.
5: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
6: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
5: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13:10. Zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Dzisiaj oddajemy naszą suwerenność, podporządkowując się bezwzględnie i bezrefleksyjnie unijnym dyrektywom, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. 17 września minęła 87. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Nawiązując do tych historycznych wydarzeń, ksiądz Jan Bartoszek podkreślił, że ludzie w tamtym czasie oddawali życie za niepodległość zakorzenioną w Bogu, honorze i ojczyźnie. Walczyli o suwerenność, o prawo do tego, by Polak we własnym domu był gospodarzem. Wskazywał, że dziś suwerenność nie jest nam odbierana siłą ognia, ale dobrowolnie. W białych rękawiczkach, przy aplauzie salonów i pseudoelit.
3: Doczekaliśmy czasów, w których urzędnicy z Brukseli roszczą sobie prawo do decydowania o każdym aspekcie naszego życia. Co gorsza, te dyrektywy pisane pod dyktando obcych interesów bezczelnie stawia się ponad polską konstytucją. To nie jest partnerstwo, to jest pełzająca kapitulacja, przed którą musimy dziś głośno i wyraźnie przestrzegać.
2: Ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek przypomniał w homilii o wierności fundamentom. Jak podkreślił, dla nas Polaków tym fundamentem od ponad tysiące lat są krzyż i Ewangelia.
3: Czy trwamy w tym, co przejęliśmy od ojców? Unijne wytyczne to dzisiaj nie tylko paragrafy gospodarcze. To potężna machina ideologiczna, która uderza w fundamenty chrześcijańskiego ładu. Narzuca się nam relatywizm moralny, niszczy się tradycyjną rodzinę, podważa świętość życia, eliminuje się Boga z przestrzeni publicznej. Jeśli bezwzględnie podporządkujemy się tym dyrektywom, jeśli odetniemy się od korzeni, to stracimy nie tylko suwerenność polityczną, ale stracimy duszę.
2: Liturgia była transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Msze święte w intencji ojczyzny to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w Tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja tego wydarzenia.
4: To kolejny cykl nowe. Zapraszamy do udziału i księży, i siostry zakonne, duszpasterstwa parafialne. Patrząc w przeszłość, w to, co już było, przyjeżdżały pielgrzymki organizowane z różnych parafii naszej diecezji. Można powiedzieć, no było bardzo dużo ludzi, patrząc na cały rok, jeden czy drugi. Dlatego zachęcamy też młodzież, przecież modlimy się za nich, o rozeznanie przez nich dobrze swojego powołania, swojej drogi życia, tak żeby nie minęli się z powołaniem, ale żeby swoje marzenia połączyli z marzeniami Pana Boga na ich temat.
2: Mówił redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, dyrektor duszpasterstwa młodzieży i powołań redemptorystów. 10 października odbędzie się pierwsze czuwanie w intencji powołań, o 12 będzie msza święta, później świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgii przewodniczyć będzie rektor tarnowskiego seminarium, ksiądz dr Jacek Soprych. Na czuwanie w intencji powołań do Tuchowa przyjdzie na piechotę wspólnota tarnowskiego seminarium. Czuwania powołania będą odbywać się co miesiąc do czerwca. Uwieńczeniem tej modlitwy będą pierwsze pielgrzymki z 5 miejscowości do Tuchowa. Odbędą się one w pierwszy weekend lipca przyszłego roku podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. W tym roku w tych pielgrzymkach wzięło udział prawie 1500 osób. Do Tuchowa przyszło bardzo dużo młodych ludzi i całych rodzin. Regularnie wspierają diecezjalną rozgłośnię, bo jak mówią, lubią słuchać wartościowych audycji i jeździć na pielgrzymki z radiowym klubem. Małżeństwo Starnowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec są naszymi stałymi słuchaczami. Wsparli zakończony remont radia w Tarnowie, regularnie pomagają radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w realizacji misji ewangelizacyjnej i informacyjnej. Pani Jadwiga i pan Zbigniew w tym roku obchodzą 45-lecie małżeństwa. Świętowali tę rocznicę także podczas radiowego wyjazdu z klubem Dobrze Nastawionych.
5: W naszym domu radio RDN jest od rana, od świtu, można powiedzieć, do wieczora. Należymy do klubu RDN. Bardzo lubimy jeździć na wycieczki. Raczej ich nie opuszczamy. Teraz ostatnio byliśmy w Gietrzwałdzie. Tam żeśmy przeżyli naszą 45. rocznicę ślubu. Także było bardzo miło, bardzo pięknie. Zwiedziliśmy dużo sanktuariów.
6: Bardzo dobrze się czuję w klubie. W marcu żeśmy byli w Medjugorje. Wspaniała po prostu pielgrzymka. bardzo żeśmy to przeżyli. Jak się jedzie z księdzem Marcinem i z panią Justynką, jak razem jedziemy wszyscy, to się bardzo dobrze czujemy. Wspaniała atmosfera i w ogóle wesoło w autobusie jest, nie jest nudno.
5: Czujemy się w radiu jak w rodzinie.
6: Trzeba wspierać takie radio, bo zawsze każda złotówka się liczy.
5: Składamy ofiary prawie co miesiąc, a taką główną też na remont radia.
2: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej. Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze,

byśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę wizyta premiera Donalda Tuska na Ukrainie. Sprawdzimy też, jak przygotować dom do sezonu grzewczego.
1: Pamiętajmy, że przewody dymowe czyścimy co 3 miesiące. Nie zapominajmy też o czyszczeniu wentylacji.
0: Minęła 12:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk na Ukrainie. Szef polskiego rządu powiedział, że przyjechał, aby pokazać, iż kraj ten nie jest sam. Jak dodał, przed Ukrainą, ale też przed Polską obecnie bardzo trudny czas. Szef rządu bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Uczestniczy w nim Ukraina i przedstawiciele 7 państw regionu Karpat. Na miejscu jest Paweł Buszko.
2: Przywódcy spotykają się w ośrodku ukraińskiego prezydenta w pobliżu Bukowelu w Karpatach. Donald Tusk zaznaczył, że przyjechał, żeby pokazać polską solidarność wobec Ukrainy.
3: Pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
2: Przed wyjazdem Ukrainy szef rządu zapowiadał, że jedzie także, aby zobaczyć efekt rosyjskich uderzeń powietrznych w ukraińską infrastrukturę.
3: Ta wojna na wyniszczenie gospodarki wydaje się właśnie, że wkracza w decydującą fazę, więc wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, żeby doszło do rozejmu. Postawa Rosjan wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna.
2: W spotkaniu w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej uczestniczą też prezydent Rumunii i Serbii.
0: Mieszkańcy Nowego Sącza chcą przebiegu Sądeczanki bez wyburzeń i lewą stroną Dunajca, ale wiceminister infrastruktury nie pozostawia złudzeń. Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza Stanisław Bukowiec mówił, że propozycje mieszkańców są niemożliwe do zrealizowania.
4: I o tym też mówiłem tutaj wyraźnie i zdecydowanie. Ze względu choćby na odległości między linią kolejową a rzeką. Jest to zbyt mały obszar, żeby zmieścić tam wysokopasmową drogę szybkiego ruchu. Również jeśli chodzi o kwestie powodziowe i kwestie środowiskowe. Powiem jeszcze raz wyraźnie. Wariant, który został wybrany, który ma decyzję środowiskową, jest w tej chwili najbardziej optymalny.
0: Mieszkańcy Nowego Sącza czują się dyskryminowani. Podkreślają, że minister infrastruktury zlecił dodatkowe analizy dla odcinków Uszew-Wytrzyszczka, a także Łososina Dolna Tęgoborze, ale opinie ludzi z Nowego Sącza nie są brane pod uwagę. Protestujący mieszkańcy skierowali do ministra wniosek o wyjaśnienie kryteriów podejmowania decyzji dotyczących przebiegu Sądeczanki.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Czysty komin, sprawna wentylacja i czujnik tlenku węgla mogą zdecydować o bezpieczeństwie w czasie sezonu grzewczego. Prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy Wiesław Zabawa alarmuje, że wielu pożarów udałoby się uniknąć, dbając o regularne czyszczenie przewodów kominowych. Podkreśla, że warto o tym pamiętać, szczególnie przed pierwszym w danym sezonie uruchomieniu pieca.
1: Jeśli komina nie będziemy regularnie czyścić, sadza się zapoli, gdzie przekracza 1000 stopni temperatura. W takim sytuacji komin ulega rozszczelnieniu. Jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty naprawy komina. Pamiętajmy, że przewody dymowe czyścimy co 3 miesiące. Są to wszystkie przewody, które opalamy paliwem stałym, drewnem, węglem lub pelletem. Przewody spalinowe czyścimy co 6 miesięcy. Są to wszystkie przewody, które opalamy paliwem płynnym i gazowym. Nie zapominajmy też o czyszczeniu wentylacji. Co najmniej 1 raz w roku.
0: A samoczyszczenie komina to nie wszystko. W domu szczególnie ważny jest czujnik tlenku, węgla, a także czujnik dymu. I takie czujki można utrzymać w ramach programu realizowanego przez Powiat Tarnowski. Do dysponowania jest 500 urządzeń wykrywających tlenek węgla i dym. Wnioski o czujki można składać do 29 września.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Warsztaty taneczne, prezentacje swoich zainteresowań, badania profilaktyczne, ale też rozmowy na temat bezpieczeństwa. Tak wyglądał pierwszy Małopolski Dzień Seniora. W ogólnowojewódzkim wydarzeniu uczestniczyli członkowie Klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN. Klubowicze mogli uczyć się tańca od słynnej jurorki tańca i tancerki Iwony Pawlowicz. Robili sobie pamiątkowe zdjęcia, wyplatali wianki, ale też korzystali z badań profilaktycznych.
6: Bardzo jestem zadowolona ze wszystkiego. Mimo deszczowego dnia, tu jest ciepło, przyjemnie, wesoło. Naśmiałam się, potańczyłam, zrobiłam piękny wianek, zjadłam dobre śniadanie.
7: Jest bardzo dobrze zorganizowana, są przekąski, można sobie zrobić analizę ciała, metabolizmu.
8: Bardzo mi się podoba, jesteśmy mile zaskoczeni tą atmosferą. Widzę, że fotobudka i my idziemy sobie zmierzyć ciśnienie.
9: Uwielbiam taką imprezę. Cieszę się, że mogłam tutaj być. Bardzo dużo atrakcji. Nauczyłam się tutaj wianek ozdabiać. Sprawdziłam sobie ciśnienie. Zrobiłam sobie jeszcze badanie na glukozę. Bardzo super impreza.
0: Wydarzenie zorganizowane w Krakowie było pierwszą odsłoną akcji Małopolski Dzień Seniora. Ma ona zachęcać seniorów do aktywności, podejmowania nowych inicjatyw, rozwijania swoich pasji, ale też tworzyć przestrzeń do rozmów i spotkań. To były wiadomości, kolejne punktualnie o 13.00.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Krótką przerwę zrobiło sobie lato wczoraj. Dzisiaj znowu do nas wróciło. Znowu pięknie jest, słonecznie, pogodnie i nie będzie padać przez cały weekend, który dzisiaj rozpoczynamy. Wiatr jest słaby, był silniejszy i rozgonił deszczowe chmury jeszcze wczoraj w godzinach popołudniowych. Teraz wieje z zachodu z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Biometr jest obojętny. Z RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zawsze korzystny, a taki będzie w nocy, zdaniem synoptyków.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jerzy Olszówka, dzień dobry. Jest 10 minut po południu. Razem będziemy do godziny 17:00. To piękne, piątkowe, słoneczne popołudnie.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

I tak jakoś cieplej się nam zrobiło, prawda? Prawie 19 minut po południu, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 7 minut po 6 wstało słońce i będzie z nami do godziny 18.35. Niebo w wielu miejscach bezchmurne, gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, czyli słońce od czasu do czasu będzie chować się za nimi, ale z tych chmur deszczu nie będzie. Do zachodu słońca zostało nam 6 godzin 25 minut. Dzień liczy sobie 12 godzin minut 27 i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku. Jeszcze o 4 godziny 45 minut i 22 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 4 godziny 19 minut i 5 sekund. I dokładnie za 5 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Już da o sobie znać w najbliższy poniedziałek. Poniedziałek już będzie pochmurny, deszczowy i z niższą temperaturą poniżej 20 stopni, no kilkanaście stopni powyżej zera. Tak będzie wyglądać poniedziałek i wtorek, no a w środę no to już będziemy mieć jesień w pełni. Piękna, kolorowa przed nami. Miejmy taką nadzieję, że właśnie tak będzie. Lato, jakby na to nie spojrzeć, bardzo pięknie z nami się żegna. Stacja Warszawa,

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
6: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
7: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity. Charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
1: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Najwięcej pogodnego nieba dzisiaj w Polsce południowo-wschodniej. Południowo-zachodniej troszeczkę więcej chmur. Sporo promieni słonecznych dociera także do mieszkańców Koszalina i Gdańska. Tutaj dużo też pogodnego nieba, ale niższe temperatury, bo nad polskim morzem jedynie 16-17 stopni. Maksymalnie na południu kraju zobaczymy 22 kreski. Teraz w Tarnowie bardzo komfortowa temperatura, 19 kresek powyżej zera.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach w Tarnowie 991 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie. Jaka jest sytuacja biometeorologiczna? Na razie obojętna, ale będzie przechodzić w korzystną.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Piątkowe popołudnie, sporo samochodów. No nic, chyba wszyscy wyjeżdżają na weekend, więc sporo aut rzeczywiście jest w mieście. Ciasno jest w Tarnowie na Narutowicze. Od Konarskiego samochody jadą bardzo wolno. Tak było przed południem i jeszcze teraz też jest dość tłoczno. W drugą stronę troszeczkę lepiej. W Gorlicach ruch wzmożony na ławy jest w Parkowej w tej chwili, także tutaj jest ciasno. W Brzesku więcej samochodów jest przy ulicy Kościuszki, na Kościuszki, na Głowackiego, w Bochni ulica Floris jest teraz i na ulicy Trudnej, na ulicy Regis także więcej jest samochodów. W Nowym Sączu na Węgierski nawet spokojnie, w jedną i w drugą stronę jeszcze o tej porze. Natomiast pod Białym Klasztorem, na Lwowskiej i Barskiej tutaj jest więcej aut w tej chwili. Na Tarnowskiej ruch umiarkowany. Zajrzymy jeszcze do Limanowej, tutaj na ulicy Piłsudskiego. Nawet względny spokój jest w tej chwili. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Dokładnie 20 minut do 13:00.

piątkowe popołudnie, pełne przebojów oczywiście w Radiu Arden Małopolska, Arden Nowy Sąd, Sign of the Times i Harry Styles na 16 minut przed godziną 13. Dzisiaj życzenia imieninowe przyjmują Ariadna, Baltazar, Dobrowit, także Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego najlepszego od RDN. Najlepsze życzenia dla urodzonych 18 września i dla wszystkich tych, którzy dziś świętują różnego rodzaju jubileusze. I dla wszystkich wymienionych o królowej ogrodzie, ogrodów w purpurowej koronie, o delikatnych płatkach, ale też mówią o niej kolczaste piękno, więc może zadać ból. Manam i róża. Wszystkiego dobrego.

Tak pięknie Róży śpiewała Kora na 13 minut przed godziną 13. Wczoraj, przedwczoraj, czyli dawno, co z kalendarza historycznego się dowiadujemy, co wydarzyło się 18 września. W 1502 roku, w trakcie swej czwartej i ostatniej wyprawy do Nowego Świata, Krzysztof Kolumb wylądował na terenie dzisiejszej Kostaryki, a w 1939 roku na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej w Jezioranach na Polesiu popełnił samobójstwo Stanisław Ignacy Witkiewicz. A w 1975 roku w zakładzie numer 2 w Tychach uruchomiono produkcję Fiata 126P.

na 10 minut przed godziną 13 zaglądam na płytę tygodnia Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Płyta zatytułowana I Know Too Much. Ellie Goulding, 6 lat chyba był wyczekiwany ten album, no długo w każdym razie, album studyjny tej znakomitej wokalistki i na tę znakomitą płytę. Na płycie znajduje się 10 utworów, znalazł się na nim m.in. single Black Prada Dress. I właśnie tego utworu posłuchamy dzisiaj przed godziną 13 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Co pisali na temat, mówili, pisali krytycy muzyczni na temat Goulding. W recenzji Neil McCormick z gazety The Daily Telegraph mówił, coś wyjątkowego. Jej drżące vibrato i lekko ochrypły tembr dają wrażenie czegoś pierwotnego i ludowego. Jej wysokie tony przypominające płatki przekazują dziecięcy cud, podczas gdy ciemniejsze tony sugerują starożytną głębię smutku. Śpiewa, jakby była naciągnięta na melodię, gaworząc z miejsca rozpaczliwych emocji. To naprawdę najrzadszy i być może najbardziej przypadkowy prezent, oryginalny głos. Z kolei Will Hermes z Rolling Stones porównał jej głos do Dolly Parton, stwierdzając, że jej górny rejestr był olśniewający, a jednocześnie uzupełniał jej umiejętności wielowarstwowego wokalu. Ellie Goulding. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Prada Dress. Spoty tygodnia w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, I Know Too Much, czyli Golding. Z płytą żegnamy się, ale na pewno nie jest to artystką i jej wyjątkowym głosem. Za 5 minut o 13 wiadomości.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny.
2: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Po reklamie. Już za chwilę kradzież w sklepie jubilerskim w Limanowej. Policja opublikowała wizerunek sprawcy. Był wybitnym architektem i budowniczym miasta. W Tarnowie odsłonięto tablicę poświęconą szczęsnemu Zarembie.
3: To bardzo taki, powiedziałbym, ważny moment dla miasta, żeby o postaci szczęsnego Zaręby pamiętać i przypominać.
2: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Kradzież w sklepie jubilerskim w Limanowej. Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 9 na terenie jednej z galerii handlowych. Mężczyzna zabrał wyroby jubilerskie, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie poruszał się białym Mercedesem. W związku z prowadzonymi czynnościami limanowska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, a także zdjęcie pojazdu, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Zdjęcia publikujemy na rdn.pl. Jeżeli ktoś rozpoznaje osobę widoczną na fotografii lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny bądź okoliczności zdarzenia, proszony jest o kontakt pod numerem 47 83 45 400 112 lub z najbliższą jednostką policji.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Na starym cmentarzu w Tarnowie odsłonięto tablicę poświęconą szczęsnemu Zarembie, honorowemu obywatelowi Tarnowa. Był wybitnym architektem i budowniczym miasta. Wiosną tego roku szczęsny Zaręba został pośmiertnie wpisany w poczet honorowych obywateli Tarnowa.
3: Dopełnieniem tym jest ta tablica przypominająca tę postać wielkiego tarnowskiego budowniczego architekta, tego jak Tarnów dzisiaj wygląda. I staramy się o takich osobach pamiętać. Współczesnym naszym szczęsnym jest Otto Schirr, też honorowy obywatel miasta Tarnowa, więc to bardzo taki, powiedziałbym, ważny moment.

0: moment dla miasta, żeby od postaci Szczęsnego Zaręby pamiętać i przypominać, ilekroć patrzymy na budynki, które zaprojektował, zbudował, to żeby ta postać nam się przypominała.
1: Mówił prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Wnioskodawcą przyznania tego tytułu był miłośnik historii Tarnowa Stanisław Siekierski, a tablica stanęła obok grobowca architekta, który znajduje się przy głównej alei na starym cmentarzu w Tarnowie.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Każdy, kto przyjdzie na stadion, zobaczy świetne widowisko, zapewniają reprezentanci Polski w rugby, którzy jutro zagrają w Nowym Sączu mecz z Czechami. Będzie to mecz towarzyski, ale nikt nie zamierza odpuszczać. Już dzisiaj sądeccy uczniowie mogli na stadionie Sandecji oglądać trening drużyny narodowej.
3: Kamil Bobrzyk, jeden z trenerów reprezentacji Polski. Drużyna jest przygotowana do tego, żeby grać w dobre rugby, szybkie rugby, tego co oczekuje od drużyny na ten mecz.
4: Jędrzej Nowicki. Chcemy dać dużo radości kibicom i osobom, które przyjdą na ten mecz. Na pewno będzie dużo widowiskowych sytuacji. Mamy wielu zawodników, którzy potrafią robić to widowisko.
5: Marcin Siemaszko. Bardzo jestem wdzięczny trenerowi za powołanie. Dla mnie to jest bardzo dużo, znaczy zagrać przed własną publicznością do Sącza.
4: Zapraszamy na mecz. Raz, dwa, trzy.
6: Polska!
1: Mecz Polska-Czechy rozpocznie się jutro o 20 na Stadionie Miejskim w Nowym Sączu, a od 16 będzie też turniej dla dzieci. Równocześnie na boisku w Zawadzie zagrają też reprezentacje Polski i Czech w kategorii wiekowej do lat 20.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Regularnie wspierają diecezjalną rozgłośnię, bo jak mówią, lubią słuchać wartościowych audycji i jeździć na pielgrzymki z radiowym klubem. Małżeństwo Sternowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec są naszymi stałymi słuchaczami. Wsparli zakończony remont radia w Tarnowie i regularnie pomagają Radiu RDN w realizacji misji ewangelizacyjnej i informacyjnej. Pani Jadwiga i pan Zbigniew w tym roku obchodzą 45-lecie małżeństwa. Świętowali tę rocznicę także podczas radiowego wyjazdu z klubem Dobrze Nastawionych.
7: W naszym domu Radio RDN jest od rana, od świtu można powiedzieć, do wieczora. Należymy do klubu RDN. Bardzo lubimy jeździć na wycieczki. Raczej ich nie opuszczamy. Teraz ostatnio byliśmy w Gietrzwałdzie, tam żeśmy przeżyli naszą 45. rocznicę ślubu, także było bardzo miło, bardzo pięknie, zwiedziliśmy dużo sanktuariów.
8: Bardzo dobrze się czuję w klubie, bardzo żeśmy byli w Medjugorje, wspaniała po prostu pielgrzymka, bardzo żeśmy to przeżyli. Jak się jedzie z księdzem Marcinem i z panią Justynką, jak razem jedziemy wszyscy, to się bardzo dobrze czujemy, wspaniała atmosfera i w ogóle wesoło w autobusie jest. Nie jest nudno.
7: Czujemy się w radiu jak w rodzinie.
8: Trzeba wspierać takie radio, bo zawsze każda złotówka się liczy.
7: Składamy ofiary prawie co miesiąc, a taką główną też na remont radia.
1: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej właśnie w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Słonecznie tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu, i w okolicach, i w Starym Sączu, i w Ciężkowicach, w Zakliczynie, dużo pogodnego nieba. Nawet w Grudku zrobiła się plażowa pogoda, plażowiczów brak. To oczywiście nic nie dziwi, bo przecież to już druga połowa września. Teraz na termometrach w Tarnowie 21 stopni, więc komfortowa jest temperatura, przewaga słońca. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, jutro na termometrach w ciągu dnia 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Od kilku dni meteorolodzy obiecywali, że ostatni weekend lata będzie słoneczny, pogodny i bez opadów i jak widzimy na razie słowa dotrzymali. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. W poniedziałek niestety wzrost zachmurzenia, spadek temperatury do 16 stopni, we wtorek tylko 14.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej. Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
10: Bo my bardzo.
9: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
11: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
9: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
11: Elżbieta Teper
9: i Justyna Dziedzic.
8: To była autopromocja.
12: Mówi się twardy orzech do zgryzienia, prawda? Jest takie powiedzenie. Niektórzy mówią trudny orzech do zgryzienia. Prawdopodobnie dlatego, że to powiedzenie wskazuje na sytuację, czy też jakiś problem trudny do rozwiązania i stąd błędne określenie trudny orzech do zgryzienia. W każdym razie ja wierzę w to, że z łatwością Państwo przyrządzicie kolejny posiłek z pomocą naszych ekspertek od gotowania. Czas na audycję 4 po gotowaniu.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dziś porozmawiamy o smakowitych symbolach jesieni. Otulone łupiną, chrupiące, zdrowe, włoskie, laskowe, nerkowce, brazylijskie, pekan. No to już chyba wszyscy wiemy, że dziś będzie o orzechach.
3: Tak, proszę Państwa, orzechy, które goszczą w naszych domach naprawdę już od wielu, wielu lat. Zachwycamy się nimi i orzechy u nas...
2: Ale dawniej, Panielu, były włoskie, laskowe, gdzieś zebrane pod lasem i tyle. Tak. A teraz jest cały wachlarz. Jeszcze ziemne później były.
3: Były ziemne, ale proszę Państwa, Polska się otwarła, świat się otwarł do nas, a więc te orzechy do nas zawitały. I jeżeli ktoś chce tak dokładnie poznać, które orzechy, kiedy, warto poczytać w internecie, jest bardzo dużo wiadomości. I nawet, moi drodzy, idziemy i zastanawiamy się czasami orzechy brazylijskie. No takie większe, trochę inny kształt. A przy wielu schorzeniach, szczególnie przy chorobach tarczycy, właśnie te orzechy są bogatym źródłem selenu i warto je spożywać. Zresztą każde orzechy...
2: Właśnie, dlaczego są zdrowe, Pani?
3: Bogactwo. Proszę Państwa, tłuszcz. Tłuszcz. Mózg wymaga tłuszczu do dobrego funkcjonowania.
2: Zdrowy tłuszcz.
3: Zdrowy tłuszcz. A tu mamy zdrowe tłuszcze.
2: Ale nie jemy pół kilograma naraz. Bo to jest jakieś 3000 kalorii, ale którym to wchodzi.
3: Tak, jak siądziemy, jeszcze mamy w jakiejś polewie, jeszcze w jakimś karmelu. O, przekąska, super. To tyle nie. Tak jak na przykład orzechy brazylijskie, właściwie dwa na dzień. Jeżeli mamy nasze orzechy włoskie, kilka orzechów. Nikt nie mówi pół kilograma. Ale żebyśmy się starali codziennie do organizmu dostarczać orzechy.
2: A w jaki sposób dostarczamy? Mówiłyśmy już, że jemy po prostu jako przekąskę. A co jeszcze można z tych orzechów zrobić w kuchni? Mają szerokie zastosowanie.
3: Oj, proszę Państwa, tak. Tylko w ten czas, jak się już osoby tym zainteresują, jak zaczną szukać, to restauracje chyba zbankrutują, bo wszyscy będziemy robić w domu to, co dobre. Proszę Państwa, potrawy słodkie, wytrawne, chrupiąca przekąska, baza do domowych, aromatycznych maseł, dodatek do dań głównych. I czasami ktoś tutaj, jak to do dania głównego? No, proszę Państwa, orzech posiekany do panierki, rewelacyjny dodatek. My się czasami boimy czegoś, bo nie znamy, bo tak nikt nie robił. Naprawdę warto poszukać. Orzech do mięsa nadaje mu też smak. I można dać zmielony, można dać posiekany do farszu. Jest coś innego. Czasami idziemy do restauracji, zastanawiamy się, co oni tam dodali. Właśnie my też poszukajmy. Ale bardzo ważne jest, żeby orzecha przygotować do potrawy, trzeba z nim coś zrobić. Nie zawsze o tym myślimy. Najczęściej to, co widzę, to ludzie podsmażają słonecznik, bo jest smaczniejszy. Ale zróbcie to samo z orzechem, wy go otworzycie. W ten czas ten aromat jest inny. Zresztą sami wiecie, jeżeli coś macie w ręku, wąchacie, nie czujecie zapachu. Ale jeżeli rozetrzecie w rękach, nadacie trochę ciepła, aromat już jest inny. To samo wymagają, tego samego wymagają orzechy. Orzechy są traktowane jako ciężki, tłusty element, który trzeba zrównoważyć kwasem lub ostrością. Prażone orzechy laskowe czy włoskie dają głębokie, dymne, wręcz mięsne nuty. A co Państwu powiedziałam wcześniej? Właśnie dodatek do mięsa. To mięso będzie miało troszeczkę inny smak.
2: Pani Elu, przykłady. Bo powiedzmy, że moja wyobraźnia mnie ogranicza i nie wiem, do jakiego mięsa dodać orzechy.
3: Mięsa cięższe. Mięso czerwone. mięso wołowe, nawet do farszu. I my możemy łączyć różne mięsa. Możemy połączyć mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe razem. I na przykład, żeby zrobić taki fajny aromat, ten podsmażony orzech damy do mięsa wołowego. Tu Państwu powiem taką rolatkę, która będzie... Każdy może sobie tworzyć na swój sposób, ale mięso wołowe, zmielone, doprawione, plus ten orzech, na to mięso wieprzowe można dać posiekane inne orzechy do mięsa i mięso drobiowe tylko doprawione zakładamy
2: też
3: bez
2: mielone,
3: tego dodatku. Też mielone. Mhm. I teraz nakładamy te trzy warstwy, to rolujemy, streczujemy i albo dajemy do piekarnika w łaźni wodnej, albo pieczemy w folii w piekarniku. Po przestudzeniu mamy jako wędlinę, a jeżeli podgrzejemy i zaserwujemy sosik, to mamy dodatek do drugiego dania mięsny.
2: I to jaki? Pani Elu, a teraz tak są bardzo modne wszelkie masła orzechowe. Zdrowe, niezdrowe? Jak jest pani? Co nam pani na ten temat może powiedzieć?
3: Wiadomo, że tłuste. Mhm. Wiadomo, że energetyczne.
2: Patrzymy na skład przede wszystkim, nie? Czy tam są tylko orzechy?
3: Patrzymy na skład, bo to jest bardzo ważne. Można sobie sprawdzić, czy ten skład jest dobry, wykorzystując różne aplikacje. I w ten czas jesteśmy pewni, że kupujemy coś dobrego. I teraz, proszę Państwa, czasami właśnie czy na naleśnik, czy jakiś placuszek, troszeczkę tego masełka. Dzieci to uwielbiają. Te starsze dzieci też.
2: Pani Elu, chcemy jakiś przepis. Może jakiś jesienny z orzechami? Może coś? Co nam pani dzisiaj
3: proszę
2: powie?
3: Proszę Państwa, troszkę jest może przy tym zabawy, ale jest dobre. Jabłka, szara reneta, antonówka.
2: Ale szarlotkę robimy, czy co?
3: O nie, właśnie, że nie szarlotkę. Miód albo syrop klonowy, 4 łyżeczki. Jak 4 jabłka, to 4 łyżeczki. Garść posiekanych orzechów i tutaj nawet możemy sobie zrobić mieszankę orzechów, bo mówimy włoskie, laskowe, ale pekan będą, nerkowca będą, 1 łyżeczka cynamonu, 4 małe kawałeczki masła, czyli tak można powiedzieć po 0,5 łyżeczki, 3/4 łyżeczki. Można dać rodzynki albo suszoną żurawinę.
2: Czyli jabłka pieczemy po prostu takie pyszne.
3: I teraz proszę Państwa, jabłka trzeba umyć, ściąć górę, wydrążyć gniazdo, uważać, żeby nie przebić dna. Z pozostałych składników robimy farsz. I możemy także dać od razu do jabłka miód, a możemy wymieszać wszystkie składniki, nawet z roztopionym masłem, żeby nie było kawałka, żeby komuś będzie tak łatwiej. Nadziewamy i pieczemy jabłka. Możemy dać troszeczkę wody na dno, ale proszę Państwa, chcę Wam jeszcze trochę zamieszać. My możemy na to jabłko położyć bezę. I takie jabłko nadziewane pod bezą. Proszę Państwa, rewelacyjne.
2: To już jest nieprzyzwoite wręcz.
3: To jest tylko trochę kaloryczne, ale jakie dobre. A jeszcze jakby zrobić troszeczkę sosu tofi, ewentualnie słonego karmelu.
2: Albo gałeczka loda.
3: Albo gałeczka loda. I zaprosić koleżankę. I razem rozkładać na czynniki pierwsze i zachwycać się smakiem.
2: Mamy nadzieję, że się Państwo zainspirujecie. A my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na 4 pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
4: Nie wiem jak Państwo, ale ja już mam ochotę na te wszystkie przysmaki. Więcej na stronie rdn.pl. A kolejna audycja za tydzień o tej samej porze na zegarach 23,5 minuty po 13:00. 18L.
5: Gdzieś pomiędzy słów.

0: tracę.
1: 1-8, ale zanim wszystko. No wszystko wskazuje na to, że rusza 30. także jubileuszowy ogólnopolski festiwal Comedy Italia w Tarnowie. Tak, już dziś będę miał dla Państwa zaproszenia na komedię, także będzie się z czego śmiać, także bądźcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, naprawdę warto, przekonają się o tym te osoby, którym uda się dodzwonić i na przykład będą uczestniczyć w spektaklu Klub Kawalerów 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia. Trzeba sobie zarezerwować czas już dziś, w poniedziałek. W poniedziałek przyjeżdża teatr z Warszawy, reżyseria i opracowanie tekstu Krystyna Janda. Jest to spektakl konkursowy, będzie go można obejrzeć w Centrum Sztuki Mościce. Najbliższy poniedziałek, rezerwujcie sobie czas, naprawdę warto. Zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
4: Reklama.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
2: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
3: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Już mamy 22 stopnie na termometrach w Tarnowie, niebo bezchmurne, w nocy częściowe zachmurzenie, ale bez opadów, spadnie temperatura do 9 stopni, jutro przewaga słońca i 24 stopnie. Jakość powietrza jest dobra, zachęca do spacerów, na barometrach w Tarnowie 991 hektopaskali, ciśnienie powoli, ale idzie w górę. Biometr jest na razie obojętny, będzie korzystny.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.

0: zabierzemy Państwa dzisiaj. No już, dziękujemy Patrycja. Było pięknie, naprawdę. Wilczy pęd. No i ja pędem informuję, że o godzinie 20 trzeba sobie zarezerwować czas. Najbliższy poniedziałek, tak. Klub Kawalerów w Centrum Sztuki Mościce podczas 30. Festiwalu Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia. Zostańcie z Radiem RDN. Naprawdę warto.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Klub Kawalerów to błyskotliwa komedia charakterów, w której mistrz gatunku Michał Chabałucki z humorem i ironią portretuje mężczyzn przekonanych, że wolność jest ważniejsza niż miłość. W tytułowym klubie spotykają się panowie pewni, że małżeństwo oznacza koniec swobody, a miłość to tylko złudzenie. Przysięgają wierność kawalerskim ideałom. Do czasu. No właśnie. Formacja Nieżywych Schabów teraz poleca klub wesołego szampana i wesoło będzie w poniedziałek. 14 6 200 500 czekam na telefon.

0: co byście Państwo powiedzieli na odrobinę humoru w poniedziałek o godzinie 20 w klubie Kawalerów? Zapraszamy do tego klubu, miłe panie. 14 6 200 500, no oczywiście panów także. Czy tutaj ktoś jest z nami? Nie ma tutaj, ale tutaj będzie ktoś z nami. Dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: A z kim mam przyjemność?
1: Sabina.
0: Witam panią. Pani Sabina do nas dzwoni skąd?
1: Z Jadownik.
0: Mąż jest?
1: Jest.
0: Jest mąż. Jako kawaler to jakim był człowiekiem? Bo takiego go pani poznała przecież, prawda?
1: Dobrym, bardzo troskliwym. Taki wierny przyjaciel, że tak powiem, do dnia dzisiejszego.
0: Nie należał
1: dalej trwamy, bo to 15. rocznica ślubu.
0: Gratulacje. Piękna rocznica, 15. Super. Pięknie dla was. Brawa. Owacje. Zabierze oczywiście pani męża do klubu kawalerów.
1: Tak, oczywiście.
0: Na ten spektakl. Pani Sabino. Sabina, dobrze zapamiętałem?
1: Tak, tak.
0: Pani Sabino, pytanie konkursowe. No, bo chętnych jest wielu, prawda, aby obejrzeć spektakl Klub Kawalerów. Proszę powiedzieć, bo dzisiaj zostanie zainaugurowany festiwal ogólnopolski Komedia Talia. Na inauguracji? No, szybciutko, gdzieś sprawdzamy. Dobra, tytuł spektaklu.
1: Jeszcze raz.
0: Tytuł spektaklu, który zostanie przedstawiony tradycyjnie przez Teatr Solskiego podczas inauguracji festiwalu Talia.
1: Chyba tango?
0: Daję jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedna szansa.
1: Kurczę, nie pamiętam, bo ja to słyszałam w radiu z mężem, żeśmy to słyszeli. Tak
0: to dobra, dam inne pytanie. Dobrze, skoro pani jest taka już zdeterminowana, chciałaby obejrzeć Klub Kawalerów, to proszę powiedzieć, skąd kawalerowie przyjadą do Tarnowa? Jak wiemy, jest to festiwal ogólnopolski. Z różnych miejsc, z różnych zakątków Polski przyjeżdżają teatry. Skąd przyjeżdżają?
1: Z Warszawy.
0: Teatr z Warszawy. Dobra, uznajemy tę odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. Jeszcze wielkie brawa. Wywalczyła pani to zaproszenie. Klub Kawalerów, Teatr z Warszawy, to znakomita klasyka polskiej komedii. Gratuluję serdecznie. Proszę pozdrowić męża. Jak ma na imię?
1: Paweł.
0: Paweł. Panie Pawle, wszystkiego dobrego dla pana. Zapraszamy do Klubu Kawalerów wraz z żoną Sabiną. Teraz Szymon Wydra, jak ja jej to powiem, to jest właśnie człowiek, który chyba chciał zostać kawalerem, ale chyba nie udało mu się do końca. W każdym razie o tym ta piosenka traktuje. A ja mam jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie, więc nie poddajcie się. 14

0: Szymon Wydra i Carpe Diem, jak ja jej to powiem, tak, panowie przysięgają wierność kawalerskim ideałom do czasu, gdy na ich drodze stają one, kobiety, inteligentne, urocze i wystarczająco sprytne, by nie dać się zbyć męskim intrygom. To właśnie spektakl Klub Kawalerów. Na godzinę 20, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze wybrać się w poniedziałek, to bardzo proszę. Halo, dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Maria.
0: Witam panią, pani Mario. Pani pamięta pytanie, które zadałem pani poprzedniczce Sabinie i nie...
1: Nie do końca, bo akurat miałam tutaj takie troszeczkę zawirowanie.
0: Dobrze, no to ja szybciutko już przypominam pytanie konkursowe. Spektakl, proszę podać tytuł spektaklu, który zainauguruje 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia 2026.
1: Dziś. Prawda.
0: Prawda? Prawda? Prawda. No oczywiście, że jest to prawda, tak.
1: A nawet byłam na tym spektaklu, na tym...
0: Ja, no to proszę nam teraz zarekomendować, powiedzieć nam, czy warto wybrać się.
1: No, uważam, że bardzo warto, bo...
0: Nie oczekiwałem innej odpowiedzi.
1: Proszę?
0: Nie oczekiwałem innej odpowiedzi, naprawdę warto. Co dalej?
1: Warto, jeszcze raz warto. I żeby się przekonać o tym, to proszę przyjść.
0: O. Bardzo dobrze.
1: Do teatru, który jest bardzo szanowanym instytucją naszym mieście.
0: Niezwykle przyjazne są jego progi, prawda?
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo.
0: Dziękujemy za te słowa. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać to zaproszenie, dobrze?
1: Dziękuję uprzejmie bardzo panu, pozdrawiam prowadzących.
0: Panie. Bardzo również dziękujemy za te pozdrowienia. A teraz mam jeszcze dla państwa niespodziankę. Bilety na godzinę 20 zostały rozdane. Najbliższy poniedziałek, Klub Kawalerów. Ten spektakl naprawdę warto obejrzeć i wprowadzić się w dobry nastrój na cały tydzień. No i mam jeszcze tę niespodziankę, a niespodzianka jest taka, że jeszcze są spektakle o godzinie 17. Tak jest, ten spektakl będzie pokazany wcześniej o godzinie 17. Jeżeli państwo macie ochotę, to także mam jeszcze zaproszenia. Spektakl o godzinie 17, Klub Kawalerów w reżyserii Krystyny Jandy. Obsada: Izabela Dąbrowska, Justyna Ducka, Monika Frączek, Agnieszka Sienkiewicz, Gauer, Maria Seweryn, Tomasz Drabek, Maciej Karbowski, także mnóstwo aktorów z Warszawy przyjedzie, aby pokazać państwu ten spektakl, abyśmy się mogli wspólnie bawić. No a dzisiaj inauguracja. Prawda, teraz tak trochę przewrotnie, Łukasz Zagrobelny. Nieprawda.

0: Prawdą jest, że mam jeszcze zaproszenia na godzinę 17 włączenie. Tym razem.
1: Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
0: Bardzo miło było, ale się skończyło. No, trochę za szybko, proszę próbować. 14 6 200 500. Halo, dzień dobry.
2: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nie mam przyjemność.
2: Halo?
0: Tak, Radio RDN Małopolska z tej strony, RDN Nowy
2: Dzień
0: Sąd.
2: Dobry.
0: Dzień dobry, Jerzy Olszówka, kłaniam się. Kto po drugiej stronie? Proszę mi podać imię.
2: Justyna.
0: Pani Justyno, skąd pani do nas dzwoni?
2: Tarnowa.
0: I teatr Tarnowski jest pani bliski, tak?
2: Tak, bardzo.
0: Naprawdę? Często pani bywa? Często pani bywa?
2: Często.
0: W tych przestrzeniach? Na jakim spektaklu ostatnio?
2: Ostatnio byłam na takim spektaklu... jesteś, widzi pan, gdzie przepraszam,
0: no ale... Bywa. No bywa.
2: Były jeszcze takie tak, próby, czy coś takiego? Próba?
0: Próby, no tak, próby, oczywiście, próby. Były próby.
2: Na nawet próbę. Mam zdjęcie z Mikołajem Grabowskim.
0: Tak? A, no właśnie, w reżyserii Mikołaja Grabowskiego wszystko dzieje się gdzieś właśnie gdzieś poza sceną, jak to wszystko wygląda na zapleczu, przygotowują odpowiedni spektakl. No to dobrze, no to już brawa pani uzyskała od nas, gratuluję i zapraszam na spektakl pod tytułem Klub Kawalerów. Kogo pani ze sobą zabierze?
2: Myślę, że przyjaciółkę. Tak?
0: Przyjaciółkę. No, panie będą wiedziały, jak to mężczyźni, co robią mężczyźni w klubie kawalerów, jak to się wszystko odbywa. Proszę się nie rozłączać, dobrze? Za chwilę powiem, jak odebrać to zaproszenie. Czy jest jeszcze ktoś tutaj chętny, aby obejrzeć spektakl Klub Kawalerów? To bardzo proszę, błyskawicznie taka niespodzianka od nas dla was. No. Dzisiaj rusza Ogólnopolski Festiwal Comeditalia. Dzień dobry, dzień dobry. Halo.
3: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, mamy taki jakiś pogłos. Z kim przyjemność mam tym razem?
3: Bogusława.
0: Pani Bogusława też często zagląda do teatru, czy to będzie pierwsza wizyta?
3: Tak, no staramy się raz na chwilę, no też zaglądać do
0: teatru. Śledzi pani cały repertuar Tarnowskiego Teatru i od czasu do czasu uda się być. To po raz który odbędzie się Festiwal Comeditalia?
3: Proszę?
0: Który, po raz który odbędzie się Festiwal Comeditalia w Tarnowie?

0: festiwalu. No, Klub Kawalerów w najbliższy poniedziałek. Dwa spektakle o godzinie 17 i o godzinie 20. I w tym miejscu już muszę powiedzieć, że Państwu, że ta pula została wyczerpana, ale proszę się nie martwić. Na kolejne spektakle także będę chciał Państwu rozdawać zaproszenia. Tylko szybciutko przypomnę, że już dzisiaj Prawda na deskach Tarnowskiego Teatru w wykonaniu Tarnowskiego Teatru. Spektakl tradycyjny na rozpoczęcie festiwalu dzisiaj o godzinie 17 i o godzinie 20. Później mamy Lady Mayday, Klub Kawalerów, wcześniej wspomniany Pułapka, Grupa Krwi i Była Sobie Polska. To spektakle biorące udział w konkursie 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia. Oczywiście jeszcze mnóstwo imprez towarzyszących. Zachęcam do zapoznania się z całym programem. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Za chwilę łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Reklama. Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie. Po reklamie.
3: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Krynicy Zdroju został wyremontowany.
4: Zostały odnowione wszystkie sale, wyremontowane, odmalowane, założona wszędzie klimatyzacja.
3: Śmiertelny wypadek impulsem do powrotu tarnowskiej masy krytycznej. Rowerzyści wyjadą na ulicę w najbliższy wtorek. Szczegóły za moment. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Krynicy już po remoncie. Dodatkowo pacjenci, którzy w najbliższych dniach wrócą na trzecie piętro powiatowego szpitala, będą mogli korzystać z dwa razy większej powierzchni niż do tej pory. To dlatego, że zakres prac obejmował nie tylko odnowienie dotychczasowych pomieszczeń, ale też zwiększenie metrażu oddziału. Modernizacje przeszły sale, które były wykorzystywane przez zamknięty już oddział ginekologiczno-położniczy. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba podkreśla, że wszystko zostało wykonane w najwyższym standardzie.
4: Zostały odnowione wszystkie sale, wyremontowane, odmalowane, założona wszędzie klimatyzacja, wszędzie są toalety w każdej sali, więc to jest taki duży komfort i duża wygoda dla pacjentów, ale też i dla personelu. No i oczywiście ta elektronika, o której mówiłem, czyli cała cyfryzacja szpitala, co bardzo nas cieszy, że udało się zrealizować ten projekt, rozliczyć. Mamy zabezpieczenia, mamy nowe firewalle, mamy nowe systemy kolejkowe i mamy nowy sprzęt. Dzisiaj dane medyczne są danymi wrażliwymi, więc też tu jest przede wszystkim nacisk na zabezpieczenie tych danych.
3: Oddział na czas remontu przeniesiony został na parter. Teraz sprzęt i pacjenci będą sukcesywnie przenoszeni do odnowionych pomieszczeń. Temat wróci dzisiaj w Pulsie Regionu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Tarnowscy rowerzyści ponownie wyjadą wspólnie na ulice miasta. Już w najbliższy wtorek odbędzie się Tarnowska Masa Krytyczna. Tegoroczna akcja ma szczególny charakter. Jej organizatorzy chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów i problemy z miejską infrastrukturą. Impulsem do organizacji wydarzenia był tragiczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego. Rowerzyści podkreślają, że w miejscu, w którym doszło do wypadku, zabrakło rozwiązania pozwalającego bezpiecznie przedostać się z ulicy Hodowlanej do ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Jak mówił w Pulsie Regionu organizator Tarnowskiej Masy Krytycznej Marcin Zaród, drogi rowerowe na terenie miasta nie zawsze tworzą wspólną sieć, a w niektórych miejscach nagle się kończą.
5: W dzisiejszym świecie warto spojrzeć na to jako na system, że jeżeli te drogi dla rowerów nie będą połączone, nie będą bezpieczne, nie będą dogodne i wygodne, to rowerzyści po prostu nie będą z nich korzystać, co oznacza, że albo znajdują się na chodniku, albo znajdują się na jezdni. Ani jedna, ani druga rzecz nie jest dobra dla pozostałych uczestników tego transportu miejskiego, więc świat się na tyle dużo zmienia, że warto podejść do tego właśnie zmieniając nastawienie, zmieniając sposób myślenia o mieście, jako o przestrzeni, która nie jest tylko dla samochodów, ale tamten pieszy powinien

0: mieć swoje miejsce i ten rowerzysta też.
1: Wydarzenie, przypomnę, zaplanowano na wtorek, 22 września, start o 17.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Czysty komin, sprawna wentylacja i czujnik tlenku węgla mogą zdecydować o bezpieczeństwie w czasie sezonu grzewczego. Prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy Wiesław Zabawa alarmuje, że wielu pożarów udałoby się uniknąć, dbając o regularne czyszczenie przewodów kominowych. Podkreśla, że warto o tym pamiętać, szczególnie przed pierwszym w danym sezonie uruchomieniem pieca. A takie czujki można też otrzymać w ramach programu realizowanego przez powiat tarnowski. Do rozdysponowania jest 500 urządzeń wykrywających tlenek węgla i dym.
3: Mamy 6-stopniowy cykl, który każdy mieszkaniec może łatwo przebrnąć i taką czujkę od nas dostać. Strażacy finalnie z OSP z danej gminy, danego mieszkańca mu to do połowy listopada zamontują i może po prostu czuć się w domu bezpieczny ze swoją rodziną właśnie w tym okresie grzewczym, który niebawem się rozpocznie. Mamy punktację, która warunkuje kolejność montażu tych czujek i rozdysponowania tych czujek. Po pierwsze, trzeba być mieszkańcem powiatu, właśnie mieszkać na terenie którejś z 16 gmin. Trzeba być właścicielem, współwłaścicielem domu jednorodzinnego, bo głównie celujemy to w domy właśnie jednorodzinne. Im więcej osób, im więcej dzieci, im więcej seniorów w domu, tym wniosek jest lepiej punktowany.
1: Mówił Tomasz Stelmach z zarządu powiatu tarnowskiego. Wnioski o czujki można składać do 29 września, a temat także pojawi się dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: Z życia Kościoła.
1: Zbliżają się centralne uroczystości odpustowe w Limanowej. Jak już informowaliśmy, od wtorku wierni z całego regionu pielgrzymują do tutejszej bazyliki, żeby modlić się przed cudowną figurą Matki Boskiej Bolesnej. W niedzielę przypadnie główny dzień tygodniowych uroczystości, w którym odbędzie się chociażby błogosławieństwo wieńców dożynkowych. Rolnicy dziękować będą w sanktuarium za tegoroczny sezon.
4: Wiemy, że obecnie jest susza, są wielkie problemy dla rolników, dla sadowników, dla pszczelarzy. Dlatego tym bardziej chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że udało nam się w tym roku uzyskać tyle dobrych owoców, zarówno tych materialnych, jak i też duchowych, bo o tym nie zapominamy, aby zawsze dziękować Matce Bożej za wstawiennictwo.
1: Mówił ksiądz Wiesław Piotrowski, kustosz i proboszcz z Limanowskiej Bazyliki. A sumie odpustowej o 11:00 przewodniczyć będzie biskup Wiesław Lechowicz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Nic nie zmienia się na razie w pogodzie, chyba tylko na barometrach i na termometrach. 22 kreski powyżej zera, temperatura komfortowa, 991 hektopaskali na barometrach, no powoli ciśnienie rośnie, będzie poprawiać się sytuacja biometeorologiczna, jakość powietrza jest dobra. Co meteorolodzy zapowiadają na kolejne dni? No również pogodnie i słonecznie. Tak będzie jutro i w niedzielę, w poniedziałek wracają opady.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Przed nami ostatnie dni pogodnego lata i słonecznego. Poniedziałek to będzie jeszcze lato, ale już będzie bardziej przypominać poniedziałek jesień. We wtorek tym bardziej. Całkowite zachmurzenie i tylko 14 stopni. Pierwszy dzień jesieni, czyli środa 23 września. Pogodna i słoneczna, ale z temperaturą 13 stopni.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: I tak w ogóle, no to kolejne dni później będą słoneczne. Czwartek, piątek, no niestety sobota, pierwsza sobota jesienna będzie pod chmurką i potrzebny będzie parasol, ale nawet nieźle, bo 18 stopni będzie na termometrach.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Teraz będzie wspomnieniowo. 18 września w 1933 roku urodził się Jerzy Połomski, piosenkarz i aktor, gwiazda polskiej estrady lat 60. i 70. Nagrał kilkadziesiąt płyt i śpiewał piosenki, które znała cała Polska, w tym Bo z dziewczynami, Daj, Nie zapomnisz nigdy, Kiedy znów zakwitną białe bzy, Błękitna chusteczka, Ta ostatnia niedziela. Zmarł w 2022 roku. Jeden z najbardziej znanych przebojów Jerzego Połomskiego, utwór Cała sala śpiewa z nami, ze słowami Jana Tadeusza Stanisławskiego, pierwotnie nosił tytuł Hiszpański walczyk.
1: Był raz bal na 100 par, pan Bodzirej prost szalał po sali, koszyk

0: walcu ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami.
1: Jerzy Połomski urodził się w Radomiu jako Jerzy Pająk. Na studia wyjechał do Warszawy. W 1957 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Talent piosenkarski i głos ciepły baryton odkrył w nim szybko profesor Ludwik Sępoliński, który też zasugerował zmianę nazwiska na potrzeby sceny na Jerzy Połomski. Jako aktor zadebiutował w tym samym roku w warszawskim Teatrze Buffo. Grał też w Stołecznym Teatrze Syrena. Również w 1957 Jerzy Połomski zarejestrował pierwsze nagrania radiowe. Dwie palmy, jedna z pierwszych piosenek nagranych przez Jerzego Połomskiego. Fragment z 1958 roku w audycji Podwieczorek przy mikrofonie.

0: W 1959 roku ukazała się pierwsza płyta piosenkarza Podwieczorek z piosenką. Kolejne albumy, między innymi Nie zapomnisz nigdy, Warszawa moja miłość oraz Z tobą świat nie ma wad, utwierdziły jego pozycję jako jednego z czołowych artystów w kraju. Jerzy Połomski w 2016 roku w rozmowie z Marią Szabłowską o artyście, który miał na niego duży wpływ w pierwszych latach kariery, mówił.
1: Wzorcem dla mnie był wtedy najstarszy polski piosenkarz Pan Miecio Fok.
2: Tak?
1: Kochaliśmy go wszyscy. No i tak się mój zawód piosenkarski zaczął i korzystam z tej okazji dzisiaj, żeby pięknie podziękować wszem i wobec, ponieważ nie mogę dotrzeć wszędzie, a jeszcze po Polsce. I spotyka mnie w nie mniejsze, jeżeli nie cieplejsze nawet przyjęcie u publiczności. Podziękować za dowody sympatii, za to, że przychodzą, że słuchają, że pozwalają mi żartować.
0: Utwory Jerzego Połomskiego zdobywały tytuły piosenek miesiąca i roku w plebiscytach radiowych, prasowych i telewizyjnych oraz wyróżnienia na festiwalach w Sopocie i Opolu. Artysta wielokrotnie występował za granicą, m.in. w Czechosłowacji, ZSRR, Jugosławii, Rumunii, na Węgrzech, a także w Anglii, Danii, Francji, na Kubie oraz w ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych, Kanady i Australii. W 2012 roku piosenkarz opowiadał, że utwór Cała sala śpiewa z nami śpiewał niemalże na każdym koncercie.
3: Nie wyobrażam sobie recitalu, żeby na zakończenie nie rzucono mi z sali tego hasła. Jestem karny artysta, więc śpiewam. Zresztą przekonałem się do tej piosenki. Jeżeli takie vox populi akceptuję, to znaczy, że jest ta piosenka potrzebna, bo ja jej nie doceniałem. Był kiedyś taki redaktor Ibis, który musiał mnie namawiać, żebym ja tę piosenkę zaśpiewał, bo była jakaś taka audycja telewizyjna, ale już wtedy, pamiętam, w studio telewizyjnym cieszyła się uznaniem wyrobionej publiczności.
0: W grudniu 1981 roku podczas trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce Jerzy Połomski postanowił pozostać w Stanach Zjednoczonych. Dostał zieloną kartę. Wrócił jednak do kraju po zniesieniu stanu wojennego. A w 2006 roku piosenkarz wraz z zespołem Big Cyc nagrał nową wersję swojego dawnego przeboju. Bo z dziewczynami.

Bo z dziewczynami Jerzy Połomski i grupa Big Cyt. Przypomnę, dziś przypada rocznica urodzin artysty. Jerzy Połomski został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2016 roku złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Był też laureatem wielu wyróżnień. W 1973 odebrał Nagrodę Publiczności na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W 1993 Złoty Mikrofon Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej w Nowym Jorku. W latach 60. trzykrotnie zdobył tytuł najpopularniejszego piosenkarza Polonii Amerykańskiej w Chicago. W 2003 odebrał Nagrodę Artystyczną Polskiej Estrady Prometeusz za najważniejsze osiągnięcia artystyczne i twórcze, a 6 lat później otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Był obecny na scenie ponad 60 lat. W 2019 roku ogłosił zakończenie kariery artystycznej. 2 lata później zamieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Zmarł 14 listopada w 2022 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, a został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piątkowe popołudnie, przed nami weekend, czas na rekomendacje folkowej listy przebojów. Ta w każdą niedzielę w godzinach porannych zaprasza Andrzej Zarych.
2: Dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na folkową listę przebojów. Zaczynamy w niedzielę po 8 rano, kończymy w niedzielę przed 9 rano. W naszym programie będziemy prezentować zespoły. Będziemy prezentować zespoły z różnych rejonów Małopolski, więc mogę śmiało powiedzieć, że odwiedzimy górali, odwiedzimy może Lachów, może Krakowiaków, może jeszcze inne regiony. No w każdym razie naprawdę będzie się działo, będzie się grało. Myślę, że będą utwory, które wszyscy będziemy śpiewać razem z wykonawcami. Będą też utwory do tańca. Obiecuję Państwu. Obiecuję na pewno oberek, obiecuję na pewno polki, a jakie, o krakowiaki jeszcze też, proszę bardzo, jak najbardziej. To wszystko w naszym programie, który doskonale nastroi Państwa na niedzielę i na cały tydzień, bo folkowa lista przebojów jest po to, żeby nas czynić wesołymi, po to, żeby nam się świetnie tydzień zaczynał. Serdecznie zapraszam, folkowa lista przebojów na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Andrzej Zarych.
1: A teraz, żeby się świetnie zaczynał weekend, który już tuż już odliczają kilkanaście, może kilkadziesiąt minut i fajrand, jak to mówią. I po pracy, po 15. No i też pewnie ruch większy będzie na ulicach Tarnowa, Nowego Sącza i generalnie w regionie. Jak wyglądają ulice miast będziemy sprawdzać przed godziną 15. No i razem będziemy wchodzić w weekend. No i też na dobry początek weekendu na folkową nutę. Bratanki Halina Mlinkowa i modliła się dziewczyna. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie. Kradzież w sklepie jubilerskim w Limanowej. Do zdarzenia doszło dzisiaj po 9:00 na terenie jednej z galerii handlowych. Mężczyzna zabrał wyroby jubilerskie, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie poruszał się białym Mercedesem. Limanowska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, a także zdjęcie pojazdu, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Jeśli ktoś rozpoznaje osobę widoczną na zdjęciu, a zdjęcia publikujemy na rdn.pl i posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości bądź okoliczności zdarzenia. Proszony jest o kontakt pod numerem 47 83 45 400 112 lub z najbliższą jednostką policji.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Testament czy dostęp bliskich do rachunku bankowego to kwestie, o których wiele osób zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy pojawia się kryzys. Tymczasem, jak przekonywali uczestnicy konferencji Bezpieczna Firma w Tarnowie, na takie sytuacje warto przygotować się znacznie wcześniej. Jak mówi Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, o zabezpieczeniu przyszłości trzeba myśleć już na etapie tworzenia firmy, a nie dopiero wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo.
10: Należy przygotowywać się wtedy, kiedy pojawia się następca, a w zasadzie to należy przygotować się wtedy, kiedy jest pomysł na stworzenie firmy. Sukcesja to nie jest kwestia przekazywania. Sukcesja to jest kwestia przygotowania i bezpieczeństwa tej firmy. Po to, żeby nie trzeba było ją sprzedawać, zamykać, tylko po to, żeby można było ją kontynuować. Testament to jest taka forma, która dotyczy nie tylko firmy, ale dotyczy każdego z nas. Testament to jest nasza wola, co zrobimy z naszym majątkiem, co zrobimy z naszym dziedzictwem i w jaki sposób go poukładamy.
0: Jak mówią eksperci, kwestie te są ważne nie tylko w kontekście zarządzania firmą, ale też życia codziennego. Jeśli odpowiednio wcześnie nie wykonamy odpowiednich kroków prawnych, nasi bliscy w chwili, kiedy nas zabraknie, mogą zostać bez dostępu do pieniędzy. Organizatorzy podkreślali, że chcą, aby konferencja była początkiem szerszej rozmowy o bezpieczeństwie przedsiębiorców, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i rodzinnym.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Korytarze na onkologii w sądeckim szpitalu znowu nabrały kolorytu. Ściany wzbogaciły się o kolejne prace plastyczne w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego Magia Lotu. Kilkanaście obrazów przygotowanych dowolną techniką sporządzili finaliści ubiegłej edycji konkursu wraz ze swoimi bliskimi. A ich celem było pokazanie świata marzeń z lotu ptaka, aby rozjaśnić chorującym ich codzienne zmagania z chorobą. Magia lotu to nic innego jak piękno i odwaga, mówi pomysłodawca konkursu, artysta plastyk z Nowego Sącza Stanisław Szarek.
11: To są dokładnie te same słowa, to samo tak przetworzone. I teraz w tym szpitalu pojawia się ta odwaga i to piękno. Piękno to, co widzimy, a odwaga to, że tu ludzie przychodzą leczyć się i to, że są tu lekarze i cały zespół, który ma tą odwagę właśnie pomagać nam wszystkim, ludziom, którzy tutaj są.
0: Organizatorami konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a obecna 14. już edycja konkursu pod hasłem Na skrzydłach bajkowej przygody nadal trwa. Prace można przesyłać jeszcze do 30 września.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Tak jak było, tak jest, czyli niebo bezchmurne, w wielu miejscach słonecznie i bez opadów. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 991 hektopaskali, coś na termometrach drgnęło w górę, także jeszcze tym bardziej komfortowa jest temperatura, 22, no może nawet 23 stopnie pokazują termometry w regionie. W nocy częściowe zachmurzenie, nadal bez opadów, 9 stopni w nocy, jutro częściowe zachmurzenie, 23-24 stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Niedziela też zapowiada się bardzo pięknie, z temperaturą 23-24 stopni. Na zegarach 14:35.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny.
1: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Widowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Po reklamie.
3: Witam kierowców i pozdrawiam. W Bochni jedna kolizja, nic poważnego. Dębicy policjanci w miejscowości Czarna odnotowali jedno zdarzenie. Zderzenie rowerzysty z samochodem ciężarowym. Kierujący rowerem doznał obrażeń, na szczęście nie zagrażających życiu. Dąbrowie Tarnowskiej spokojnie. Tarnowscy policjanci odnotowali kolizję na 94. W tej chwili w Zgłobicach na Nawrotce. Tam kierujący uderzył w sygnalizator świetlny i są spore utrudnienia. Policja jedzie na miejsce tego zdarzenia. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia, ponieważ samochód trzeba ściągnąć z jezdni. Ponadto tarnowscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie rowerzysta na ulicy Rudy Młyny. Przewrócił się na plamie oleju. Na drogach w regionie sądeckim, limanowskim, gorlickim mamy spokojny dzień, bez wypadków i kolizji, które wymagałyby interwencji służb. Ruch jednak jest duży. W Nowym Sączu odczuwacie to m.in. w centrum miasta. Korki już m.in. na ulicach Piotra Skargi, Lwowskiej, Matejki. Coraz więcej aut mamy też na wylotówkach, czyli ulicach Tarnowskiej, Krakowskiej, Barskiej, Nawojowskiej czy Węgierskiej. Tłuszczą zaczyna robić się też na obwodnicy północnej miasta. Możecie spodziewać się również utrudnień na ulicy Aksentowicza, na osiedlu Helena. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, droga czasowo została dziś zamknięta na czas układania warstwy ścieralnej w związku z odbudową nawierzchni uszkodzonej podczas robót związanych z przebudową torów kolejowych. Kierowcy powinni zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznaczenia. Zajrzmy jeszcze do Limanowej. Tu korkują się okolice Ronda. W Sowinach sporo aut też na Jana Pawła II, Marka i Żwirki Wigury. W Gorlicach korki na drodze krajowej 28, Sienkiewicza, Węgierska i Mickiewicza, także Biecka, są obciążone. Wszystkiego bezpiecznego o szerokości dla kierujących. 18 do 15.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy. Kolejne.

0: wielki.
1: Dziś w ostatnim wydaniu w tym tygodniu Pulsu Regionu o proteście w sprawie sądeczanki. Dlaczego głos ludzi z Nowego Sącza w sprawie przebiegu sądeczanki nie jest słuchany? Skarżą się mieszkańcy osiedli Zabełcze i Przetakówka. Od kilku lat sprzeciwiają się budowie nowej drogi 75 w przebiegu preferowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chcą, by sądeczanka wchodziła do Nowego Sącza lewą stroną Dunajca. Chodzi o ten wariant bez wyburzeń domów, stworzony przez Sądecką Izbę Gospodarczą. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym. Zajrzymy na nowy oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Klinice Zdroju. Jest już po remoncie. Przypomnimy, a właściwie też zaproponujemy Państwu, jak przygotować się do sezonu grzewczego. Będzie doradzał kominiarz. I również przypomnimy o Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu. Ten dzień przypada już w najbliższą niedzielę. A po godzinie 16 w Pulsie Regionu przedstawicielki Fundacji Iluminaria Martyna Kendra, Małgorzata Szlak i Anna Rzepka opowiedzą o Akademii dla przyszłych i młodych mam. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Sącz. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów. Informacyjne podsumowanie dnia od 15.30 do 17.00.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wybaczyć niewybaczalne. Rozmawiałem niedawno z pewną panią, której syn został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę. Gdyby ten kierowca zatrzymał się, by udzielić pomocy, ten młody człowiek miałby szansę przeżyć. Ale co w takiej sytuacji oznacza przebaczenie? W osobie mojej rozmówczyni uderzyło mnie, że ból tej tragicznej straty, matczyny ból, był wciąż tak samo świeży. A mimo to gotowa była przebaczyć człowiekowi winnemu śmierci jej syna. Obserwowałem ją od czasu tamtej rozmowy i zdumiewał mnie jej proces wewnętrznego uzdrowienia. Ona doskonale wie, że nic nie odmieni tego, co się już stało. Żadna forma wymierzenia sprawiedliwości nie przywróci życia jej syna. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Te trzy słowa wyrażają to, na czym polega przebaczenie. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. Podejrzewam jednak, że bez względu na to, jak trudno byłoby tej matce zdobyć się na przebaczenie, jeszcze ciężej byłoby jej dźwigać do końca życia ciężar nieprzebaczenia.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie.

0: i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
4: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
3: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
4: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
6: Dobra wiadomość dla kierowców poruszających się drogą 94. Tam doszło do kolizji w Zgłobicach na zawrotce. Kierujący uderzył w sygnalizator świetlny. Starszy mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w ten sygnalizator. Nie ma w tej chwili utrudnień, także ruch odbywa się na bieżąco na 94. Natomiast coraz większe natężenie ruchu w ogóle w miastach. W Gorlicach korki tworzą się na drodze krajowej 28. To ulice Parkowa, Kościuszki, ale też Biecka. Spory ruch również w centrum. Omijajcie ulicę Sienkiewicza, Węgiersko-Mickiewicza, Krakowską i Kołłątaja. W Limanowej korki mamy na osiedlu Sowliny. To ulice Łososińska, Tarnowska, Witosa, Krakowska, Lipowa i Piłsudskiego. Duży ruch mamy też na ulicach Jana Pawła Pawła II, Marka Żwirki i Wigury, a także Zygmunta Augusta. W Nowym Sączu uciążliwe dla kierowców są okolice ronda na osiedlu Zawada, czyli zbieg ulicy Nawojowskiej i Alei Piłsudskiego. Korki także na Węgierskiej, Kolejowej Zygmuntowskiej, Limanowskiego. W centrum omijajcie Piotra Skargi, Lwowską, Matejki, a poza tym także Bulwar Narwiku, Kilińskiego, Lwowską, Barską, Witosa, Pieczkowskiego, Tarnowską, ale też skrzyżowanie przy urzędzie gminy Chełmiec. Mamy też ważną informację dotyczącą tego, co wydarzy się po weekendzie. W poniedziałek rozpocznie się remont prawie 1,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 75 w Mochnaczce Wyżnej w gminie Krynica-Zdrój. Odnowiona zostanie droga z poboczami. W miejscu prowadzenia prac będzie wahadło sterowane sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Prace mają potrwać do końca roku. W Tarnowie ruch umiarkowany, a najwięcej samochodów na Narutowicza. Oczywiście ta ulica jest teraz mocno zatłoczona, ale na pozostałych ulicach, no jeszcze na Lwowskiej jest troszeczkę więcej pojazdów. No w miarę spokojnie. Byle do weekendu.

18 dzień września w muzyce. W 1970 roku w Londynie zmarł Jimi Hendrix, wokalista, gitarzysta, kompozytor, muzyk rockowy wszechczasów. Odkryty przez basistę grupy The Animals czasu Chandlera, debiutował na scenach brytyjskich grając przed Little Richardem czy Argentino Turner, Johnem Hammondem. W 1976 roku Queen zagrali darmowy koncert w Hyde Parku, który zgromadził około 150 tysięcy. W roku 1987 wokalista występujący pod pseudonimem Black wydał debiutancki album zatytułowany Wonderful Life Black i właśnie ten utwór.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
3: Szalik?
2: Zimno.
4: Herbatka?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
2: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają. 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
1: Po reklamie.
12: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
13: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
12: Interwencje.
14: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
12: Opinie.
15: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
12: Fakty.
16: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
12: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
17: Nie ustają protesty mieszkańców Nowego Sącza w sprawie wlotu nowej drogi Sądeczanki do miasta.
18: Sądeczanka tak, ale po lewej stronie Dunajca.
19: To, co jest w tej chwili proponowane przez państwa, to jest niemożliwe do realizacji.
17: Po kilku miesiącach utrudnień pacjenci będą mogli korzystać z nowej przestrzeni. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Krynicy Zdroju został odnowiony.
20: Ta powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie. Poprzednio pacjenci niestety nie mieli zbyt komfortowych warunków, nie ma co ukrywać, one nie przystawały do dzisiejszych czasów.
17: Jak przygotować dom do sezonu grzewczego? Kominiarz doradza, powiat tarnowski rozdaje czujniki.
21: Nasze domy, nasze mieszkania są naszymi twierdzami i to nam wszystkim powinno zależeć na bezpiecznym użytkowaniu przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.
17: W niedzielę, w Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będzie w kościołach składka na naszą diecezjalną rozgłośnię.
22: Czujemy się w radiu jak w rodzinie.
23: Trzeba wspierać takie radio, bo zawsze każda złotówka się liczy.
22: Składamy ofiary prawie co miesiąc, a taką główną też na remont radia.
17: Po godzinie 16 w Pulsie Regionu przedstawicielki Fundacji Illuminaria Martyna Kendra, Małgorzata Szlak i Anna Rzepka opowiedzą o Akademii dla przyszłych i młodych mam. Mamy piątek. To 18 dzień września 2026 roku. Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam w imieniu reporterów radia do godziny 17. Dzisiaj świętują Ariadna, Baltazar, Dobrowit, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego naj. My name is Luka.

0: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
1: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
0: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
1: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
0: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
2: Po reklamie.
3: Dlaczego głos ludzi z Nowego Sącza w sprawie przebiegu sądeczanki nie jest słuchany? Mówili mieszkańcy osiedli Zabełcze i Przetakówka podczas spotkania z mediami. Od kilku lat sprzeciwiają się budowie nowej drogi krajowej 75 w przebiegu preferowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chcą, by sądeczanka wchodziła do Nowego Sącza lewą stroną Dunajca po stronie gminy Chełmiec. Co na to Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz władze Nowego Sącza, sprawdzał Krzysztof Niedzielan.
4: Mieszkańcy osiedli Zabełcze i Przetakówka szacują, że w przypadku wariantu, dla którego została wydana decyzja środowiskowa, wyburzonych zostanie nawet około 40 domów lub więcej. Od kilku lat protestują i walczą o inny przebieg sądeczanki.
5: Sądeczanka tak, ale po lewej stronie Dunajca.
6: Czym my się różnimy od mieszkańców Gnojnika czy Łososiny? Minister zlecił dodatkowe analizy dla odcinka Uszew-Wytrzyszka, Łososina Dolna, Tęgoborze. A tu nie chcą skorzystać z naszych podpowiedzi. Jako mieszkańcy Nowego Sącza kierujemy do ministra infrastruktury wniosek o wyjaśnienie kryteriów podejmowania decyzji dotyczących przebiegu sądeczanki oraz objęcie odcinka Tęgoborze Nowy Sącz dodatkową analizą wariantową.
7: Chcemy, żeby nas traktować równo, tak jak tamte odcinki, na których wyrażono zgodę na dodatkowe analizy.
4: Wyjaśniali protestujący Leszek Menio i Iwona Zelek. Pomysł prawobrzeżnego przebiegu sądeczanki nie pochodzi tylko od mieszkańców, ale taki wariant przygotowała też Sądecka Izba Gospodarcza, która zrzesza lokalne firmy, w tym te najbardziej znane, produkujące okna czy bramy garażowe.
6: Wariant, który nazywamy wariant bez wyburzeń. Zasadniczym celem jest realizacja funkcji komunikacyjnych sądeczanki, a nie wyburzanie 40, a może nawet więcej domów na Przetakówce. Jeżeli będzie lewa strona Dunajca, to wtedy wchodzimy w rondo marcinkowickie i później mamy rozjazd z ronda na Męcinę, obwodnicą Chełmca na Limanową, do Chełmca, do Nowego Sącza,
4: dodał Leszek Menio. Tymczasem wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówił w tym miesiącu na sesji Rady Miasta Nowego Sącza, że wariant po lewej stronie Dunajca jest niemożliwy do zrealizowania.
8: I o tym też mówiłem tutaj wyraźnie i zdecydowanie. Ze względu choćby na odległości między linią kolejową a rzeką, jest to zbyt mały obszar, żeby zmieścić tam wysokopasmową drogę szybkiego ruchu, również jeśli chodzi o kwestie powodziowe i kwestie środowiskowe. Powiem jeszcze raz wyraźnie. Wariant, który został wybrany, który ma decyzję środowiskową, jest w tej chwili najbardziej optymalny.
4: W podobnym tonie wypowiada się Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Warianty w Nowym Sączu po lewej stronie Dunajca, tak zwany wariant między innymi B, on był już analizowany jeszcze przed złożeniem tego wniosku. Ze względu na ograniczenia terenowe, ze względu na kwestie ochrony przeciwpowodziowej, ze względu też na kwestie linii kolejowej, która tam biegnie, między innymi z tych powodów, on został już wtedy, na tym wczesnym etapie, wyłączony z dalszych analiz. A jako korzystniejsze rozwiązanie zostały wskazane warianty, które biegną po prawej stronie Dunajca.
4: Przypomnijmy, że niedawno zostało podpisane porozumienie GDDKiA z Urzędem Miasta Nowego Sącza, które zakłada udział finansowy miasta w kwocie blisko 8 milionów złotych w kwestii przygotowania dokumentacji i wyboru ostatecznego przebiegu sądeczanki. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami osiedla Zabełcze mówił, że starał się przekonywać inwestora w sprawie przebiegu sądeczanki lewą stroną Dunajca, ale usłyszał, że nie ma takiej możliwości i że jest na to za późno. Pojawił się za to pomysł, by od przyszłego zjazdu z drogi w Dąbrowej za węzi zawęzić ją do jednej jezdni przy wlocie do miasta. W takim przypadku nie powstałaby estakada w okolicy Góry Zabełeckiej, a droga połączyłaby się z drugą nitką mostu północnego. Co istotne, takie rozwiązanie miałoby sprawić, że nie byłoby wyburzeń domów, mówił dziś prezydent Nowego Sącza. Ludomir Handzel dodał podczas spotkania z mieszkańcami, że ma obietnicę, że takie rozwiązanie będzie brane pod uwagę przy projektowaniu sądeczanki na odcinku Stęgoborza do Nowego Sącza w ramach wariantu C, czyli po prawej stronie Dunajca. Kacper Michna z GDDKiA przekazał nam, że inwestor chce ograniczyć wyburzenia domów w Nowym Sączu do absolutnego minimum.
3: Materiał przygotował Krzysztof Niedzielan. Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 18 minut do godziny 16.

0: po chirurgii urazowo-ortopedycznej w Klinice Zdroju ma już nową odsłonę. Jest większy i bardziej nowoczesny. Chociaż pacjenci dopiero w najbliższych dniach będą mogli skorzystać ze zmodernizowanej części powiatowego szpitala, my mieliśmy okazję już teraz zobaczyć wyremontowane sale. W klinicy z mikrofonem była Maria Mołka.
1: Pacjenci w najbliższych dniach wrócą na trzecie piętro, ale nie tylko do starych sal. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej ma teraz dwa razy większą powierzchnię. To dlatego, że zakres prac modernizacyjnych obejmował nie tylko odnowienie dotychczasowych pomieszczeń, ale zakładał też zwiększenie metrażu oddziału. Modernizacje przeszły sale, które były wykorzystywane przez zamknięty już oddział ginekologiczno-położniczy. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba podkreśla, że wszystko zostało wykonane w najwyższym standardzie.
2: Zostały odnowione wszystkie sale, wyremontowane, odmalowane, założona wszędzie klimatyzacja, wszędzie są toalety w każdej sali, więc to jest taki duży komfort i duża wygoda dla pacjentów, ale też i dla personelu. No i oczywiście ta elektronika, o której mówiłem, czyli cała cyfryzacja szpitala, co bardzo nas cieszy, że udało się zrealizować ten projekt, rozliczyć. Mamy zabezpieczenia, mamy nowe firewalle, mamy nowe systemy kolejkowe i mamy nowy sprzęt dzisiaj. Dane medyczne są danymi wrażliwymi, więc też tu jest przede wszystkim nacisk na zabezpieczenie tych danych.
1: Nie zwiększyła się liczba łóżek, ale znacznie poprawił się komfort. Pacjenci nie będą musieli być stłoczeni w salach, mówi dyrektor Krynickiego Szpitala Łukasz Rachtan.
3: Ta powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie. Poprzednio pacjenci niestety nie mieli zbyt komfortowych warunków, nie ma co ukrywać, one nie przystawały do dzisiejszych czasów. Ponadto w każdej z sal w tym momencie znajduje się już łazienka, klimatyzacja, dostęp do łóżek jest zapewniony z trzech stron. Krótko powiedziawszy, oddział w tym momencie wygląda tak, jak chcieliśmy i tak, jak powinien.
1: Zmiany pozytywnie ocenia kierownik oddziału, lekarz Jacek Ślipek. Jak zauważa na tak zwaną urazówkę, trafia wielu pacjentów, wśród których są nie tylko mieszkańcy, ale też turyści i kuracjusze.
4: No, jesteśmy specyficznym rejonem. Jesteśmy tutaj w okolicy położonej wśród wyciągów, jedynym oddziałem urazowo-ortopedycznym, który zaopatruje tak zwanych łamańców. Kiedyś nasza praca głównie koncentrowała się i była widoczna w zimie, kiedy to były tłumy narciarzy. Teraz specyfika się troszkę zmieniła. Nie ma już tak zwanych martwych sezonów, tylko w lecie dochodzą nam rowerzyści, stworzyło się dużo tras rowerowych, także pracujemy praktycznie cały rok, więc taki oddział i taki blok operacyjny, jak tutaj posiadamy, jest nam potrzebny i myślę, że będzie potrzebny zawsze.
1: Oddział na czas remontu znajdował się na parterze. Teraz sprzęt i pacjenci będą sukcesywnie przenoszeni do odnowionych pomieszczeń. Na początku nowego tygodnia przeprowadzka powinna się zakończyć. Koszt remontu starej części i adaptacji nowych pomieszczeń dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej to około 2 600 000 zł.
0: Z klinicy relacjonowała Maria Mołka. A już za kilka chwil w Pulsie Regionu podpowiemy, jak przygotować się do sezonu grzewczego.

0: czysty komin, sprawna wentylacja i czujnik tlenku węgla mogą zdecydować o bezpieczeństwie w czasie sezonu grzewczego. Takie czujniki i czujki można otrzymać w ramach programu realizowanego przez Powiat Tarnowski. Do rozdysponowania jest 500 urządzeń. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wójcik.
1: Prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy Wiesław Zabawa alarmuje, że wielu pożarów udałoby się uniknąć, dbając o regularne czyszczenie przewodów kominowych. Podkreśla, że warto o tym pamiętać, szczególnie przed pierwszym w danym sezonie uruchomieniem pieca.
2: Jeśli komina nie będziemy regularnie czyścić, sadza się zapoli, gdzie przekracza 1000 stopni temperatura. W takim sytuacji komin ulega rozszczelnieniu. Jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty naprawy komina. Pamiętajmy, że przewody dymowe czyścimy co 3 miesiące. Są to wszystkie przewody, które opalamy paliwem stałym. Drewnem, węglem lub pelletem. Przewody spalinowe czyścimy co 6 miesięcy. Są to wszystkie przewody, które opalamy paliwem płynnym i gazowym. Nie zapominajmy też o czyszczeniu wentylacji, co najmniej jeden raz w roku.
1: Kominiarz zwraca uwagę, że w wentylacji może się nagromadzić pajęczyna, która może blokować przepływ powietrza. Podkreśla też, że firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli komin nie był regularnie czyszczony i kontrolowany przez kominiarza. Samo czyszczenie komina to jednak nie wszystko. W domu warto również zadbać o urządzenia, które mogą ostrzec mieszkańców, zanim sytuacja stanie się niebezpieczna. Szczególnie ważny jest czujnik tlenku węgla, czyli popularny czujnik czadu, a także czujnik dymu.
2: Przed czadem najlepiej się uchronić, montując czujnik tlenku węgla, czujnik dymu. Kominiarze przy wykonywaniu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczej właśnie informują mieszkańców, że zawsze przy każdym emiterze ciepła należy zamontować czujnik tlenku węgla, czujnik dymu. Bo pamiętajmy, nasze domy, nasze mieszkania są naszymi twierdzami i to nam wszystkim powinno zależeć na bezpiecznym użytkowaniu przewodów kominowych i urządzeń grzewczych. Więc dokonujmy czyszczenia, dokonujmy kontrolę, ale zabezpieczmy się właśnie w czujnik tlenku węgla.
1: Takie czujniki można otrzymać w ramach programu realizowanego przez Powiat Tarnowski. Do rozdysponowania jest 500 urządzeń wykrywających tlenek węgla i dym.
3: Mamy 6-stopniowy cykl, który każdy mieszkaniec może łatwo przebrnąć i taką czujkę od nas dostać. Strażacy finalnie z OSP z danej gminy, danego mieszkańca mu to do połowy listopada zamontują i może po prostu czuć się w domu bezpieczny ze swoją rodziną właśnie w tym okresie grzewczym, który niebawem się rozpocznie. Mamy punktację, która warunkuje kolejność montażu tych czujek i rozdysponowania tych czujek. Po pierwsze trzeba być mieszkańcem powiatu właśnie, mieszkać na terenie którejś z 16 gmin. Trzeba być właścicielem, współwłaścicielem domu jednorodzinnego, bo głównie celujemy to w domy właśnie jednorodzinne. Im więcej osób, im więcej dzieci, im więcej seniorów w domu, tym wniosek jest lepiej punktowany.
1: Mówił Tomasz Stelmach z zarządu powiatu tarnowskiego. Wnioski o czujki można składać do 29 września.
0: A bezpieczeństwem w okresie grzewczym zainteresowała się Agnieszka Wójcik i wszystkiego bezpiecznego Państwu życzymy. Za 6 minut wybije 16, o 16 wiadomości.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk.

0: piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
1: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.
3: W Tarnowie odsłonięto tablicę poświęconą Szczęsnemu Zarembie.
4: To bardzo taki, powiedziałbym, ważny moment dla miasta, żeby o postaci Szczęsnego Zaręby pamiętać i przypominać.
3: Sprawdzimy też, kiedy zakończy się budowa Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na starym cmentarzu w Tarnowie odsłonięto tablicę poświęconą Szczęsnemu Zarembie, honorowemu obywatelowi Tarnowa. Był wybitnym architektem i budowniczym miasta. Wiosną tego roku Szczęsny Zaręba został pośmiertnie wpisany w poczet honorowych obywateli Tarnowa.
4: Dopełnieniem tym jest ta tablica przypominająca tę postać wielkiego tarnowskiego budowniczego architekta tego, jak Tarnów dzisiaj wygląda. I staramy się o takich osobach pamiętać. Współczesnym naszym Szczęsnym jest Otto Schier, też honorowy obywatel miasta Tarnowa, więc to bardzo taki, powiedziałbym, ważny moment dla miasta, żeby o postaci Szczęsnego Zaręby pamiętać i przypominać, ilekroć patrzymy na budynki, które zaprojektował, zbudował, to żeby ta postać nam się przypominała.
3: Mówił prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Wnioskodawcą przyznania tego tytułu był miłośnik historii Tarnowa Stanisław Siekierski, a tablica stanęła obok grobowca architekta, który znajduje się przy głównej alei na starym cmentarzu.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Znalazła się w gronie 24 osób, które zostały powołane do Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy premierze RP. Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczy chce wprowadzać w życie rozwiązania, które powinny być realizowane przez samorządy. Sądeczanka, która jest też prezesem Ogólnopolskich Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podkreśla, że chociaż każdy region ma inną specyfikę, to problemy osób starszych wszędzie są podobne, a chodzi o dostęp do usług medycznych, opieki społecznej, komunikacji czy nowych technologii. Jak mówiła w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz Wiesława Borczyk, aby móc działać, najpierw trzeba przeanalizować, na ile te programy są realizowane.
5: Od 2 lat wszystkie samorządy mają w swoich ustawach samorządowych wpisane zadanie, którego do tej pory nie było. Polityka senioralna. Czyli jest pytanie, jak nasze gminy, jak nasze miasto realizuje politykę senioralną? Jakie są diagnozy tutaj u nas zrobione, na całej Sądecczyźnie, bo ja to mam wtedy argumenty, które mogę zebrać, co nam tu jest potrzebne.
3: Tymczasem już 1 października w Nowym Sączu odbędzie się kolejna inauguracja Roku Akademickiego Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa już blisko 3 dekady.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Z końcem listopada ma zakończyć się budowa Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Burmistrz Jacek Lelek liczy, że dodatkowe prace, które nie były przewidziane pierwotnie, nie wydłużą terminu oddania DPS-u. Niezależnie od terminu zakończenia prac budowlanych, instytucja swoją działalność rozpocznie na początku przyszłego roku. W najbliższych miesiącach trwać będzie proces formalny, chociażby kompletowania administracji DPS-u czy zatrudnienia potrzebnego personelu.
7: Generalnie jest to DPS, natomiast chcemy, żeby również była uruchomiona taka opieka wytchnieniowa, całodobowa, skierowana już tylko dla mieszkańców gminy Stary Sącz, żeby te osoby, które na co dzień są zaopiekowane przez na przykład członków rodziny, ale nie są samodzielne. W takich okresach, kiedy członkowie rodziny chcą załatwić pewne swoje sprawy, chcą może wyjechać, po prostu odpocząć, żeby mogli powierzyć swoich podopiecznych właśnie w DPS-ie na taką całodobową opiekę.
3: DPS

0: Znajduje się przy ulicy Wincentego Witosa, czyli na granicy Starego Sącza i Moszczenicy Niżnej. Koszt budowy to prawie 14,5 miliona złotych. Warsztaty taneczne, prezentacje zainteresowań, badania profilaktyczne i rozmowy na temat bezpieczeństwa. Tak wyglądał pierwszy Małopolski Dzień Seniora. W ogólnowojewódzkim wydarzeniu uczestniczyli też członkowie Klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN. Klubowicze mogli uczyć się tańca od słynnej jurorki tańca i tancerki Iwony Pawlowicz. Robili pamiątkowe zdjęcia, wyplatali wianki, ale też korzystali z badań.
1: Bardzo jestem zadowolona ze wszystkiego. Mimo deszczowego dnia, tu jest ciepło, przyjemnie, wesoło. Naśmiałam się, potańczyłam, zrobiłam piękny wianek, zjadłam dobre śniadanie.
2: Jest bardzo dobrze zorganizowana, są przekąski, można sobie zrobić analizę ciała, metabolizmu.
3: Bardzo mi się podoba, jesteśmy mile zaskoczeni tą atmosferą. Widzę, że fotobudka i my idziemy sobie zmierzyć ciśnienie.
4: Uwielbiam taką imprezę. Cieszę się, że mogłam tutaj być. Bardzo dużo atrakcji. Nauczyłam się tutaj wianek ozdabiać. Sprawdziłam sobie ciśnienie. Zrobiłam sobie jeszcze badanie na glukozę. Bardzo super impreza.
0: Wydarzenie zorganizowane w Krakowie było pierwszą odsłoną akcji Małopolski Dzień Seniora.
5: RDN kulturalnie.
0: W najbliższą niedzielę w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej odbędzie się koncert organowo-kameralny. Pani Limanowska, wspieraj nas. W programie znajdą się dzieła wybitnych kompozytorów muzyki klasycznej, ale też pieśni ku czci Matki Bożej, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
6: Bazylika wypełnia się po brzegi, aby właśnie wsłuchiwać się w wykonanie pięknych utworów maryjnych, zarówno muzyki organowej, jak i śpiewu solistów, wybitnych solistów, którzy potrafią zachwycić, potrafią wzruszyć. I to jest piękne, że znajdujemy czas, aby nie tylko się modlić, ale też poprzez muzykę wielbić Maryję.
0: Koncert rozpocznie się o 17:30. Wstęp jest wolny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Gdzie okiem nie sięgnąć na południu kraju, południowym wschodzie, południowym zachodzie. Pogodnie, słonecznie, bez opadów, w wielu miejscach niebo bezchmurne, tak na przykład w Łososinie, w Tęgoborzy, w Iwkowej, w Melsztynie, w Zakliczynie, w Starym, Nowym Sączu, oczywiście i w Tarnowie. Te miejscowości skąpane teraz w promieniach słonecznych, komfortowe temperatury 23-24 stopnie. W nocy zachmurzenie umiarkowane.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Na termometrach w nocy okolice 8, 9, 10 kresek. Jutro i w niedzielę przewaga słońca bez opadów. Deszcze wrócą do nas w poniedziałek i też spadnie temperatura. 7,5 minuty po 16.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
4: Po reklamie.
5: W Nowym Sączu powstał projekt z myślą o mamach. Akademia dla przyszłych i młodych mam. Na czym to polega i kto może się do niej zapisać? O tym opowiedzą w Pulsie Regionu przedstawicielki Fundacji Luminaria. Martyna Kendra, Małgorzata Szlak i Anna Rzepka. Rozmowę poprowadzi Maria Mułka.
6: Zapraszamy sądeczanki, ale nie tylko, do tego, żeby zainteresowały się ważnym tematem dla przyszłych i obecnych mam. Akademia Młodej Mamy, Akademia Przyszłej Mamy. To dwa projekty, z którymi przyszły do nas przedstawicielki Fundacji Luminaria. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
7: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
6: Powiedzmy o idei samych projektów Akademii. Dwie różne formy. Skąd się wziął pomysł na to, żeby coś takiego zorganizować?
8: Jest to właściwie jeden projekt podzielony na dwie części i cały ten projekt i te dwie części i ten podział wziął się tak naprawdę głównie z naszego doświadczenia. Wszystkie trzy jesteśmy mamami na bardzo różnych etapach, bo nasze dzieci są w bardzo różnym wieku, ale jednak wszystkie przeszłyśmy tą drogę i postanowiłyśmy zaprojektować takie warsztaty, takie spotkania dla kobiet, które jak najbardziej będą dla nich wspierające. W związku z czym doszłyśmy do tego, że dla przyszłej mamy, czyli kobiety, która jest w ciąży, która jeszcze nie ma tego dziecka na zewnątrz, jest łatwiej się przygotować tak wiedzowo. To jest taki etap, w którym po pierwsze ta mama prawdopodobnie ma trochę lęku w sobie, boi się nowej roli, nie wie jak się do tego przygotować, nie wie jak sobie poradzi, więc takie wsparcie wiedzowe, bardzo konkretne, co robić, w jakich sytuacjach, jak się przygotować do porodu, jak się przygotować do tego macierzyństwa, to jest, wydaje nam się, największa wartość dla takiej kobiety. No i też to jest taki etap, że ta mama jeszcze sypia, czasem lepiej, czasem gorzej, ale sypia, ma jeszcze trochę więcej czasu, więc myślimy, że ma jeszcze te zasoby poznawcze, żeby się uczyć czegoś nowego. Natomiast kiedy ten maluszek już jest na świecie, troszeczkę sytuacja się zmienia z naszego doświadczenia i to już jest taki etap, że tych zasobów poznawczych jest mało, jest tego snu mało. Już tutaj w tym momencie prowadzenie wykładów wiedzowych troszeczkę nie ma sensu. Natomiast uważamy, że to jest taki moment, w którym jest potrzebne przede wszystkim wsparcie. Dlatego w naszym projekcie i w Akademii Przyszłej Mamy i Młodej Mamy przewidziałyśmy zajęcia z psychologiem, z czego tak naprawdę w tej Akademii Młodej Mamy to na tego psychologa, na to wsparcie psychologiczne kładziemy największy nacisk. No i przede wszystkim cały projekt, obie części też są zaprojektowane tak, żeby te mamy mogły się integrować po prostu.
6: To jest takie ogromne wsparcie dla kobiet, które no, znajdują się w takim bardzo ważnym punkcie swojego życia, bo macierzyństwo jest taką też dużą zmianą. Tutaj zapraszamy, tak jak powiedziałyśmy, i przyszłe mamy, i te mamy, które już są mamami.
7: Tak, zgadza się. Szczególnie, że takich zajęć na mieście, jak wiemy, trochę brakuje. Brakuje, jeżeli chodzi o psychologa i takie spotkania, również one są rzadkością, jeżeli chodzi o możliwości dla młodych mam. Stąd nasza taka propozycja właśnie projektu Akademii. Akademii, czyli czegoś, gdzie zdobywa się wiedzę. Oczywiście zapraszamy nie tylko mamy, tak jak wspomniałeś na początku, z Nowego Sącza, ale też z okolic, czyli powiat nowosądecki, powiat limanowski, powiat gorlicki. To jest jakby cały zasięg, obszar, do którego kierujemy swoją ofertę. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla uczestniczek, to też jest ważna informacja. Zadanie to jest realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Dlatego też mamy taką możliwość, żeby te zajęcia odbywały się bezpłatnie.
8: Powiedziałyśmy tutaj o tym wsparciu psychologicznym, ale szczególnie w tej Akademii Młodej Mamy mamy i wsparcie na przykład dietetyka.
9: Tak, znaczy jeżeli chodzi o program, to oczywiście wszystkie informacje będziemy też na bieżąco publikować na social mediach Fundacji Luminaria, więc serdecznie zapraszamy w tym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o jakby w ogóle harmonogram i jeżeli chodzi o program tych akademii, to jeżeli chodzi o przyszłe mamy, w ramach tego projektu oferujemy spotkania i konsultacje. To jest też, myślę, ważna informacja, że oprócz takich spotkań, takich wykładów, warsztatów, na przykład z doradczynią laktacyjną czy z ratownikiem medycznym, będą też organizowane konsultacje takie jeden na jeden, żeby mamy mogły jeszcze podejść i porozmawiać na konkretne tematy, które będą je interesowały. Natomiast jeżeli chodzi o Akademię Młodej Mamy, tutaj właśnie, tak jak wspominałyśmy, to wsparcie psychologiczne, zajęcia z psychologiem będą główną częścią, ale te warsztaty z dietetykiem, o których pani mówi, uznałyśmy, że to jest taka jedna wiedza, która jakby etap ciąży, to jest jeszcze za wcześnie, żeby rozmawiać o rozszerzaniu diety dziecka, bo to jeszcze w ogóle jest abstrakcją kompletną. Natomiast w momencie, kiedy to dziecko już jest na świecie, kiedy gdzieś tam ten etap się zbliża, to uznałyśmy, że to są takie jedyne wiedzowe warsztaty, które chciałybyśmy po prostu zorganizować, bo jednak to rozszerzanie diety też wiemy z własnego doświadczenia, że bywa problematyczne i bywa trudne i stresujące. No i tutaj jeszcze chciałybyśmy zorganizować dla mam takie zajęcia mam z dziećmi, bo tutaj też myślę, to jest ważna informacja, że oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że młode mamy mają te maluszki i może to być problem, żeby je zostawić w ramach karmienia i tak dalej opieki, więc też oczywiście zapraszamy na te zajęcia z maluszkami. Będzie można przyjść z nimi i na pewno sobie damy radę. Będzie dużo wsparcia, będzie dużo kobiet, będzie dużo rąk do pilnowania i trzymania w razie czego.
8: Macie tutaj kilka edycji zaplanowanych, z tego co widzę, no i rozumiem, że rekrutacja już trwa. Panie, które się zainteresowały, mogą się do was zgłaszać.
10: Tak, oczywiście rekrutacja już ruszyła. Mamy 3 edycje, czyli wrzesień, grudzień 2026. Zapraszamy też w lutym i do maja, a kolejna i ostatnia edycja będzie właśnie czerwiec, wrzesień 2027. Rejestracja jest przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na naszej stronie www.fundacjaluminaria.pl, ewentualnie tak jak tutaj wcześniej Martynka wspomniała, na naszych social mediach. Także zapraszam.
8: Rozumiem, że wiek tutaj też nie gra roli. Jeśli po prostu spodziewamy się dzidziusia albo już jesteśmy mamą, możemy przyjść, bo przecież nawet jak już się jest mamą jednego dziecka, to być może jakaś wiedza praktyczna tutaj się pojawi, która nas naprowadzi na jakieś inne ścieżki, tak? Może nam pomóc w wychowaniu kolejnego dziecka.
7: Jedyną taką jakby wiekiem, który nas ogranicza, jest wiek dziecka, bo Akademia Młodej Mamy jest kierowana do mam dzieci do 6 miesiąca życia.
9: Natomiast oczywiście mówimy tutaj o tym takim, nazwijmy to nowym dziecku, świeżym dziecku. Jeżeli mama jakieś dziecko wcześniejsze już ma, to nie jest przeszkoda, natomiast chodzi o to, żeby ten uczestnik tych zajęć mam z dziećmi miał mniej niż 6 miesięcy.
8: Więc zapraszamy każdą panią, niech się czuje swobodnie tutaj w trakcie tych zajęć.
7: Tak, dołożymy wszelkich starań, żeby była swoboda, żeby była miła atmosfera, żeby to było głównie integracja naszej grupy, bo to o to chodzi. Chodzi o to, żeby te mamy dostały takie wsparcie nie tylko specjalistów, ale też wsparcie grupy, żeby one też zintegrowały się z pozostałych naszych wcześniejszych doświadczeń, bo już 10 lat działam na sądeckim rynku jako organizacja pozarządowa, wcześniej jako Klub Aktywnych Mam, później Centrum Aktywnych Kobiet, no i teraz Fundacja Luminaria. Z tego doświadczenia, które posiadamy, wiemy o tym, że największe przyjaźnie, jakby najlepsze znajomości pojawiają się wtedy, kiedy właśnie spotykają się osoby na naszych warsztatach, na naszych zajęciach, więc wierzymy w to, że tutaj mnóstwo osób połączymy. Wcześniej też mieliśmy takie doświadczenie, bo prowadziłyśmy taki projekt Mamy Zjednoczone. To był mentoring właśnie mam starszych dzieci dla mam młodszych dzieciaków i tu też mamy takie doświadczenie, że właśnie dużo, dużo fajnych znajomości, dużo fajnych relacji powstało dzięki temu wydarzeniu.
9: Ja myślę, że jeszcze warto dodać, że ten projekt, jakby właśnie cały czas to, co podkreślamy, jest dla mam i my wiemy, że te mamy też mają bardzo dużo, dużo zajęć, dużo wyzwań na tym etapie, dlatego chciałbyśmy też podkreślić, że to jest taki program, który ma być jak najmniej obciążający dla tych mam, dlatego planujemy, zajęcia będą startowały w tej pierwszej edycji od początku października, natomiast będzie to jedno spotkanie raz w tygodniu. To są dosłownie 2 godzinki. Planujemy to w ten sposób, że przyszłe mamy, które bardzo często są jeszcze aktywne zawodowo, będą miały te spotkania popołudniami, żeby mogły to spokojnie pogodzić. Natomiast młode mamy zakładamy, że raczej są na tym macierzyńskim, przynajmniej w tych pierwszych 6 miesiącach, w związku z czym te zajęcia raczej będą w godzinach przedpołudniowych, bo wiemy, że z dzieckiem im dalej w las, tym czasem trudniej, więc o poranku jest chyba najłatwiej się jednak mimo wszystko zebrać przed południem i z tym dzieckiem dotrzeć gdzieś. No i właśnie to będą zajęcia raz w tygodniu, więc to nie będzie, nie chcemy być obciążyć tych mam jeszcze bardziej, wręcz przeciwnie, chcemy z nich trochę zdjąć stresu, nerwów i dać im miejsce, do którego mogą też na chwilkę wyjść po prostu z domu.
7: Ja jeszcze chciałam dodać, że ja wiem, że słuchaczami Radia RDN nie są tylko kobiety, dlatego też może nie mamy tego w projekcie, ale planujemy i to podpowiedział nam jeden fajny facet, że zorganizuje dla tatusiów też warsztat, jak oni mają sobie z tym wszystkim radzić, więc będzie też w ramach tego projektu dodatkowe spotkanie, takie pozaprojektowe dla ojców. Duża dawka wsparcia, taty już dużych dzieciaków, dużych chłopaków właśnie na temat rodzicielstwa, na temat relacji. To też jest bardzo ważny temat.
11: Właśnie, żebyśmy o panach nie zapomnieli w tym rodzicielstwie, bo to przecież też jest ważna część rodziny. O tych warsztatach jeszcze będziemy pewnie informować, no i ci, którzy się zainteresowali, mogą śledzić media społecznościowe Fundacji Luminaria, na pewno tam informacje na ten temat będą. Oczywiście odsyłamy też na rdn.pl, tam dokładne informacje na temat Akademii Młodej Mamy i Akademii Przyszłej Mamy.
5: Z przedstawicielkami Akademii dla Przyszłych i Młodych Mam, a także dla przyszłych ojców w przyszłości, rozmawiała Maria Mułka. Jest 23 minuty po 16.
3: Ogłoszenie nadawcy.
12: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy. Gdy

0: Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: Skalatoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
2: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Teraz na termometrach 22-23 stopnie, a zbliżająca się noc nie będzie wcale taka chłodna, od 10 do 14 stopni, tak zapowiadają meteorolodzy. Słabsza też będzie prędkość wiatru, do 10 km na godzinę, południowo-zachodni. Jutro umiarkowane zachmurzenie, 24 stopnie w ciągu dnia, wiatr zachodni w porywach do 40 km na godzinę, w niedzielę 25 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
5: W Pulsie Regionu czas na sport.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. To już oficjalne. Futsal Klub Tarnów zainauguruje rozgrywki pierwszej ligi przed własną publicznością. Tarnowianie po tym, jak zdecydowali się przyjąć propozycję ponownej gry w pierwszej lidze, zajęli miejsce Dremana Opole w harmonogramie rozgrywek. Tym samym pierwszy mecz rozegrają już w najbliższy weekend. Rywalem będzie Gwiazda Ruda Śląska. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 20 września na hali Akademii Tarnowskiej. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. Futsaliści zapraszają też do strefy kibica, która będzie otwarta już od 17.30. Wstęp dla kobiet i dzieci do lat 7 będzie bezpłatny, pozostali natomiast mogą wejść za symboliczną cegiełkę. Klub zapowiedział też, że na kibiców będą czekały przedmeczowe atrakcje, a także konkursy w przerwie między połowami spotkania. Po 13 latach wrócił do Sandecji Nowy Sącz. Już nie jako młody i obiecujący piłkarz, a doświadczony obrońca, który zagrał 147 meczów w Ekstraklasie. Wychowanek klubu Bartosz Szeliga podpisał roczny kontrakt z biało-czarnymi.
8: Szczególnie dobrze wraca się do miejsca, które tak dobrze się wspomina ze wcześniejszych lat, gdzie wiele rzeczy dobrych się wydarzyło i chciałbym do tych dobrych momentów nawiązać w przyszłości. Przede wszystkim stadion się zmienił, cała atmosfera dnia meczowego. No to robi wrażenie. To była bardzo szybka akcja. Ja byłem na tak, klub był na tak, więc nie było żadnych przeszkód.
9: Jak forma?
8: W budowie.
9: Kiedy tutaj możemy Cię zobaczyć na boisku?
8: Po przerwie na kadrę będzie to optymalny czas dla mnie.
7: Przypomnijmy, że w niedzielę o 19.30 Sandecja Nowy Sącz zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy. Po najbliższej kolejce drugiej ligi, zaplanowanej na najbliższy weekend, będzie nieco dłuższa przerwa, a piłkarze wrócą na boiska 3 i 4 października. Sobota w Tarnowie upłynie pod znakiem piłki ręcznej. W Arenie Jaskółka od rana odbywać się będzie festiwal piłki ręcznej imienia Stanisława Majorka. Miasto chce w ten sposób upamiętnić utytułowanego trenera, który kładł podwaliny pod piłkę ręczną w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 9, a na parkiecie pojawią się m.in. dzieci i młodzież z MKS-u Pałac Młodzieży. Obecność zapowiedzieli też członkowie rodziny Stanisława Majorka, przedstawiciele Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz zawodnicy reprezentacji Polski, a także medaliści olimpijscy i wychowankowie trenera Majorka. Od tego dnia Arena Jaskółka oficjalnie już będzie nosiła imię Stanisława Majorka. Tego samego dnia wieczorem czekają ligowe emocje w ramach drugiej kolejki pierwszej ligi piłki ręcznej. MS Handball Pałac Tarnów zagra z KSO Ostrowiec Świętokrzyski. Początek meczu w sobotę o 17.00. W weekend w Ptaszkowej odbędą się po raz kolejny Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach juniorów i seniorów. Rywalizacja będzie się toczyć na trasach Centrum Sportów Zimowych. W sobotę o 13.15 ruszy rywalizacja w sprintach, a w niedzielę od 9.30 w biegach na dystansach 15 i 10 km. Będzie to okazja do zobaczenia najlepszych biegaczy narciarskich w Polsce.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
5: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Tomasz Graczewski. 19 minut do godziny 17. Już za kilka chwil propozycje kulturalne. W nich m.in. o inauguracji w Tarnowskim Teatrze 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Comedy Italia. Ta inauguracja już dziś. I także dziś zaprosimy Państwa i zapraszać będziemy w wiadomościach kulturalnych do udziału na projekcję kina plenerowego organizowanego przez Radio RDN. Zostańcie Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Dziś w Tarnowie rusza jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Komedii Italia. Widzowie zobaczą 6 spektakli konkursowych. Na niektóre wydarzenia festiwalowe można jeszcze kupić bilety w kasie Tarnowskiego Teatru. Przedstawienia będą odbywać się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego oraz w Centrum Sztuki Mościce.
2: Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka komediowa. Będzie pan dr Patryk Kęski, teatrolog, krytyk teatru oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował. Jury wybiera spektakl, jest nagroda finansowa plus statuetka talii. Natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru, będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl.
1: Mówił dyrektor naczelny Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Bala-Wejder. O 17 i o 20 na dużej scenie będzie można zobaczyć spektakl Prawda w wykonaniu aktorów Tarnowskiego Teatru. Skarb Mikołajka. Taki film będzie można zobaczyć dziś na stadionie sportowym w Bolesławiu. Kino plenerowe Radia Arden Małopolska organizowane jest przez wójta gminy Bolesław oraz gminną bibliotekę publiczną. Seans rozpocznie się o godzinie 18.30. Czekać będą wygodne leżaki. Koncert, gra terenowa, możliwość zwiedzania szkoły i kino plenerowe z radiem RDN. Tak zapowiada się piknik rodzinny przy zespole szkolno-przedszkolnym Sacre Coeur w Tarnowie. Park przy budynku szkoły przy ulicy Pszennej 3 zamieni się w miejsce zabawy i wspólnej integracji rodzin. Piknik rodzinny odbędzie się już w sobotę, początek o godzinie 16.30. Do godziny 18 będzie można zwiedzać budynek przedszkola i szkoły. O 17 w planach jest koncert zespołu absolwentów. Kino plenerowe z radiem RDN rozpocznie się tuż po grze terenowej. Film Pies na medal wyświetlimy w parku przy szkole o godzinie 18.45. W Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej rozpocznie się dziś festiwal zespołów regionalnych Beskidu Wyspowego Beskidzka Podkówecka. Przez 3 dni na scenie wystąpi ponad 750 osób z 23 zespołów regionalnych z Beskidu Wyspowego, prezentując tradycję, muzykę i taniec Zagórzan, Białych Górali, Podhalan, Lechów Szczyrzyckich, Limanowskich i Sądeckich oraz Krakowiaków. Festiwal stanowi artystyczne podsumowanie akcji Odkryj Beskid Wyspowy, organizowanej przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Festiwal rozpocznie się dziś o 17.00. Przed publicznością zaprezentują się m.in. zespoły Banda Burek z Wiśniowej czy Piecuchy z Nawojowej. Festiwal potrwa do niedzieli. Centrum Sztuki Mościce trwa festiwal Tarnowianie. Dziś o 17.00 spotkanie autorskie z Sabiną Jakubowską i promocja książki Położne. Natomiast o 19.00 Kazimierz Ożga, artysta totalny. Będzie to koncert i film. W niedzielę w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się koncert My Małopolanie. Będzie to uroczyste zwieńczenie Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Na scenie spotkają się dwa zespoły, 11-letnia Strażacka Orkiestra Dęta Stary Wiśnicz oraz 95-letnia Parafialna Orkiestra Dęta Wlaskowej. Dzieli je historia, ale wspólne są pasje, zaangażowanie i radość muzykowania. Zespoły zaprezentują swoje umiejętności, tworząc program, który z pewnością dostarczy publiczności wielu wrażeń. Początek koncertu w niedzielę o 16.00. Ten festiwal pokaże, że góry nie kończą się na zdobywaniu szczytów, to także przestrzeń trudnych wyborów, przełamywania własnych ograniczeń i budowania relacji. W Tarnowie rusza dziś festiwal Apex, wstęp jest wolny. Od dziś do niedzieli będą spotkania z wybitnymi himalajstami, wspinaczami, podróżnikami, filmowcami, a wszystko to na terenie Akademii Tarnowskiej.
3: Festiwal jest tak naprawdę wydarzeniem, które tworzą ludzie dla ludzi. Każdy może wziąć w niej udział. My jako Stowarzyszenie W Góry z Tarnowa i koło PTTK W Góry z Tarnowa. Po prostu zebraliśmy się jako przyjaciele, ludzie, którzy lubią robić podobne rzeczy, mianowicie chodzić w góry po prostu. Postanowiliśmy zrobić coś więcej niż tylko właśnie w takim wąskim gronie jakieś imprezy czy wyjścia dla nas. I po prostu wpadliśmy na pomysł zrobienia festiwalu, czyli otwartej imprezy, z której mogą skorzystać wszyscy ludzie.
1: Mówiła Joanna Rybak, prezes Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Więcej o programie przeczytacie na naszej stronie rdn.pl. Historia, muzyka, tradycja i wspólne świętowanie. Jutro Wojnicki Rynek po raz drugi stanie się sceną Wojnicz Fest. Na mieszkańców i gości czekać będzie cały dzień wydarzeń, jarmark galicyjski, koncerty, widowisko historyczne, regionalne smaki, atrakcje rodzinne i wieczorna podróż. końcówka.
4: W zeszłym roku mieliśmy to po raz pierwszy. Bardzo się to mieszkańcom spodobało. Przede wszystkim ta cała inscenizacja, ta koronacja króla Krowrego, nadanie tytułu, przypomnienie Królewskie Miasto Wojnicz. I bardzo nam na tym zależało, żeby to powtórzyć. Zrobimy wszystko, żeby to może i była jakaś impreza cykliczna co roku. Mamy Dni Wojnicza co drugi rok. Możliwe, że taki fest Wojnicz, jakby był co roku, byłoby to znakomite i przede wszystkim ciekawe, a mieszkańcy chętnie, tak jak w zeszłym roku, przyjdą na Wojnicki Rynek, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
1: Zapraszał burmistrz Tadeusz Bąk. Świętowanie rozpocznie się jutro o 14:00 otwarciem Jarmarku Galicyjskiego, a już dziś o 19:00 pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją odbędzie się w kinie Wawel w Wojniczu. Teresa Duman, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, wygłosi wykład Cudze chwalicie, swego nie znacie, poświęcone historii i dziedzictwu Wojnicza.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Najbliższa niedziela będzie poświęcona mediom. To także ważny dzień dla Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, aby wsłuchać się w papieskie orędzie i dziękować za naszych słuchaczy. W kościołach diecezji tarnowskiej będzie zbierana składka, która zostanie przeznaczona na działalność diecezjalnej rozgłośni. Relacja Ewy Biedroń.
1: Chronić ludzkie głosy i twarze to temat papieskiego orędzia na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. To zachęta do refleksji nad innowacją cyfrową i potrzebą, aby twarz oraz głos na nowo oznaczały realną osobę. Papież podkreśla, że najważniejszą dla nas kwestią nie jest to, co maszyna potrafi lub będzie potrafiła zrobić, lecz to, co my możemy i będziemy mogli zrobić dzięki mądremu wykorzystywaniu tak potężnych narzędzi. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz korzysta oczywiście z nowoczesnych rozwiązań, ale opiera się głównie na relacjach międzyosobowych. Tak o roli diecezjalnej rozgłośni mówi biskup tarnowski Andrzej Jesz.
2: To radio, które działa w przestrzeni naszej diecezji, informuje, buduje relację komunikacyjną w oparciu o fakty, które mają miejsce w przestrzeni życia Kościoła, naszych społeczności i dlatego jest słuchane, bo dotyczy nas samych, naszego domu, naszego środowiska, naszych codziennych spraw.
1: A w niedzielę, kiedy to będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, będzie okazja do wsparcia diecezjalnej rozgłośni. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach w najbliższą niedzielę i będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi za jego decyzję i za jego pasterską troskę o to dzieło ewangelizacyjne w naszej diecezji. Do tej pory nie było takiej formy zbiórki na radio diecezjalne. Radio diecezjalne przez te lata starało się utrzymywać z różnego rodzaju projektów realizowanych w ramach różnego rodzaju audycji, programów, ale też, i to trzeba bardzo mocno podkreślić, z ofiar naszych wiernych, składanych indywidualnie, bezpośrednio na konto naszej rozgłośni. Jesteśmy w tym momencie w takim czasie, gdzie to wsparcie jest niewystarczające, stąd decyzja księdza biskupa o wprowadzeniu składki, która ma wesprzeć bieżące funkcjonowanie naszych rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Mówi dyrektor naszej rozgłośni, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. W gronie osób, które regularnie nas wspierają, są członkowie klubu dobrze nastawionych. Klub działa w mszy radiu w Tarnowie i w Nowym Sączu. Są to często nasi stali słuchacze, tak jak pani Greta, która słucha radia od rana do wieczora.
4: Jest to moja ulubiona rozgłośnia i najbardziej wiarygodna. Z przyjemnością wspieram Radio RDN, bo uważam, że naprawdę warto. Od 7 lat należę do klubu dobrze nastawionych. Jeździmy na wspólne spotkania, integrujemy się. Poznałam się mnóstwo koleżanek, kolegów, gdzie z przyjemnością się spotykamy. Taka atmosfera jest typowo rodzinna, dlatego tym bardziej lubię te klimaty. Czekam z niecierpliwością na spotkania. Lubię też przychodzić do radia, ponieważ tu panuje taki klimat typowo rodzinny. Pracownicy wszyscy są bardzo mili, życzliwi, uśmiechnięci. Cieszę się, że w naszym mieście w ogóle działa radio katolickie, diecezjalne, bo po prostu nie ma sobie równych i jest to taki przyjaciel dla mnie na co dzień. Taka moja druga rodzina, tak traktuję po prostu pracowników wszystkich i wszystkich członków klubu, do którego należę.
1: Małżeństwo Sternowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec są także naszymi stałymi słuchaczami. Wsparli zakończony remont radia w Tarnowie i regularnie pomagają radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w realizacji misji ewangelizacyjnej i informacyjnej.
5: W naszym domu radio RDN jest od rana, od świtu, można powiedzieć, do wieczora. Należymy do klubu RDN. Bardzo lubimy jeździć na wycieczki. Raczej ich nie opuszczamy. Teraz ostatnio byliśmy w Giedrzwałdzie. Tam żeśmy przeżyli naszą 45. rocznicę ślubu. Także było bardzo miło, bardzo pięknie. Zwiedziliśmy dużo sanktuariów.
6: Bardzo dobrze się czuję w klubie. W marcu żeśmy byli w Medjugorje. Wspaniała apostoł pielgrzymka. Bardzo żeśmy to przeżyli. Jak się jedzie z księdzem Marcinem i z panią Justynką, jak razem jedziemy wszyscy, to się bardzo dobrze czujemy. Wspaniała atmosfera i w ogóle wesoło w autobusie jest, nie jest nudno.
5: Czujemy się w radiu jak w rodzinie.
6: Trzeba wspierać takie radio, bo zawsze każda złotówka się liczy.
5: Składamy ofiary prawie co miesiąc, a taką główną też na remont radia.
1: Jak to dobrze, że mamy stałych słuchaczy. Już dziś dziękujemy za wsparcie, którego udzielicie diecezjalnej rozgłośni podczas składki zebranej w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę.
0: I ja dziękuję Ewie Biedroń za przygotowany materiał i Państwu za wspólnie spędzone czas, nie tylko za dziś, ale za cały tydzień i w ogóle cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. My usłyszymy się jutro o 21.30 w programie Wieczór dla Ciebie i w poniedziałek kilka minut po godzinie 12. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, miłego popołudnia, wielkie

0: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Po reklamie.
4: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Krynicy został wyremontowany.
5: Zostały odnowione wszystkie sale, wyremontowane, odmalowane, założona wszędzie klimatyzacja.
4: Tarnów chce zostać centrum wspinaczki na czas. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu łączą siły. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Krynicy po remoncie. Dodatkowo pacjenci, którzy w najbliższych dniach wrócą na trzecie piętro powiatowego szpitala, będą mogli korzystać z dwa razy większej powierzchni niż do tej pory. To dlatego, że zakres prac obejmował nie tylko odnowienie dotychczasowych pomieszczeń, ale też zwiększenie metrażu oddziału. Modernizację przeszły sale, które były wykorzystywane przez zamknięty już oddział ginekologiczno-położniczy. Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba podkreśla, że wszystko zostało wykonane w najwyższym standardzie.
5: Zostały odnowione wszystkie sale, wyremontowane, odmalowane, założona wszędzie klimatyzacja, wszędzie są toalety w każdej sali, więc to jest taki duży komfort i duża wygoda dla pacjentów, ale też i dla personelu. No i oczywiście ta elektronika, o której mówiłem, czyli cała cyfryzacja szpitala, co bardzo nas cieszy, że udało się zrealizować ten projekt, rozliczyć. Mamy zabezpieczenia, mamy nowe firewall, mamy nowe systemy kolejkowe i mamy nowy sprzęt. Dzisiaj dane medyczne są danymi wrażliwymi, więc też tu jest przede wszystkim nacisk na zabezpieczenie tych danych.
4: Oddział na czas remontu przeniesiony został na parter. Teraz sprzęt i pacjenci będą sukcesywnie przenoszeni do odnowionych pomieszczeń. Przeprowadzka powinna zakończyć się na początku przyszłego tygodnia.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Tarnów chce zrobić kolejny krok i jeszcze mocniej wykorzystać swoją pozycję na mapie polskiej wspinaczki sportowej. Akademia Tarnowska i Polski Związek Alpinizmu planują stworzenie w mieście centralnego ośrodka szkoleniowego we wspinaczce sportowej na czas. Ma to być miejsce, w którym zawodnicy będą mogli przygotowywać się do najważniejszych zawodów, ale też rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenerów i korzystać z zaplecza naukowego uczelni. Jak mówił w programie Słowo za Słowo prezes klubu uczelnianego AZS Akademii Tarnowskiej Wojciech Nowak, Tarnów ma już ważny atut, zmodernizowaną ścianę wspinaczkową Akademii Tarnowskiej, na której trenowali między innymi zawodnicy startujący w Pucharze Świata.
7: To jest z całą pewnością najszybsza ściana w Polsce i jedna z najszybszych ścian w Europie. O tym świadczy fakt, że chyba 2/3 zawodników, którzy startowali w lipcowym Pucharze Świata w Krakowie, przygotowała się do tego pucharu tu w Tarnowie, u nas, na ścianie Akademii Tarnowskiej i sobie bardzo, bardzo chwalili naszą ścianę. Więc infrastruktura z pewnością jest. O ile ściana, tak jak mówiłem, ściana Akademii jest w tej chwili świetną ścianą, bardzo szybką, jest to ściana w hali. Ze względu na to, że cała, w zasadzie chyba wszystkie w tej chwili zawody Pucharu Świata odbywają się na zewnątrz. Potrzebna jest bardzo w Tarnowie zawodnikom ściana zewnętrzna. Jest kilka pomysłów na lokalizację.
4: Na tym jednak projekt się nie kończy. Akademia chce połączyć sport z zapleczem naukowym. W przygotowaniu jest m.in. rozwój systemu wykorzystującego obraz z kamer i sztuczną inteligencję do analizy biegu zawodnika.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Testament czy dostęp bliskich do rachunku bankowego to kwestie, o których wiele osób zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy pojawia się kryzys. Tymczasem, jak przekonywali uczestnicy konferencji Bezpieczna Firma w Tarnowie, na takie sytuacje warto przygotować się znacznie wcześniej. Jak mówi Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem, o zabezpieczeniu przyszłości trzeba myśleć już na etapie tworzenia firmy, a nie dopiero wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo.
8: Należy przygotowywać się wtedy, kiedy pojawia się następca, a w zasadzie to należy przygotować się wtedy, kiedy jest pomysł na stworzenie firmy. Sukcesja to nie jest kwestia przekazywania. Sukcesja to jest kwestia przygotowania funkcjonowania i bezpieczeństwa tej firmy. Po to, żeby nie trzeba było ją sprzedawać, zamykać, tylko po to, żeby można było ją kontynuować. Testament to jest taka forma, która dotyczy nie tylko firmy, ale dotyczy każdego z nas. Testament to jest nasza wola, co zrobimy z naszym majątkiem, co zrobimy z naszym dziedzictwem i w jaki sposób go poukładamy.
4: A jak mówią eksperci, kwestie te są ważne nie tylko w kontekście zarządzania firmą, ale też życia codziennego, jeśli odpowiednio wcześniej

0: nie wykonamy odpowiednich kroków prawnych, nasi bliscy w chwili, kiedy nas zabraknie, mogą zostać bez dostępu do pieniędzy.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Każdy, kto przyjdzie na stadion, zobaczy świetne widowisko, zapewniają reprezentanci Polski w rugby, którzy jutro zagrają w Nowym Sączu mecz z Czechami. Będzie to mecz towarzyski, ale nikt nie zamierza odpuszczać. Już dzisiaj sądeccy uczniowie na stadionie Sandecji mogli oglądać trening drużyny narodowej.
2: Kamil Bobrzyk, jeden z trenerów reprezentacji Polski. Drużyna jest przygotowana do tego, żeby grać w dobre rugby, szybkie rugby, tego co oczekuje od drużyny na ten mecz.
3: Jędrzej Nowicki. Chcemy dać dużo radości kibicom i osobom, które przyjdą na ten mecz. Na pewno będzie dużo widowiskowych sytuacji. Mamy wielu zawodników, którzy potrafią robić to widowisko.
4: Marcin Siemaszko. Bardzo jestem wdzięczny trenerowi za powołanie. Dla mnie to jest bardzo dużo, znaczy zagrać z własną publicznością do Sącza.
3: Zapraszamy na mecz. Raz, dwa, trzy!
5: Polska!
0: Mecz Polska-Czechy rozpocznie się jutro o 20 na Stadionie Miejskim w Nowym Sączu, a od 16 będzie też turniej dla dzieci, a równocześnie na boisku na Zawadzie zagrają też reprezentacje Polski i Czech w kategorii wiekowej do lat 20.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139. Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
6: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
9: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
10: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
2: Tajemnica tajemnicy. O języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.
3: Mistego kto? Ktoś, kogo najpierw wprowadzono w świat tajemnicy, a ta w pierwszej chwili wydaje się być absolutną ciemnością. Jednakże, kiedy trochę się tam pobędzie, oczy wiary i serca przyzwyczajają się do niej i zaczyna się coś widzieć. Po dłuższym czasie lęk przed ciemnością i niezrozumienie mija, a człowiek zaczyna się czuć w niej prawie jak w domu. Kiedy zaś się tam zadomowi, może pomóc innym przekroczyć próg, za którym panuje ciemność, i razem z innymi, trzymając ich za rękę, wejść tam, dając im poczucie bezpieczeństwa. Cieszę się, kochani, z naszego kolejnego spotkania. Po tych dwóch katechezach bardzo takich wprowadzających, dzisiaj przed nami w końcu konkretna mistagogia, czyli konkretne wejście już w obrzędy. Żeby się tak stało, żeby nasze oczy, wiary i serca mogły się trochę przyzwyczaić, pozwólcie mi tylko jeszcze na dwa zdania wprowadzenia a propos kierunków liturgii. Bo pewnie jak podróżujemy po świecie, czy oglądamy różne relacje, liturgie, wiemy, że wschód i zachód, gdy idzie o liturgię, zwyczaje, tradycje bardzo się różni. I tak można powiedzieć, że gdy idzie o kierunek liturgii, to na zachodzie, czyli w kościele łacińskim, ten kierunek jest raczej takim stępowaniem, że w taki sposób rozumiemy, kształtujemy od samego początku i przeżywamy liturgię, że to Bóg stępuje w tych tajemnicach pod postaciami tych znaków do nas, że to Bóg stępuje na ziemię. Wschód rozumie to jednak w drugą stronę, bo na wschodzie liturgia bardziej wyraża wszystko właśnie w taki sposób, jakby to ziemia wstępowała do Boga. Zobaczcie, cerkwie, w których pewnie wielu z nas było. Bardzo często na kopule mają pantokratora. Wszystko, co się dzieje w tej liturgii tutaj, na ziemi, to, co przeżywamy, co wyrażamy w celebracji, ma nas uwzniaślać do Boga. Przepiękne jest to, bo to pokazuje, w jaki sposób te tradycje się kształtowały. Współcześnie można powiedzieć, że kierunek liturgii, on pokazuje, w jaki sposób my, jako wierzący, możemy doświadczać, poznawać i przeżywać liturgię. Mówi się, że w liturgii jest ruch wstępujący. To Bóg zwraca się ku człowiekowi. To Bóg wstępuje, żeby spotkać człowieka. Ten ruch inaczej można nazwać odkupieńczym. Poprzez to przyjście Boga do człowieka, wstąpienie na ziemię, poprzez to jego uniżenie się, zejście z chwały na ziemię, dokonuje się nasze zbawienie i odkupienie. Ale jednocześnie istnieje też ten ruch wstępujący i to jest odpowiedź przez dar życia Syna Człowieczego, czyli Pana Jezusa. Zobaczcie, Bóg wstępuje na ziemię, żeby stać się nam bliski, żeby nas zbawić i jednocześnie Pan Jezus, Syn Boży, staje się odpowiedzią do Ojca na ten Jego dar miłości. Jezus zabiera nas wszystkich do Ojca, oddając za nas życie na krzyżu. I można tam również powiedzieć, że ruch w liturgii jest horyzontalny, że wszystko przemienia się w Duchu Świętym, że wszystko, co dzieje się tutaj na ziemi, jest jak horyzont, który odkrywa przed nami coraz większe pole widzenia, dlatego że Duch Święty pozwala nam zobaczyć działanie Boga w naszym życiu konkretnie. Liturgia z natury jest więc dialogiem. Nie? Liturgia obok takiego sposobu komunikowania się Boga i człowieka jest zawsze uczestnictwem wiecznej liturgii niebiańskiej, to o czym mówiliśmy. Przejdźmy zatem do tej naszej, myślę, że wytęsknionej już mistagogii.
2: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
3: Mistagogia, pojęcie pojawia się w IV, V wieku dzięki katechumenatowi, kiedy ci, którzy pragnęli przyjąć chrzest, przechodzili bardzo głęboką formację, ucząc się, czym jest wiara, kim jest Bóg, wprowadzając ich w poszczególne tajemnice przeżywania wiary i liturgii, ukuto pojęcie mistagogii. Liturgia właśnie poprzez mistagogię staje się pedagogiem. Liturgia sama chce nas uczyć. Liturgia sama chce wprowadzać nas w coraz większą tajemnicę. Dlatego pozwólmy się jej dzisiaj pokierować. Tą dzisiejszą katechezę zatytułowałem Co tak naprawdę dzieje się, gdy zadzwoni dzwonek na wejście? Przypomnijmy, że nadrzędnym zadaniem liturgii jest uświęcenie człowieka i oddanie czci Bogu. Czyli od momentu, kiedy wchodzimy w przestrzeń celebracji, są te dwa zadania. Ja jako człowiek mam się uświęcić, ale mam w tym wszystkim oddać chwałę Bogu, czyli uznać, że to On jest najważniejszy, że to On jest pierwszy, zarówno w przestrzeni liturgii, jak i w moim życiu. Obrzędy otwarcia lub liturgia zgromadzenia, jak nazywa się te obrzędy wstępne, ritus initiales, mają przede wszystkim na samym początku jedno bardzo ważne zadanie. My, jako wspólnota, mamy poczuć się Kościołem zgromadzonym wokół Pana. My na samym początku mamy niejako rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, że jesteśmy w tej przestrzeni modlitwy razem. Przypomnijcie sobie słowa Pana Jezusa, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ten moment rozpoczęcia i wszystko, co się będzie działo, aż do zakończenia obrzędów wstępnych, jest nam dane po to, byśmy uświadomili sobie, że On tu jest. Najpierw w znaku wspólnoty, że kiedy widzimy siebie wzajemnie, to rozpoznajemy, że tu jest Pan. W pierwotnym kościele Eucharystia rozpoczynała się czytaniami. Dopiero w liturgii papieskiej w Rzymie gdzieś od IV wieku zaczyna się pojawiać coś na wzór naszych obrzędów wstępnych i tak one kształtują się do VI wieku. Liturgia papieska, która związana z dużą ilością kościołów w Rzymie, jest tą liturgią stacyjną, którą dalej gdzieś możemy poznawać i przeżywać, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu w Rzymie, ale i w wielu innych miastach. Liturgia papieska wiązała się więc z procesjami. Z jednego kościoła do drugiego, z mniejszego kościoła do bazyliki. A w związku z tym, kiedy w czasie tych procesji coraz bardziej rozbudowywano modlitwy, śpiewy, zwłaszcza śpiew Kyrie, jako śpiew przebłagalny, oddający chwałę Bogu, nabierała takiego rozmachu i takiej wielkości ta liturgia, że te mniejsze wspólnoty, które słusznie chciały naśladować liturgię papieską jako wzorcową, nie były w stanie przenieść tego na swój własny grunt. Po prostu było to niemożliwe ze względu na ilość miejsca, ilość ludzi usługujących, też możliwości tych wspólnot. I tak zaczęły kształtować się uproszczone obrzędy. Najpierw w Rzymie, a później z Rzymu rozścierała się ta liturgia obrzędów wstępnych, obrzędy wprowadzające na poszczególne kościoły. Tak, żeby te wspólnoty również miały taką okazję zawiązania tej wspólnoty. Zniesienie tych rozbudowanych procesji, które były tak popularne w liturgii papieskiej w Rzymie, spowodowało pewną konieczność zmian w liturgii, no bo skoro nie idziemy już w uroczystej procesji, no bo nie zawsze przecież tak się da, nie mamy tyle miejsca, no to pewne zmiany w liturgii musiały się zadziać. I tak światło, które niesione było przez akolitów w świecach w czasie procesji, zaczęto ustawiać na ołtarzu. Stąd na ołtarzu bądź przy nim, my już, wchodząc na celebrację, mamy zapalone świece. To jest właśnie wzięte z tego momentu. Nie można było ich wnosić, to już je postawiono wcześniej. Kadzidło, które niesiono w procesji najpierw przed papieżem, później się ta kolejność zmieniała. Kadzidło, które miało pokazywać szczególną Bożą obecność w papieżu, w biskupie, później we wspólnocie, później w poszczególnych przedmiotach, które okazano, o czym też będzie mowa później. Przez to, że nie niesiono w procesji, ustawiono już na mensie ołtarza w specjalnym naczyniu. A modlitwy, które odmawiano w drodze, te rozbudowane, te modlitwy, które wprowadzały w tajemnicę dnia, te śpiewy litanijne, które bardzo mocno mnożyła chociażby liturgia galikańska, zaczęto odmawiać u stopni ołtarza. I tak bardzo długo, bo aż do Soboru Watykańskiego II, liturgię tych obrzędów wstępnych rozpoczynała modlitwa kapłana u stopni ołtarza, tak zwana ministrantura. Więc kochani, kiedy już widzimy, że te obrzędy, one kształtowały się dosyć długo w Kościele i były związane z takim bardzo praktycznym wymiarem, że no przecież wspólnota musi jakoś zobaczyć siebie, domknąć siebie, zobaczyć, że jesteśmy razem, uświadomić sobie obecność Boga, one w takim kształcie przetrwały do naszych czasów i zwykle w parafii rozpoczynamy je właśnie od tego tytułowego dzwonka na wejście. Dzwonki. Po co one są w liturgii?
2: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
3: Z jednej strony dzwonek za każdym razem ma nam przypominać o zmianie postawy. Postawy z siedzącej na stojącą albo ze stojącej na klęczącą. Kiedy dzwoni dzwonek, wiemy, że coś musimy zadziałać, że musimy zmienić postawę, że coś ważnego się dzieje, w związku z tym my, nasze ciało, musi się jakoś do tego teraz przygotować, musi coś zmienić. Dzwonek jest bardzo szczególnym znakiem, że ja mam zmienić swoją postawę, czyli mam zwrócić na coś uwagę. A w tym momencie, kiedy rozpoczyna się ta liturgia, ten dzwonek ma mi powiedzieć, wszystko się zaczyna. Nie? Zobaczcie, nawet z takiego psychologicznego punktu widzenia, kiedy wchodzimy do kościoła, czasami mamy czas się przygotować, czasami nie, czasem jest nam łatwiej się zatrzymać, czasem trudniej. I nawet kiedy jesteśmy w takim chaosie, dzwoni dzwonek, to wszyscy wstają na baczność. Nie chodzi o to, że liturgia musi być taka sztywna, bo mamy w niej być sercem. Ale ten moment tam pokazuje, dobrze, teraz to, co było, próbuję odłożyć na bok, bo wchodzę w zupełnie nową przestrzeń. Staję, jak mówiliśmy na samym początku, na przedsionku nieba. Staję na progu, z którego mogę uczestniczyć dzięki tej ziemskiej liturgii, w tej liturgii, która dzieje się w niebieskim Jeruzalem. Czyli ten pierwszy dzwonek mówi nam, wchodzi w przestrzeń tajemnicy. Wstań, bądź gotowy, bądź czujny. I tak zaraz po dzwonku w naszych parafiach rozgrywa się śpiew na wejście, tak zwany introit. Oczywiście znowu zwyczaj tego śpiewu bierzemy z liturgii papieskiej, z Rzymu, z starożytności chrześcijańskiej. Chociaż kościół w Antiochii był również taką kolebką tych śpiewów, śpiewano w pierwotnym kościele aż do momentu, kiedy papież czy biskup, który przewodniczył zgromadzeniu, nie wszedł do prezbiterium i nie dał znaku, że koniec, że już możemy zacząć liturgię. Co oznacza ten śpiew na wejście, który... Dobrze wiemy, jest bardzo różny. Różni się nie tylko pod względem takim melodyjnym, na tym się akurat nie znał, ale różni się pod względem treści. Śpiew na wejście według ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego ma bardzo ważne zadanie. Posłuchajcie. Najpierw ma oznaczać start akcji liturgicznej. No dobrze, zaczynamy śpiewać, czyli rozpoczyna się liturgia. To śpiew, w który my się włączamy, rozpoczyna w nas przeżywanie celebracji. Drugim zadaniem jest pogłębienie jedności zgromadzonych. Przepisy mówią o una voce, czyli jednym głosem. Że zobaczcie, kochani, to jest niezwykłe, że kiedy my wchodzimy do kościoła tak bardzo różni, tak bardzo może, no nie daj Boże, ale znamy realia, czasem nie do końca w pełnych zgodzie relacjach ze sobą, to ten śpiew sprawia, że my śpiewamy jednym głosem. Że my wszyscy, czy ktoś pięknie śpiewa, czy ktoś no niestety fałszuje, czy ktoś potrafi wszystkie zwrotki, czy może tylko potrafi pierwszą, ale wchodzimy w to razem. Zobaczcie, ten śpiew jest pierwszym momentem, w którym my stajemy się jednością. I już tutaj mamy sobie uświadamiać, że w liturgii chodzi o komunię, chodzi o jedność między nami. Kolejnym zadaniem śpiewu na wejście jest wprowadzenie w myśl misterium dnia. Stąd tak różne śpiewy w czasie roku liturgicznego. Czy to będzie antyfona na wejście, czy to będą jakieś inne pieśni. Śpiew ma nas wprowadzić w misterium dnia. Tak jakbyśmy zamknęli oczy, zaczynamy śpiewać to, co danego dnia śpiewamy, zaczynamy wsłuchiwać się w te teksty, te słowa i nasze serce zostaje wprowadzone w to misterium, w tą tajemnicę. Już tutaj zaczynamy słuchać, co będziemy dzisiaj przeżywać, jaka jest ta tonacja całego dnia. Kolejnym zadaniem śpiewu na wejście jest uświęcenie miejsca. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł i Sylwan siedzą w więzieniu i śpiewają psalmy i hymny, uświęcając w ten sposób miejsce. Kochani, nasz śpiew ma dokładnie takie samo zadanie. Śpiewamy po to, żeby uświęcić miejsce, w którym jesteśmy, żeby Kościół nie był tylko murem, ale żeby Kościół stał się wspólnotą, wspólnotą, która razem, jednym głosem woła do Boga, do swojego Ojca, do tego, w którego imię się gromadzą. Praktycznym zadaniem śpiewu na wejście introitu jest towarzyszenie procesji wejścia, która niosąc za chwilę poszczególne znaki, o których będziemy mówili, ma nam kolejne rzeczy uprzytamniać. I wreszcie śpiew na wejście jest jak podawanie tonacji dnia liturgicznego. To zdanie powiedział wybitny liturgista Jungmann. I to jest właśnie rola antyfony, która ma pokazać, jaka jest tonacja danego dnia. Kiedy na przykład nie śpiewamy, bo jest msza recytowana, pewnie też się z tym spotykamy, swoją drogą bardzo lubię recytowaną Eucharystię, bardzo dobrze jakoś mi się ją przeżywa osobiście, to kapłan na początku czyta antyfonę na wejście. Na każdy dzień roku liturgicznego w mszale, w tej grubej księdze, która leży na ołtarzu, podana jest antyfona, która zawsze jakoś współgra z Ewangelią, współgra z tajemnicą dnia. I to jedno zdanie czasami ujmuje całą istotę celebracji. Dlatego te antyfony, które zaczęto używać w liturgii papieskiej, ale także od XV wieku były bardzo rozwinięte, także później poprzez śpiewanie razem z psalmami tych antyfon, albo poprzez rozwój polifonii, które stawały się niezwykle artystycznym wyrazem tej tonacji liturgicznej, czyli tego kolorytu danego dnia, ta antyfona ma bardzo ważne znaczenie, bo ona pokazuje, na co my dzisiaj mamy zwracać uwagę. W jakiej tonacji mamy wejść w tą celebrację? Co dzisiaj będzie się szczególnie uwypuklało? Co będzie dzisiaj przedmiotem naszej wiary i naszego życia później, kiedy się liturgia zakończy? Czemu ten śpiew jest taki ważny? Pamiętam, że niektórzy mówią, że w niektórych kościołach nie śpiewają. Na przykład mój tato, kiedy przyjeżdżał do jednej parafii, mówił, tam w ogóle nie śpiewają. I zawsze zastanawiałem się, czy to jest tak, że faktycznie, bo to wielki kościół, że tam nie śpiewają, czy może ta przestrzeń powoduje, że tak tego nie słychać. Ale kochani, ten śpiew jest naprawdę bardzo ważny. No bo śpiew jest wyrazem naszego świętowania, nie? Gdzie pojawia się śpiew na różnych uroczystościach, na różnych wydarzeniach, tam wiemy, że ludzie świętują, że się cieszą. I tym ma być właśnie śpiew na liturgii. Ma być naszym świadomym wejściem, włączeniem się w przeżywanie, w to świętowanie. To, o czym trudno mówić, zobaczcie, często wyrażamy poprzez piosenkę, poprzez śpiew, poprzez dynamikę śpiewu, ekspresję, jakąś taką łatwość komunikatywną. I właśnie po to jest śpiew liturgii. Śpiew staje się wyrazem i znakiem naszego radosnego uwielbienia, że my chcemy tutaj spotkać Boga. Śpiew jest więc odbiciem pewnego kanonu piękna. Stąd ci wszyscy, którzy zajmują się i liturgią, i muzyką kościelną, tak dbają, by te śpiewy były w jakimś danym kanonie, by one wyrażały istotę, po to, żeby one dotykały serca, ale też wychowywały nas do piękna, do doświadczenia prawdziwego, głębokiego spotkania z Bogiem. Kochani, przejdźmy na koniec tej dzisiejszej katechezy do procesji wejścia. Zobaczcie, mamy dzwonek, wszyscy wstajemy, zaczyna się śpiew i w tym czasie rusza procesja. Załóżmy, że jesteśmy w czasie uroczystej celebracji, takiej pięknej, gdzie jest dużo usługujących, gdzie te wszystkie funkcje mogą być w pełnej krasie takie wyrażone. I procesja rusza. Na czele idzie kadzidło. Kadzidło, które ma nam symbolizować chwałę Boga. Kadzidło, które ma zapachem mówić, tutaj będzie można poczuć Boga, Jego obecność. O okadzeniu jeszcze za chwilę będziemy mówić w kolejnej katechezie. Za kadzidłem niesie się krzyż ze świecami. Świeca, która zawsze symbolizuje światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Świeca, która pokazuje, gdzie jest obecne światło. Mówi, zobaczcie na ten krzyż, to jest znak, w którym się gromadzicie. Zanim rozpocznie się już Eucharystia, zobaczcie już, w czyje imię się gromadzicie i co stało się na tym znaku. Za krzyżem idą usługujący, którzy będą w imieniu wszystkich wiernych przynosić dary, służyć do ołtarza, którzy będą reprezentantami najbliżej ołtarza wiernych. Później niesie się ewangeliarz. Zwykle niesie go diakon, jeśli go nie ma, może go nieść lektor, który odczytuje pierwsze czytanie. I tam znowu pojawiają się świece. Znowu światło mówi, tutaj będzie obecny Pan. Tu w tym słowie będziecie mogli doświadczyć żywego Boga, Jego obecności. Za ewangeliarzem idą duchowni, według stopni czy udziału w Eucharystii i wreszcie idzie przewodniczący liturgii. czyli głowa. Ten, który ma symbolizować, nawet więcej, który działa in persona Christi, w osobie Chrystusa. I jeśli oczywiście są, albo gdy jeśli przewodniczącym jest biskup, idą jego usługujący, którzy mają trzymać mu mitrę, pastorał, którzy trzymają księgę czy mikrofon, po to, żeby przewodniczący mógł spełniać swoje funkcje. I zobaczcie, kochani, idzie procesja, a my już odczytujemy tyle znaków. Już tutaj zaczyna się oddziaływanie na nasze zmysły, ale i serce. I już tutaj widzimy, w jakich znakach, w krzyżu, ewangeliarzu, czyli w słowie, w osobie przewodniczącego liturgii i wreszcie w zgromadzeniu wszystkich wiernych, gdzie będzie obecny Chrystus w czasie tej celebracji.
2: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Po reklamie.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach w naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej. Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Po reklamie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
4: Święta rodzina przedstawiana jest nam jako wzór każdej rodziny. Chociaż gdy popatrzymy na trudności, z jakimi musieli się zmierzyć Józef, Maryja i młody Pan Jezus, można dojść do wniosku, że nie jest to łatwy model do naśladowania. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jeden z przykładów trudnej sytuacji życiowej. Jednak wszystkie razem wzięte były próbą i okazją do wzrostu w zaufaniu i zawierzeniu się Panu Bogu. Właśnie przykład świętej rodziny pokazuje nam, że wszystkie trudności w rodzinie można przezwyciężyć, jeśli w jej centrum jest Pan Bóg i Jego wola. Wiedział dobrze o tym święty Stanisław Kostka, dzisiejszy patron, który w tak młodym wieku wszystko złożył na ręce Bożej opatrzności.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi proboszcz parafii ksiądz Grzegorz Rzeźwicki.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Obecna msza święta, w której uczestniczymy, ofiarowana jest w pierwszej intencji za zmarłego Stanisława odbierze chleba, w drugiej polecamy zmarłą Lucynę Wróblewską i w ostatniej świętej pamięci Wiesława Augustyna. To są msze święte gregoriańskie. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy o tej porze wieczornej, a dziś w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, który jest jednym z patronów Polski, ale także patronem młodzieży polskiej. I chcemy też tę młodzież, to młode pokolenie Panu Bogu przez jego wstawiennictwo zawierzać. A na początku uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni i przepraszajmy za wszystkie nasze uchybienia, potknięcia, winy. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku. Spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna, nie przez długowieczność i liczbę lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo łuda nie uwiodła duszy. Bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego staranie. Oto słowo Boże.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Młodość szuka szczęścia, szuka ideałów. Jest piękna, ale czasem nie jest łatwa, bo jest trudna. Każe brać życie w swoje ręce. Socjologowie oceniają pokolenie ludzi młodych na zasadzie przeciwieństw, bo z jednej strony mówią, że młodzi są nadzieją świata, a z drugiej to pokolenie opuszczone, pokolenie ryzyka. Są między tradycją a nowoczesnością. Młodzi są ludźmi swojego pokolenia, czasem ulegają różnym słabościom, przyjmują automatycznie wzorce życiowe. Młodzi żyją w czasach z jednej strony pełzającej sekularyzacji, a z drugiej nowej ewangelizacji. Istnieje pewna tendencja do pesymistycznego patrzenia na ludzi młodych ze względu na ich problemy i słabości, z jakimi zmagają się we współczesnym społeczeństwie. Jednak w młodych jest głęboka tęsknota za autentycznymi wartościami, bo w sercu każdego człowieka jest pragnienie domu i tym bardziej młode serce przepełnia przeogromna tęsknota za takim domem, który będzie własny, który będzie trwały. To pragnienie jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym i udanym. I kiedy dziś obchodzimy wspomnienie świętego Stanisława Kostki, myślimy o młodych ludziach. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w 1550 roku. Do 14 roku życia przebywał w domu rodzinnym w Rostkowie. Jego rodzice, choć byli ludźmi zamożnymi, wychowywali swoje dzieci w atmosferze religijnej, w poszanowaniu zasad chrześcijańskich. Zaprawiali te dzieci do modlitwy i uczciwości. Stanisław był dzieckiem wyjątkowym, bardzo pobożnym, skłonnym do wzruszeń. Wcześnie rozpoczął pogłębione życie religijne, w którym szczególną rolę odgrywała cześć dla Matki Bożej. Jeżeli ktoś wyrażał się w jego obecności nieprzyzwoicie, wówczas chłopiec bladł, robiło mu się słabo, a nawet mdlał. Pierwsze nauki pobierał w domu od rodziców, ale także od miejscowego księdza kapelana w ich prywatnej kaplicy. Na studia rodzice wysłali go, jak również jego brata Pawła, do Wiednia, w którym znajdowało się gimnazjum prowadzone przez jezuitów. Stanisław był pilny w nauce, pracowity, dokładny, uczył się greki, niemieckiego, uczył się włoskiego, ale równocześnie ćwiczył się w pobożności, umartwieniach i kontemplacji, w myśl regulaminu tegoż gimnazjum, że taką pobożnością, taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech się uczniowie starają ozdobić swój umysł, aby mogli podobać się Bogu. A jezuici w tym gimnazjum przywiązywali wielką wagę do codziennego uczestnictwa we mszy świętej. Raz w miesiącu ci uczniowie przystępowali do sakramentów świętych. Co tydzień słuchali specjalnie dla nich głoszonego kazania. I też była wspólna modlitwa rano, wieczorem, przed i po lekcjach. I pomimo słabego zdrowia, ten Stanisław Kostka zapragnął wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, czyli do zakonu jezuitów. I mimo sprzeciwu rodziców młodego wieku spełniło się jego pragnienie i został przyjęty do zakonu jezuitów w 1567 roku, nie będąc pełnoletnim jeszcze. Ale tam w nowicjacie spędził niespełna 10 miesięcy, bo nasiliły się jego kłopoty zdrowotne i zmarł z wyczerpania
w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku. Ale kiedy w 2 lata później otworzono grób Stanisława, znaleziono w nim nietknięte ciało. Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć. Takie było jego hasło życiowe. I do niego możemy odnieść dziś słowa z pierwszego czytania z Księgi Mądrości, że wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego do serca nie wzięli, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego staranie. Mamy więc przykład świętego Stanisława, który od najmłodszych lat miał swoją pobożność, swoje życie wewnętrzne. A dziś mówi się również o duchowości dziecka. Już w wieku dziecięcym łaska Boża może prowadzić ku ideałom i udzielać im nadprzyrodzonej mocy. Istnieje nawet taki wczesny heroizm, swego rodzaju przedwczesna dojrzałość wewnętrzna dziecka, czasem większa niż u dorosłych. Dzieci potrafią pięknie się modlić, być blisko Boga. I to takie też ważne, by wychowanie religijne w rodzinach miało miejsce od najmłodszych lat. Chrześcijanin przecież żyje pragnieniem, by inni poznali Chrystusa, a co dopiero moje dziecko. I kiedyś rodzice podczas ślubu na pytanie, czy chcecie wychować po katolicku potomstwo, którym was Bóg obdarzy, odpowiadali: chcemy. A przy chrzcie był tekst, był dialog: drodzy rodzice, mówi ksiądz, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania dziecka w wierze. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Na co rodzice odpowiadają: tak, jesteśmy. Wychowanie dzieci i młodzieży to trudna sztuka, ale jest wszystko możliwe, ale również przez przykład rodziców, przede wszystkim przez ich przykład. Dlatego trzeba z nimi być i im towarzyszyć. Święty Augustyn mówił: dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisała, wspominając modlitwę swojego ojca: kiedy widziałam, jak ojciec mój się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić. To też nieustannie składam Bogu dzięki za takich rodziców. Przykładem niezwykłego wychowania była święta rodzina. Rodzice Jezusa, jak dziś w Ewangelii słyszeliśmy, co roku chodzili do Jerozolimy na święto Paschy. I tam Jezus udał się zwyczajem świątecznym i w tej świątyni został. I był szukany przez Maryję i Józefa. Ludzie młodzi potrzebują latarni, potrzebują pewnej gwiazdy, która ich poprowadzi przez życie, a więc przewodnika w dorastaniu do prawdziwej miłości, wyrzeczenia, przewodnika w wierze. I Pan wzywa nas, byśmy zapalali te pochodnie, te latarnie w życiu młodych ludzi. Przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki zanieśmy przed tron Boży nasze modlitwy.

0: aby duchowni polscy na wzór świętego Stanisława Kostki byli gotowi poświęcić wszystko, by wytrwać w powołaniu. Ciebie prosimy, aby nasza ojczyzna, dumna z tak wielu świętych Polaków, cieszyła się nieustannie ich wstawiennictwem u Boga. Ciebie prosimy, aby dzieci i ludzie młodzi, wsparci modlitwą męczenników, nie zdradzili nigdy swej religijnej tożsamości i przynależności do wspólnoty ochrzczonych. Ciebie prosimy, aby nowicjusze i nowicjuszki w pełni rozumieli sens powołania na drogę rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli, a zwłaszcza Stanisław, Lucyna i Wiesław, zostali zaproszeni na ucztę dzieci Bożych w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy sami, trwając we wspólnocie, otworzyli nasze serca na przyjście Ducha Świętego Ożywiciela. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, w Tobie jest sens naszego życia i istnienia. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw i bądź dla nas tym, czym byłeś dla świętego Stanisława, początkiem i ostatecznym celem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Na cześć chwałę swojego imienia,
0: a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ta ofiara udzieli nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jakiego przykład dał święty Stanisław Kostka, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie, Lucynie, Wiesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo
0: i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
1: abyś wyszedł do mnie,
0: ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech dzięki wstawiennictwu świętego Stanisława Kostki działanie tego sakramentu oświeci nas i zapali, aby płonęły w nas święte pragnienia i abyśmy obfitowali w dobre czyny przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii ksiądz Grzegorz Rzeźwicki.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer.
9: Se lubi ją, a ona nie. Chce to tak prędko skończy się. Po co ten tak?
8: Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal dobrego smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Dzisiaj oddajemy naszą suwerenność, podporządkowując się bezwzględnie i bezrefleksyjnie unijnym dyrektywom, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. 17 września minęła 87. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Nawiązując do tych historycznych wydarzeń, ksiądz Jan Bartoszek podkreślił, że ludzie w tamtym czasie oddawali życie za niepodległość zakorzenioną w Bogu, honorze i ojczyźnie. Walczyli o suwerenność, o prawo do tego, by Polak we własnym domu był gospodarzem. Wskazywał, że dziś suwerenność nie jest nam odbierana siłą ognia, ale dobrowolnie. W białych rękawiczkach, przy aplauzie salonów i pseudoelit.
3: Doczekaliśmy czasów, w których urzędnicy z Brukseli roszczą sobie prawo do decydowania o każdym aspekcie naszego życia. Co gorsza, te dyrektywy pisane pod dyktando obcych interesów bezczelnie stawia się ponad polską konstytucją. To nie jest partnerstwo, to jest pełzająca kapitulacja, przed którą musimy dziś głośno i wyraźnie przestrzegać.
2: Ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek przypomniał w homilii o wierności fundamentom. Jak podkreślił, dla nas Polaków tym fundamentem od ponad 1000 lat są krzyż i Ewangelia.
3: Czy trwamy w tym, co przejęliśmy od ojców? Unijne wytyczne to dzisiaj nie tylko paragrafy gospodarcze. To potężna machina ideologiczna, która uderza w fundamenty chrześcijańskiego ładu. Narzuca się nam relatywizm moralny, niszczy się tradycyjną rodzinę, podważa świętość życia, eliminuje się Boga z przestrzeni publicznej. Jeśli bezwzględnie podporządkujemy się tym dyrektywom, jeśli odetniemy się od korzeni, to stracimy nie tylko suwerenność polityczną, ale stracimy duszę.
2: Liturgia była transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Msze święte w intencji ojczyzny to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja tego wydarzenia.
4: To kolejny cykl nowe. Zapraszamy do udziału i księży, i siostry zakonne, duszpasterstwa parafialne. Patrząc w przeszłość, w to co już było, przyjeżdżały pielgrzymki organizowane z różnych parafii naszej diecezji. Można powiedzieć, no było bardzo dużo ludzi, patrząc na cały rok, jeden czy drugi. Dlatego zachęcamy też młodzież, przecież modlimy się za nich o rozeznanie przez nich dobrze swojego powołania, swojej drogi życia, tak żeby nie minęli się z powołaniem, ale żeby swoje marzenia połączyli z marzeniami Pana Boga na ich temat.
2: Mówił redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, dyrektor duszpasterstwa młodzieży i powołań redemptorystów. 10 października odbędzie się pierwsze czuwanie w intencji powołań. O 12 będzie msza święta, później świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgii przewodniczyć będzie rektor tarnowskiego seminarium, ksiądz dr Jacek Soprych. Na czuwanie w intencji powołań do Tuchowa przyjdzie na piechotę wspólnota tarnowskiego seminarium. Czuwania powołania będą odbywać się co miesiąc do czerwca. Uwieńczeniem tej modlitwy będą piesze pielgrzymki z 5 miejscowości do Tuchowa. Odbędą się one w pierwszy weekend lipca przyszłego roku podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. W tym roku w tych pielgrzymkach wzięło udział prawie 1500 osób. Do Tuchowa przyszło bardzo dużo młodych ludzi i całych rodzin. Regularnie wspierają diecezjalną rozgłośnię, bo jak mówią, lubią słuchać wartościowych audycji i jeździć na pielgrzymki z radiowym klubem. Małżeństwo Starnowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec są naszymi stałymi słuchaczami. Wsparli zakończony remont radia w Tarnowie, regularnie pomagają radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w realizacji misji ewangelizacyjnej i informacyjnej. Pani Jadwiga i pan Zbigniew w tym roku obchodzą 45-lecie małżeństwa. Świętowali tę rocznicę także podczas radiowego wyjazdu z klubem Dobrze Nastawionych.
5: W naszym domu radio RDN jest od rana, od świtu, można powiedzieć, do wieczora. Należymy do klubu RDN. Bardzo lubimy jeździć na wycieczki. Raczej ich nie opuszczamy. Teraz ostatnio byliśmy w Gietrzwałdzie. Tam żeśmy przeżyli naszą 45. rocznicę ślubu. Także było bardzo miło, bardzo pięknie. Zwiedziliśmy dużo sanktuariów.
6: Bardzo dobrze się czuję w klubie. W marcu żeśmy byli w Medjugorje. Wspaniała po prostu pielgrzymka. bardzo żeśmy to przeżyli. Jak się jedzie z księdzem Marcinem i z panią Justynką, jak razem jedziemy wszyscy, to się bardzo dobrze czujemy. Wspaniała atmosfera i w ogóle wesoło w autobusie jest, nie jest nudno.
5: Czujemy się w radiu jak w rodzinie.
6: Trzeba wspierać takie radio, bo zawsze każda złotówka się liczy.
5: Składamy ofiary prawie co miesiąc, a taką główną też na remont radia.
2: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej.

0: obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: O przymnożenie cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Część bolesna, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się

0: imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się.

0: Matko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
5: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
7: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
8: Szczęść Boże. Witam serdecznie w kolejnej audycji. Nawiązując niejako do jej tytułu, zapytałem ostatnio pewną grupę ludzi mających wiele doświadczeń z alkoholem czy narkotykami, co daje ich zdaniem trzeźwość. Czyli, czy warto być trzeźwym? To pytanie kieruję także w tym momencie do Was, drodzy radiosłuchacze. Padły różne odpowiedzi. Między innymi takie. Daje wolność. Umożliwia kontrolę życia. Inna odpowiedź. Pomaga być zdrowym. Umożliwia rozwój. Ktoś stwierdził, pomaga uniknąć wielu problemów, a więc odniesienie do strat, które powoduje w życiu człowieka alkohol. Nie uszczupla finansów. I był nawet taki komentarzyk, że no, z tego tytułu mamy więcej pieniędzy, kiedy nie wchodzimy w kontakt z alkoholem czy narkotykami, nie utrudnia relacji. Trzeźwiejące osoby stwierdzają, że te relacje nade wszystko z tego powodu, że nie kontaktują się już z alkoholem czy narkotykami, one się poprawiają, chociażby relacje rodzinne. Pomaga wyłapać zagrożenia. A zatem, gdy jesteśmy trzeźwi, jesteśmy z tego wynika bardziej czujni na zagrożenia, możemy im przeciwdziałać i łatwiej nam tym zagrożeniom nie ulegać. Wreszcie padła też taka odpowiedź, chroni przed chorobą uzależnienia. I o tym często słyszymy w naszej audycji, że kontakt z narkotykiem, alkoholem czy hazardem niestety nieraz kończy się tym, że przekraczamy pewną granicę i rozpoczyna się choroba uzależnienia. Tak widzieli dobrodziejstwo trzeźwości moi niedawni rozmówcy. Zachęcam Was, drodzy radiosłuchacze, do stworzenia własnej odpowiedzi na to pytanie, co daje trzeźwość, czyli tym samym, czy warto być trzeźwym i dzielenia się tą odpowiedzią z innymi ludźmi. Zachęcam również do udziału w 45. diecezjalnej pielgrzymce do Szczepanowa, która odbędzie się w ostatni weekend września, czyli za tydzień. Program przypomnę jeszcze na końcu audycji w trzeciej jej części. Szczepanów, czyli miejsce narodzin świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszych dzieł trzeźwościowych, jest bardzo ważnym miejscem dla wielu trzeźwiejących osób. Tak było i tak jest. Kilkakrotnie przez wiele lat trwania naszej audycji gościliśmy ludzi, którzy to potwierdzali. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, szczególnie po ubiegłorocznej pielgrzymce, odebrałem informację o roli Szczepanowa, a nade wszystko świętego wstawiennictwa świętego Stanisława w procesie czyjegoś trzeźwienia. Postanowiłem dzisiaj, za zgodą autora, przytoczyć fragment jednego z trzech listów, jakie wpłynęły do Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Przypomnę, że mieści się on przy Placu Katedralnym 6 w Tarnowie, a więc blisko naszej pięknej katedry, blisko centralnego miejsca, czyli Rynku Tarnowskiego. Stosowne namiary znajdują się na stronie internetowej diecezji. Pan Wiktor, bo do tego wracam, napisał w swoim liście tak, a było to początkiem października 2025 roku. Ze wzruszeniem słuchałem transmisji mszy świętej ze Szczepanowa. Przypomniałem sobie, jak parę razy uczestniczyłem w pielgrzymce do tego miejsca. Przypomniałem sobie postać księdza Edwarda Łomnickiego. Powiem, że był to jeden z moich poprzedników, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, który mi to miejsce, modlitwę w Szczepanowie, polecił. Skoro polecił, była taka potrzeba. Zaakcentuję, była ogromna potrzeba. W mojej młodości zagubiłem się. Przez to zmarnowałem parę lat. Mówiono mi, że jestem zdolny, że mogę dużo osiągnąć, ale to do mnie po prostu nie docierało. Wolałem inny, zabawowy styl. Zawalałem w całej rozciągłości, poniosłem wiele strat. W beznadziejnej sytuacji dotarł do mnie, napisał pan Wiktor, przemówił do mnie mój znajomy, który po trudnych latach wcześniejszych stanął sam na nogi. To właśnie on zaproponował spotkanie z księdzem Edwardem Łomnickim w Tarnowie, a ksiądz zaproponował działania, początkiem których był Szczepanów i święty Stanisław. Szybko udałem się do tego miejsca z moim znajomym najpierw, a potem kilkakrotnie towarzyszyli mi członkowie mojej rodziny, za co im jestem bardzo wdzięczny. I zaczęło się. Coś zaiskrzyło w mojej głowie. Na skutek tego zapragnąłem innego życia. Do tego doszedł udział w terapii, dwukrotny pobyt na rekolekcjach w Zakroczymiu koło Warszawy. Ale temu okresowi ciągle towarzyszył Szczepanów. Od tamtego czasu w moim domu znajduje się obraz świętego Stanisława i trwa do niego moja modlitwa. Kończę autor listu, którego miałem szczęście odwiedzić w jego domu, tak. Życie w trzeźwości jest piękne. Mojej trzeźwości zawdzięczam wiele. Nade wszystko dużo wdzięczności mam względem świętego Stanisława i Szczepanowa. Żałuję, że nie możemy dzisiaj usłyszeć na żywo pana Wiktora, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zrealizuje.

Przed przerwą powędrowaliśmy myślą do Szczepanowa za sprawą listu pana Wiktora, gdzie nas zaprasza święty Stanisław już przyszłą sobotę i niedzielę i zaprasza również ksiądz proboszcz tego pięknego miejsca, ksiądz Piotr Gawenda. Ale pewno państwo zauważyli, wybrzmiał też Zakroczym. I o Zakroczymiu teraz kilka słów. A więc miasteczko znajdujące się między Warszawą a Płockiem, zależy, którą drogą będziemy przejeżdżać. Dla wielu osób to miejsce w naszej diecezji jest znane. Dla wielu osób przybywających do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości lub interesujących się problematyką trzeźwościową, jego działalność kojarzy się z kilkoma latami obejmującymi niedawną przeszłość, a przecież praca trzeźwościowa prowadzona przez ojców kapucynów właśnie w tamtym miejscu w Zakroczymiu sięga swymi korzeniami pierwszej połowy XIX wieku. Inspiracją do podjęcia takiego apostolatu było niewątpliwie zatrważające rozpicie polskiego narodu. Osoba, która dała początek pracy trzeźwościowej osobą, był ojciec Rajmund Smerdziński. Przybył on do Zakroczymia w roku 1844 przy kościele klasztornym założył Bractwo Trzeźwościowe. Właśnie postawa członków Bractwa i prowadzona działalność edukacyjna poprzez propagowanie odpowiedniej literatury sprawiły, że ruch ten dynamicznie się rozwijał. W tym czasie oprócz ojca Rajmunda działał znany kaznodzieja ojciec Ksawery Kralczyński. Do tego grona dołączył gorliwy społecznik i apostoł trzeźwości ojciec Franciszek Szymanowski i, warto to zauważyć, błogosławiony dziś ojciec Honorat Koźmiński. Ten ostatni w pracę trzeźwościową włączył także założone przez siebie Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, które prowadziło gospody bezalkoholowe. Apostolat trzeźwości tego zgromadzenia wiąże się z objawieniami Matki Bożej w Gieczwałdzie, w których Maryja wzywała między innymi do wyrzeczenia się pijaństwa. Intensywną pracę trzeźwościową przerwał dopiero dekret kasacyjny z 1892 roku, który nakazywał zakonnikom opuszczenie Zakroczymia i przeniesienie się do nowego miasta nad Pilicą. Ojcowie kapucyni powrócili do grodu nad Wisłą, bo Zakroczym leży nad Wisłą, w 1932 roku. Pewien wpływ na polskich kapucynów miał prawdopodobnie również irlandzki kapucyn ojciec Matthew, który w swoim kraju od 1832 roku rozpoczął akcję zakładania bractw trzeźwościowych. Jego działalność w rozpitej i znajdującej się pod okupacją Anglików w Irlandii przyniosła wspaniałe efekty. Można śmiało powiedzieć, że zorganizowana i systematyczna praca trzeźwościowa w Zakroczymiu wiąże się z osobą ojca Benignusa Jana Sosnowskiego. Był on twórcą i długoletnim dyrektorem Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości. Ale zanim ten ośrodek powstał, ojciec Benignus przeprowadził wiele misji i rekolekcji o charakterze trzeźwościowym. Miał też niezwykły dar skupiania wokół ludzi, którzy w tamtym czasie zajmowali się problematyką
alkoholową. Do Zakroczymia przybywał m.in. sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Po dyskusjach z takimi osobami, własnych przemyśleniach i obserwacji współczesnej rzeczywistości Polski, ojciec Benignus podjął się trudu zorganizowania domu prowadzącego działalność szkoleniową dla ludzi pragnących poznać bliżej problemy alkoholowe i poświęcić się pracy trzeźwościowej w swoich środowiskach, a zwłaszcza w parafii. W ten sposób w roku 1968 rozpoczął działalność Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości. Celem miało być m.in. systematyczne szkolenie w zakresie duszpasterstwa trzeźwości, zwłaszcza duchowieństwa, przygotowywanie kleryków do duszpasterstwa trzeźwości, systematyczne urządzanie rekolekcji zamkniętych dla duchownych i świeckich apostołów trzeźwości. Wyżej wymienione cele Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości realizował przez wiele lat i realizuje je nadal. W tymże ośrodku przygotowywało się do działalności trzeźwościowej wielu naszych kleryków, a obecnie kapłanów, którzy te działania trzeźwościowe realizują na terenie naszej diecezji i do tego ośrodka, jak słyszeliśmy, dwa razy, bo dwa razy uczestniczył w rekolekcjach trzeźwościowych tam odbywających się, zawitał też pan Wiktor, autor listu odczytanego pierwszej części.

0: I oto ostatnia część naszej dzisiejszej audycji. Pragnę raz jeszcze powtórzyć moje zaproszenie do Szczepanowa. Każdego dnia można tam przybyć i modlić się za stawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, ale takim szczególnym momentem będzie przyszła sobota i niedziela. Odbędzie się bowiem 45. już nasza diecezjalna pielgrzymka w intencji trzeźwości i o przemianę życia dla osób uzależnionych. Zapraszam już w sobotę na godzinę 21. Apel jasnogórski, potem apelu czuwanie do godziny 24. Zapraszam również w niedzielę o godzinie 10.15 tradycyjnie Droga Krzyżowa, o godzinie 11.00 msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz i słowo wygłosi ksiądz Marcin Gryzło, pracujący w radiu RDN Małopolska i przez to radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Tam msza święta będzie transmitowana. Po mszy świętej wysłuchamy świadectw osób uzależnionych i współuzależnionych. Drodzy radiosłuchacze, życzę wam spokojnego wieczoru i do zobaczenia, no, do usłyszenia jeszcze najpierw za tydzień, a do zobaczenia w przyszłą sobotę i w przyszłą niedzielę w Szczepanowie. Szczęść Boże!
1: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
8: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
3: Przebój dziś już wiem, Urszuli, to świadectwo jej wewnętrznej przemiany. Przemiany, jaka nastąpiła po śmierci Stanisława Zyboskiego. Słowa utworu, który zadedykowała zmarłemu mężowi, napisała do muzyki skomponowanej przez Łukasza Pilcha.

został nominowany do Nagrody Super Jedynki, w tym wypadku w kategorii Płyta Pop. W listopadzie 2010 opublikowano informację o uzyskaniu przez album statusu złotej płyty. Komercyjnie był to sukces.

Za komercyjnym sukcesem albumu Dziś już wiem i jego tytułowej piosenki stała życiowa historia. Stanisław Zboski, który poznał Urszulę, miał od niej 7 lat więcej. Był już uznanym kompozytorem i gitarzystą, który posiadał na koncie współpracę m.in. z cenioną formacją Crash, z którą nagrał 3 płyty. Po odejściu z tego wrocławskiego zespołu Zboski nawiązał muzyczne relacje z Budką Suflera, które pozwoliły mu poznać Urszulę. Nastąpiło to w roku 1985. Piosenkarka miała wówczas 25 lat i w dorobku przeboje zaśpiewane z Budką. Między obojgiem zaiskrzyło. Według przyjaciół zakochali się w sobie na zabój. W roku 1987 urodził się owoc tego związku, syn Piotr. Rok później, już po rozstaniu z Budką Suflera, Stanisław wspólnie z Urszulą założył zespół Jumbo. Od tej pory stał się głównym kompozytorem jej piosenek, a także producentem firmowanych przez nią płyt. Byli dla siebie stworzeni. Stali się nierozłączni zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej. Wszelkie wyjazdy odbywali zawsze razem. Tak było też w latach 1990-1994, kiedy przebywając w Stanach Zjednoczonych, wspólnie koncertowali zarówno dla polskiej, jak i amerykańskiej publiczności. W roku 1992 swój związek sformalizowali i pozostali w nim aż do śmierci Zboskiego. 22 listopada 2001 roku w warszawskim szpitalu Akademii Medycznej gitarzysta zmarł na żółtaczkę mechaniczną. Odejście męża stało się dla Urszuli wielką tragedią, z którą długo nie potrafiła sobie poradzić. W jednym z wywiadów powiedziała: "Śpiewałam kiedyś, że odejść jest łatwiej niż żyć, ale żyć naprawdę nie jest łatwo. Chciała sprzedać dom, który budowała razem z mężem, a jej mama i siostra bardzo bały się o to, jak będzie funkcjonować bez ukochanego." Urszula tak to określiła. "Nie wyobrażały sobie nas osobno. Taki to był związek." Związek z związkiem, a jednak przed bólem i cierpieniem artystka uciekła w ramiona innego mężczyzny. Młodszy od niej 20 lat Tomasz Kujawski współpracował z małżeństwem już wcześniej. Był przy piosenkarce, gdy choroba zabierała jej męża. Ponoć doskonale ją rozumiał, a ona potrafiła się przed nim otworzyć. Jakiś czas po śmierci męża Urszula urodziła dziecko, które było owocem jej nowego związku. Bo choć jak chciała artystka, piosenka Dziś już wiem została napisana ku pamięci męża, była też efektem stanów emocjonalnych, które wynikały z jej bliskich relacji z Tomaszem Kujawskim. Stąd słowa: "Wierzę w dobry czas, ból odejdzie sam."

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Anioły bieszczadzkie anioły.
3: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
1: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To było ogłoszenie nadawcy.

budziaszek nie gadam z pokusą, bo już kiedyś omamiła mnie. Z różańcem w ręku pracuję nad duszą, pragnę ratować życie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
7: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
3: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
4: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
3: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
2: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
1: Wiadomości ze świata.
2: We Frezyngi odbył się kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
5: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
2: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
6: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, nasza Matko i towarzyszko naszej drogi wiary. Oto nasz wieczór zawierzenia, kiedy stajemy przed Tobą i na początku tego nowego roku pracy chcemy jeszcze raz wszystko oddać w Twoje ręce, Tobie zaufać. Dzisiaj stajemy przed Tobą jako pielgrzymi 26. archidiecezjalnej pielgrzymki z archidiecezji wrocławskiej. Nasi biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, wierni wielu parafii i dekanatów. Stajemy też przed Tobą jako uczestnicy 44. pielgrzymki ludzi morza i ich rodzin, by zawierzyć Twojej opiece wszystkich stoczniowców, portowców, marynarzy, rybaków, żeglarzy, młodzież szkół morskich, wykładowców uczelni, także tych, którzy utracili swoich najbliższych na morzu. Zawierzamy ich trud i pracę, ich samotność, problemy. Maryjo, Ty nas uczysz ufnej troski. Tak jak Ty, chcemy przejść drogę od troski niespokojnej do troski ufnej. Dziś podczas naszej pielgrzymki rozważaliśmy Ewangelię o 12-letnim Jezusie w świątyni. Gdy mówisz, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ale potem rozpoczynasz dla nas drogę zaufania i w Kanie mówisz, uczyńcie wszystko, co powie Wam Syn. To jest treść naszego zawierzenia. W tak wielu sprawach, które mamy, o które się troszczymy, chcemy Tobie, o Pani, ufać.
1: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza, zawierzamy

Lubię całą archidiecezję wrocławską, z księżmi biskupami, z kapłanami i osobami życia konsekrowanego, naszymi alumnami. Tak często pochłania nas troska o Dom Ojca i o sprawy Jezusa, że tracimy z oczu samego Ojca i samego Jezusa. A wtedy troska staje się zbyt ciężka. Pomóż nam stawiać Jezusa w centrum naszego kapłańskiego i zakonnego życia. Naucz nas słuchać Go i ufać Jemu. Tak jak czynił to sługa Boży, ksiądz Aleksander Zienkiewicz, kapłan archidiecezji wrocławskiej, tak jak czynił to ten, o którego beatyfikację też tu na Jasnej Górze się modlimy.

0: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza, zawierzamy Tobie wszystkich wiernych archidiecezji wrocławskiej, wszystkie parafialne wspólnoty. Prosimy, aby każda parafia coraz bardziej stawała się domem Ojca i naszym domem.
1: Ewangelia pokazała nam, jak Ty, Maryjo, i święty Józef rozpoznajecie dojrzałość, dorosłość Jezusa. Naucz nas, jak my w naszych parafiach możemy odkrywać i realizować naszą dojrzałość, gotowość do służby. Pragniemy współdzielenia misji z naszymi kapłanami we wzajemnej miłości.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Matko Kościoła, Matko nasza, prowadź nas od niespokojnej troski do troski ufnej, od niespokojnych poszukiwań do słuchania Jezusa, od liczenia na siebie do zaufania mocy Boga. Amen.
3: Księdzu biskupowi Maciejowi Małydze z archidiecezji wrocławskiej wraz z osobami towarzyszącymi dziękujemy za poprowadzenie rozważania apelowego. W godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą ogarniamy Ojca Świętego Leona XIV, Episkopat Polski, wraz z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depu, księdza biskupa Ryszarda Kasynę, księdza biskupa Jacka Kicińskiego, księdza biskupa Macieja Małygę oraz księdza biskupa Adriana Put. Zawierzamy Tobie, Jasnogórska Pani, nasz pauliński zakon z ojcem generałem Benjaminem Bąkowskim, Jasnogórski Konwent z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem, wszystkich prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, prosząc o nowe powołania do służby Bożej. W naszej modlitwie pamiętamy o naszej Ojczyźnie, polecamy sprawę pokoju na świecie, prosząc, aby ustały wszelkie wojny i konflikty. O osobach chorych i samotnych polecamy intencje nas tu zgromadzonych, jak również intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy pielgrzymują duchowo do jasnogórskiego sanktuarium dzięki transmisji Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziś duchowo łączymy się z parafią świętej Małgorzaty w Starej Łomnicy w diecezji świdnickiej, którą nawiedzasz w świętej kopii nawiedzenia. W dniu dzisiejszym na Jasnej Górze swój jubileusz stulecia istnienia obchodził tygodnik katolicki Niedziela. Jubileuszowej modlitwie przewodniczył ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, którego również ogarniamy naszą modlitwę oraz wszystkich tworzących wspólnotę tygodnika katolickiego Niedziela. Na modlitwie z nami trwają pielgrzymi ludzi morza, pielgrzymka leśników, ludzi pracy oraz pielgrzymi indywidualni i zorganizowani. Również są z nami dzieci pierwszokomunijne wraz z rówieśnikami i rodzicami z Lipiny Górnej. Polecamy również Sodalicję Mariańską, która gromadzi się na dorocznym spotkaniu tu w domu Twoim, Maryjo. W dniu dzisiejszym modlili się również pielgrzymi z zagranicy, z USA, Brazylii, Niemiec i Czech. Rozważać będziemy tajemnicę ukrzyżowania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Sienta. Chaira Maria, che carito menico crios metasu, eulogi menes sungeno ix incologi menos socar postis colia su Jesus.
5: Sienta Maria, Matko Boža, Monsenza
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi,
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jézus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

Maryjo, Tobie zawierzamy polskie seminaria, które rozpoczynają nowy rok akademicki. W sposób szczególny polecamy obecnych seminarzystów pierwszego roku z archidiecezji częstochowskiej. Pod Twoją obronę uciekamy się.

0: Maryjo Królowo Polski, o udzielenie apelowego błogosławieństwa prosimy księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Ryszarda, księdza biskupa Jacka oraz księdza biskupa Macieja i Adriana.
1: Poczynając od wołania Ojca Świętego Leona XIV o pokój dla całego świata, również poprzez wstawiennictwo dzisiejszego patrona Polski, Stanisława Kostki, chcemy prosić o jedność naszego narodu, a jednocześnie przypomnieć słowa błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół w Polsce nigdy nie miał zwyczaju opuszczać narodu. Nie ma tego zwyczaju i dzisiaj.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Tym razem nasze spotkanie otworzyła piosenka Such a Shame, napisana przez Marka Hollisa, a pochodząca z drugiego albumu zespołu Tok Tok, zatytułowanego It's My Life. Piosenka została wydana jako drugi singiel z tego wydawnictwa i stała się hitem w Europie, docierając do pierwszej dziesiątki w kilku krajach, w tym na pierwsze miejsce w Szwajcarii. Dziś jednak przypomnę trzeci w dyskografii zespołu Tok Tok, album wydany w lutym 1986 roku, zatytułowany The Color of Spring. Album ten był zapowiedzią artystycznej przemiany, która z czasem wyniosła grupę w rejony muzyki autonomicznej wobec obowiązujących trendów. Oto kompozycja Happiness is Easy.

Początki zespołu Tok Tok wpisywały się w ducha wczesnych lat 80. Debiutanckie wydawnictwo The Party's Over z 1982 roku sytuowało grupę obok takich wykonawców jak Duran Duran czy Tears for Fears. Syntezatory, wyraźne melodie, radiowy format, wszystko to przyniosło rozpoznawalność, ale także pewną szufladkę, z której twórca i lider Tok Tok, Mark Hollis, chciał się wydostać. Dzięki temu na drugim wspomnianym albumie It's My Life, mimo że nadal były utwory o wyraźnej strukturze piosenkowej, pojawiło się więcej przestrzeni. Trzecie wydawnictwo, The Color of Spring, przyniosło już konkretne odejście od dominującej elektroniki na rzecz fortepianu, gitary akustycznej, harmoniki ustnej i subtelnych partii organowych. Utwory takie jak Lies, What You Make It czy Living in Another World pozostawały komunikatywne, ale ich siła tkwiła już nie w chwytliwości, lecz w nastroju i dramaturgii, a mimo to były przebojami. Oto Lies, What You Make It i Living in Another World.

Słów kilka o liderze Tok Tok, Marku Hollisie. Był nie tylko wokalistą i autorem tekstów, lecz przede wszystkim artystycznym sternikiem zespołu. Człowiekiem, który coraz wyraźniej dążył do ograniczania formy na rzecz pogłębienia wyrazu. Bardziej niż potencjał przebojowy interesowało go organiczne brzmienie i żywe instrumentarium. The Color of Spring stał się pierwszym w pełni dojrzałym przejawem takiej właśnie filozofii. Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że był to album przejściowy, jeszcze zakorzeniony w piosence, a już skierowany ku formom bardziej otwartym. W rejestracji nagrań, które znalazły się na płycie The Color of Spring, uczestniczyli muzycy sesyjni, a wśród instrumentalistów występujących gościnnie znaleźli się Robbie McIntosh na gitarze oraz legendarny Steve Winwood, który zagrał na organach w Living in Another World, a także w kompozycjach Happiness is Easy i I Don't Believe in You. Oto właśnie ostatnia z nich, I Don't Believe in You, a później April 5th.

stał się największym sukcesem komercyjnym. Dotarł do pierwszej 20 list bestsellerów w wielu krajach. W Wielkiej Brytanii osiągnął 8 miejsce i utrzymywał się na liście przez 21 tygodni. A w Holandii na przykład stanął na czele zestawienia. Następne płyty, Spirit of Eden i Laughing Stock, poszły o krok dalej. Właściwie dekonstruując rockową formułę i kładąc fundament pod to, co po latach nazwano post-rockiem. Jednak, co należy podkreślić, że bez Color of Spring ta droga chyba nie byłaby możliwa. Już za chwilę Give It Up, piosenka wydana w maju 1986 roku jako trzeci singiel z albumu. Ten mały krążek osiągnął 59. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. A zatem Give It Up, a później Chameleon Day.

Po rozwiązaniu Tok Tok, Mark Hollis konsekwentnie unikał przemysłu muzycznego. Jego jedyny solowy album z 1998 roku był dziełem skrajnym w swej oszczędności. Cichym, skupionym, niemal ascetycznym. Artysta zdawał się wierzyć, że muzyka powinna mówić tylko wtedy, gdy ma coś istotnego do powiedzenia. Milczenie traktował jako równoprawny środek wyrazu. Z czasem Mark Hollis wycofał się całkowicie z życia publicznego. Trzeba jednak przyznać, że wpływ jego poszukiwań okazał się ogromny. Wielu późniejszych twórców muzyki alternatywnej i ambientowej wskazywało Tok Tok jako inspirację. The Color of Spring pozostaje płytą szczególną. To krążek, na którym popularny zespół staje się zespołem artystycznie niezależnym. To również krążek, na którym przebój przestał być celem samym w sobie, a stał się jedynie jedną z możliwości. Na koniec refleksja. Historia zespołu Tok Tok pokazuje, że w muzyce rozwój bywa drogą od popowego hałasu do ciszy, od formy do treści i od komercji do sztuki. Mark Hollis wybrał tę drogę świadomie. I choć nie prowadziła ona na szczyty list przebojów, zaprowadziła go w miejsce, gdzie liczy się trwałość i siła przekazu. A one, jak wiadomo, rzadko idą w parze z chwilową modą. Na koniec kompozycja Time It's Time. Dobrej nocy.

0: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa w kanonach wiary. W studio kleryk Mateusz wraz z księdzem doktorem Maciejem Biedroniem, wykładowcą teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Dziś chcemy zapytać, co oznacza termin Chrystus?
3: Termin Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia Mesjasz, które znaczy namaszczony. Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa Chrystusa, ponieważ on doskonale wypełnił boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to na przykład królowie, kapłani, a w rzadkich przypadkach prorocy. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego królestwo. Właśnie Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim, równocześnie jako król i kapłan, ale także jako prorok. Jezus wypełnił tą mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji, więc kapłana, proroka i króla.
2: Czy można więc powiedzieć, że termin Chrystus wskazuje bardziej na posłannictwo Jezusa?
3: Myślę, że tak, dokładnie. Imię Jezusa, Syna Bożego, to właśnie imię Jezus, prawda? Zaś termin Chrystus, który zwykliśmy łączyć z tym imieniem Jezus, wskazuje na posłannictwo Pana Jezusa, na to, że został właśnie namaszczony, aby On się objawił jako Mesjasz. Konsekracja mesjańska Jezusa ukazuje Jego boskie posłanie i na to zresztą wskazuje samo Jego imię, ponieważ w imię Chrystusa, w tym Jego imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, Ten, który został namaszczony i samo namaszczenie tutaj jest jakoś podkreślone. Tym, który namaścił jest Ojciec, tym, który został namaszczony jest Syn, a został On namaszczony w Duchu, który jest tym namaszczeniem.
2: Czy mógłby ksiądz doktor przywołać jakieś wydarzenia biblijne, które są przykładem potwierdzenia wspomnianej mesjańskiej konsekracji Jezusa?
3: Oczywiście, chyba gdzieś do głowy przychodzą nam dwa takie najważniejsze wydarzenia, najbardziej istotne, które możemy tutaj wskazać. Myślę tutaj o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie i przemienieniu na górze Tabor. Ta wieczna konsekracja mesjańska Syna objawiła się w czasie Jego ziemskiego życia.

0: I na tym może poprzestajmy. W następnej audycji omówimy kolejny tytuł teologiczny Chrystusowy, Syn Boży. Do usłyszenia w następnej dawce Kanonów Wiary. Żegnają się z Państwem kleryk Mateusz i ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Kanony Wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.